0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Prezydent ułaskawił trzy osoby. Jedną z nich jest działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: W przypadku Adama Borowskiego o akcie łaski miały zdecydować względy humanitarne, jego dotychczasowe dokonania i podeszły wiek skazanego. Dawny opozycjonista za zniesławienie posła KO miał spędzić pół roku za kratami. Druga ułaskawiona osoba to najprawdopodobniej Piotr Pytel, który przed dwiema dekadami został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo. Według polskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
0: Chodzi o nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Mężczyzna sam apelował do prezydenta o ułaskawienie w sprawie zakazu stadionowego. W grudniu dodzwonił się do kanału Zero, którego gościem był Karol Nawrocki i osobiście go o to poprosił. Wrocławska prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. Będą potrzebne też badania psychiatryczne.
2: Z całą pewnością podejrzany będzie poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Długie śledztwo przed prokuratorem.
0: Informuje Jakub Długacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ofiara to Polka. Kobieta opuściła szpital. Do napaści doszło w sobotę we Wrocławiu. 18-latkowi z Ukrainy grozi dożywocie. Ministerstwo Energii uspokaja, trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na Starym Kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa w Pakszu. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
4: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
3: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
0: Z najnowszych doniesień z Węgier wynika, że być może uda się uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni jądrowej w Pakszu. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień, niedaleko Nieborowa.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
0: Relacjonuje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, przekazała czeska policja. W nocy z piątku na sobotę zginęło tam troje obywateli Polski, dwie kobiety i chłopiec. Samochód, w którym znajdowało się jeszcze jedno dziecko i mężczyzna, uderzył w dzika, który znalazł się na jezdni. Kierowca kolejnego samochodu, widząc zdarzenie, wyminął pojazd z Polski i zatrzymał się, chcąc zaoferować pomoc. Następnie w obydwa pojazdy uderzył trzeci. Dwie kobiety zginęły na miejscu, a dwóch chłopców trafiło do szpitala. Życiu jednego z nich nie udało się ratować. Śledczy będą wyjaśniać m.in. dlaczego zwierzę znalazło się na autostradzie. Przed sądem stwierdził, że nie zna sprawy, bo w tym czasie przebywał w Watykanie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawiał jako świadek w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiarę wykorzystywania seksualnego przez księdza. Janusz Szymik domaga się zadośćuczynienia w wysokości 20 milionów złotych za krzywdy z dzieciństwa. W latach 80. był ofiarą ówczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, księdza Jana W. Zdaniem pełnomocnika Szymika kardynał Dziwisz mógł wiedzieć o działalności duchownego, ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej właśnie sprawie. Emerytowany metropolita krakowski temu zaprzecza.
6: Byłem 27 lat sekretarzem papieża i nie interesowałem się, bo nie miałem sposobu i nie chciałem, tym, co się działo w Polsce i w diecezji, bo miałem inne sprawy do załatwienia.
0: Hierarcha zeznał przed sądem, że ze sprawą molestowania Janusza Szymika zapoznał się z prasy dopiero teraz, a o niegodnych zachowaniach księdza Jana W. usłyszał dopiero w 2022 roku. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski. Bo w czwartek, gdy rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach, w kolejnych 10 nie zostały uruchomione, choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorański, a to tam w miejscowości Tarnawa Kolonia spadł pocisk. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów.
7: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
0: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina, dodał wojewoda. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa właśnie przetarg. Krzysztof Komorski przyznał też, że po odwołaniu alarmu zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 375 osób we Francji zostało zatrzymanych w związku z pożarami, prawie 150 z nich. To osoby niepełnoletnie, 36 trafiło do aresztu. Według francuskich władz część podpaleń to efekt celowych działań człowieka. Z pożarami walczy nie tylko Francja, także Hiszpania. Miejscowym ratownikom pomagają polscy strażacy. Do akcji w ramach unijnej pomocy skierowana została specjalna jednostka. Walkę z żywiołem utrudniają pagórkowate tereny i roślinność przypominająca burz, mówi Jakub Psiczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii.
8: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. Są to na przykład gaje oliwne, są to jakieś krzewy, które mają w sobie olejki i to powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
0: Problemem są także ekstremalne warunki pogodowe.
8: Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę chłodniej niż przez ostatnie 2 dni, ponieważ dzisiaj będzie około 34 stopni. Możemy sobie wyobrazić, jakie tutaj panują temperatury. Jak przylecieliśmy, było 40 stopni w cieniu. My w Polsce mieliśmy przez 2 dni i non-stop o tym mówiono, natomiast tutaj to jest normalność.
0: Według hiszpańskich prognoz w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatury mają oscylować między 35 a 40 stopniami Celsjusza. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
9: Tego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i tutaj z panem ministrem Wrochnym też o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
0: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. Rozwiązanie wprowadzone w marcu gwarantowało obniżony VAT na paliwa, niższą akcyzę i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W Niemczech szukała go cała rodzina. 84-letni Niemiec został odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Senior zatrzymał się na poboczu, bo zabrakło mu paliwa w aucie. Policji nie potrafił jednak powiedzieć, co robi w Polsce.
10: Senior był zdezorientowany i nie wiedział, jak znalazł się w Polsce. Podczas sprawdzenia okazało się, że jest osobą zaginioną, której poszukiwała rodzina na terenie Niemiec.
0: Mówi Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie. 84-latek trafił do szpitala, skąd odebrała go rodzina. Kierowcy planujący podróż drogą krajową nr 75 muszą się przygotować na utrudnienia. Dziś ruszają prace w okolicach Nowego Sącza. Robotników spotkacie w Wielogłowach i Wielopolu.
11: To będzie remont kilometrowego odcinka. Ściągniemy starą nawierzchnię i położymy nową. Prace potrwają około 2 tygodni. Oczywiście to też zależy od warunków pogodowych.
0: Mówił Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. W czasie remontu może być wprowadzony ruch wahadłowy. Zwykłe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów.
12: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
0: Tłumaczy Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwale. Po modernizacji zmieniła się w zielony deptak, na którym nie ma miejsca dla samochodów. Oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Złotą w centrum Warszawy, zasypano tunel, a w jego miejsce powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Pojawiło się dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano także fontanny i ławki.
13: Dokładnie na tym mi zależało od samego początku kadencji, żeby łączyć te wyspy aktywności, te wyspy zieleni w centrum Warszawy, połączyć je w jedną spójną całość. I to się właśnie, drodzy Państwo, dzieje.
0: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na mniejszą liczbę miejsc parkingowych i zmiany w organizacji ruchu.
14: To była do niedawna dwukierunkowa ulica, z której dało się w różny sposób manewrować. W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się tak stąd.
15: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione po pierwsze na pokaz, po drugie w tym celu, żeby wyprowadzić stąd mieszkańców, żeby turyści byli zadowoleni.
0: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie są ich miejsca parkingowe. Mogą także zamówić specjalne identyfikatory pozwalające na wjazd do tej strefy. Górale z Podhala są za prawem śniegu, mają jednak ale. W Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, która ma ułatwić inwestycje narciarskie w Polsce na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi zapisami, ale w nieco zmienionej formie, mówi Andrzej Skupień, starosta toczański.
16: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycję, tym, którzy by z niej korzystali.
17: Karol Wagner, członek zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
18: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów, które potencjalnie mogłyby być pod inwestycje narciarskie, w tej chwili jest już w dużej mierze zabudowanych.
0: Uważa Emilia Glista, która pracuje w branży turystycznej na Podhalu. Projektowane zmiany mają jednak sporo przeciwników, którzy przede wszystkim zarzucają, że jest to ograniczenie prawa własności prywatnej. Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek pierwszym liderem 83. Tour de Pologne. Włoch wygrał w Koszalinie po finiszu z peletonu pierwszy etap i zdobył żółtą koszulkę. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter Francuz Paul Manier, a trzeci był Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujących w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Juliusz Słowacki, Testament mój. Testament to ostatnia wola zmarłej osoby. Zazwyczaj dokonuje się w nim podziału majątku osobistego między spadkobierców. Wiersz Juliusza Słowackiego, Testament mój, to osobliwy sposób na przekazanie światu swojej ostatniej woli. Utwór ma formę poetyckiego testamentu, czyli takiego, który jest dziełem literackim, ale nie ma znaczenia prawnego. Słowacki dokonał w nim podsumowania swoich osiągnięć zarówno w życiu artystycznym, jak i prywatnym. To bardzo ciekawa lektura, dzięki której poznasz bliżej jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Posłuchaj naszego opracowania do końca, a dowiesz się, z czego Juliusz Słowacki był dumny, a co wolałby poprawić w swoim życiu. Dowiesz się również, jakie wyrażał nadzieje i co pozostawił w spadku swoim przyjaciołom. Może to być dla ciebie zadziwiająca informacja. Poznasz także znany topos literacki ojczyzny okrętu oraz dowiesz się więcej o relacji Słowackiego z jego matką. Poznaj niezbędne minimum. Testament mój to wiersz należący do liryki bezpośredniej, czyli takiej, w której podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do odbiorcy. W tym przypadku odbiorca jest zbiorowy, to grupa przyjaciół, osób bliskich oraz czytelników twórczości Juliusza Słowackiego. O tym, że podmiotu lirycznego nie należy utożsamiać z autorem wiersza, zapewne doskonale wiesz. Istnieją jednak wyjątki, jednym z nich jest liryk Testament mój. To utwór autotematyczny, czyli o życiu poety. Odwołania biograficzne pozwalają na utożsamienie podmiotu mówiącego z Juliuszem Słowackim. Wiersz Testament mój został napisany na przełomie lat 1839-1840, czyli na około 9 lat przed śmiercią poety. Utwór ma formę lirycznego, poetyckiego testamentu. Słowacki poddaje w nim ocenie swoje dotychczasowe życie oraz swoją twórczość, a także pozostawia przesłanie dla najbliższych i przedstawia im swoją ostatnią wolę. Pomimo smutnego nastroju, wszak życie Słowackiego nie było usłane różami, w wierszu panuje pełna akceptacja losu oraz minionych zdarzeń. Takie podejście do życia jest wyrazem dojrzałości. A teraz właściwe streszczenie utworu. Testament mój rozpoczyna się od pożegnania z osobami, do których wiersz ten został skierowany. W pierwszym wersie słowami „żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami” podmiot liryczny mówi o ludzkim doświadczeniu egzystencji. Następnie wyznaje, że osoby szlachetne nie były mu nigdy obojętne. Pomimo nawiązanych przyjaźni, w godzinie swojej śmierci musi odejść w cień razem z duchami, porzucając na ziemi wszystko, co doczesne, łącznie z bliskimi osobami. Jest smutny z tego powodu, choć sam się temu dziwi, ponieważ na ziemi wcale nie spotkało go szczęście. Nie zaznał dobrego zdrowia, wielkiej poetyckiej sławy, o której marzył, a także odwzajemnionej miłości, której owocem mogłoby być potomstwo. Dlatego też umiera, nie pozostawiając po sobie żadnego dziedzica, ani dla swojej lutni, będącej symbolem poetyckiego talentu, ani dla swojego nazwiska. W związku z tym podmiot czuje, że pamięć po nim szybko zniknie. Słowa „imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia” wskazują na ulotność wszystkiego, co materialne. Sława poetycka oraz pamięć o poecie szybko przeminą. Błyskawica jest symbolem krótkości życia. Obraz ten został wykorzystany już wcześniej przez barokowego poetę Daniela Naborowskiego w wierszu „Krótkość żywota”. Z kolei trwający przez pokolenia dźwięk pusty symbolizuje ulotną pamięć ludzi, którzy szybko zapominają o zmarłych artystach, a także przyjaciołach. Jedynie najbliższe osoby, między innymi właśnie dzieci, są w stanie przedłużyć pamięć o poecie i człowieku. Artysta, który nie ma potomstwa, może liczyć na to, że kolejne pokolenia będą pamiętały jego dzieła, jednak nie będą wspominać poety jako człowieka. W związku z tym podmiot mówiący w wierszu prosi przyjaciół, aby zachowali o nim wierną pamięć i przekazywali prawdę o jego życiu. O tym, że swoje młode lata poświęcił dla ojczyzny i że pozostał jej wierny do samego końca, a nawet razem z nią umarł. Jest to śmierć duchowa w sensie przenośnym.
Wierność ojczyźnie została opisana w wierszu za pomocą literackiego toposu ojczyzny okrętu, a póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, a gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę. Jest to topos znany w literaturze od czasów antycznych, występował m.in. w wierszach Horacego. W literaturze polskiej upowszechniony został w kazaniach sejmowych Piotra Skargi, renesansowego twórcy, który ukazywał Polskę jako tonący okręt, przewidując nadchodzące rozbiory. Obraz ten Skarga zawarł w kazaniu o miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie. Słowa Juliusza Słowackiego nawiązują do wizji Skargi, ponieważ pokazują okręt, który już utonął, a wraz z nim poszli na dno ludzie, którzy kochali ojczyznę, m.in. Słowacki. Warto wiedzieć, że poeta z powodu słabego zdrowia nie mógł w roku 1830 czynnie walczyć w powstaniu listopadowym, czyli jednym z największych polskich zrywów narodowych. Służył natomiast ojczyźnie swoim intelektem, pracował w powstańczym biurze dyplomatycznym, działającym pod przywództwem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, kierującego powstaniem. W marcu 1831 roku został wysłany z misją dyplomatyczną dostarczenia korespondencji do polskich instytucji zarządczych na emigracji w Paryżu i Londynie. Nie dane mu już było wrócić do kraju. Od czasu wyjazdu do końca życia przebywał na emigracji. Podróżując w różne zakątki świata, zwiedził m.in. starożytne cywilizacje. Poeta wierzy, że potomni docenią poświęcenie dla ratowania kraju, zarówno jego osobiste, jak i jego przodków. Słowacki pochodził z rodziny o patriotycznych tradycjach. Wspominając o swojej przeszłości, mówi o tym, że płaszcz na jego duchu nie był wyżebrany, lecz uświetniony czynami jego poprzedników. Słowa te wskazują na szlachectwo duchowe, które ma się przejawiać w pielęgnowaniu tradycji patriotycznych w rodzinie i przekazywaniu z pokolenia na pokolenie posłannictwa dbania o interesy kraju, a nie tylko o swoje własne. Jest to postawa przeciwna do tradycji sarmackiej, która zwalniała szlachtę z obowiązków narodowych. Czy pamiętasz, czym był sarmatyzm? To ideologia, która narodziła się pod koniec XVI wieku, czyli pod koniec renesansu i kontynuowana była w baroku. Popularna była aż do drugiej połowy XVIII wieku, czyli do czasów oświecenia. Jej podstawą była legenda, że protoplastą polskiej szlachty jest starożytny i bardzo waleczny ród Sarmatów. Przekonanie to skutkowało postawami ksenofobicznymi, czyli niechęcią do innych narodów, a także poczuciem wyższości względem pozostałych warstw społecznych. Dlatego polska szlachta bardzo niechętnie uczestniczyła w walkach obronnych, równie niechętnie wspierała je finansowo. Za swój największy obowiązek uważała utrzymanie własnego majątku ziemskiego. Gnuśność szlachty i jej wycofanie się z życia politycznego to ważne przyczyny utraty przez Polskę niepodległości w XVIII wieku. Słowacki był przeciwnikiem i krytykiem tradycji sarmackiej. Swoim poglądom dał wyraz m.in. w wierszu Grób Agamemnona. Poeta sam wywodził się ze szlacheckiego rodu, herbu Leliwa, jednak jego rodzina sumiennie spełniła narodowe powinności. Jest to dla Słowackiego powód do dumy. Biorąc pod uwagę swój zły stan zdrowia, towarzyszyły mu problemy z płucami, Słowacki przeczuwał, że umrze przed swoją ukochaną matką Salomeą Słowacką. Dlatego w swoim poetyckim testamencie zobowiązuje przyjaciół, aby ją pocieszyli. Odwołuje się do starożytnej praktyki mumifikacji zwłok, dzięki czemu, zgodnie z wierzeniami staroegipskimi, zmarły żył wiecznie w świecie umarłych. Poeta prosi przyjaciół, aby po śmierci spalili jego serce w aloesie, czyli leczniczej roślinie służącej do balsamowania zwłok, i oddali popioły jego matce. Podmiot mówiący stwierdza: tak się matką wypłaca świat, gdy proch odniesie. Poeta odnosi się w ten sposób do zwyczajów starożytnych. Świadczy to również o doskonałym zrozumieniu bólu matki, która traci swoje dziecko. Poeta wie, że niezależnie od wieku dziecka, stanie nad jego grobem jest dla rodziców zawsze ogromnym ciosem, ponieważ śmierć potomstwa przed rodzicami jest nienaturalnym porządkiem.
Prośbę podmiotu o spalenie swego serca należy rozumieć jako metaforę pocieszenia matki przebywającej w Krzemieńcu, czyli rodzinnym mieście poety, podczas gdy on był emigrantem i nie mógł powrócić do kraju nawet na chwilę. Po upadku powstania listopadowego w roku 1831 jego uczestników i współpracowników karano śmiercią. Dlatego tak wielu artystów zaangażowanych w ten zryw wolnościowy przebywało na emigracji, głównie w Paryżu. Przeczucie Słowackiego, że umrze przed ukochaną matką, było słuszne. Zmarł 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu. Wyprzedził więc matkę w drodze do nieba o 6 lat. Więź Słowackiego z matką była bardzo silna, o czym świadczy ich korespondencja. Śmierć ukochanego syna bez wątpienia była dla Salomei Słowackiej ogromnym ciosem. W następnej zwrotce poeta zapowiada swoje pośmiertne spotkanie z przyjaciółmi, odwołując się do wierzeń ludowych opisanych m.in. przez Adama Mickiewicza w Dziadach. Poleca swoim bliskim, aby usiedli przy pucharze i zapili jego pogrzeb oraz własną biedę. Obiecuje jednocześnie, że ukaże się im, jeśli będzie duchem. Nie zjawi się natomiast, jeśli Bóg da mu łaskę zbawienia. Jest to odwołanie do legendy o Żydzie wiecznym tułaczu, Achazwerusie, który znieważył Jezusa idącego na Golgotę. Za ten czyn Żyd został ukarany wieczną tułaczką po świecie i nie mógł umrzeć aż do czasu powtórnego przyjścia Jezusa na świat w dniu sądu ostatecznego. Legenda o Achazwerusie cieszyła się dużym zainteresowaniem w okresie romantyzmu. Wątek ten poruszył również Adam Mickiewicz w prelekcjach paryskich. Słowacki wierzy, że jeśli po śmierci zostanie zbawiony, duch jego nie będzie miał dostępu do świata żywych. Przebywanie w towarzystwie osób żyjących traktowane było w wierzeniach ludowych jako kara. Dlatego na obrzędzie dziadów, odprawianych w XIX wieku m.in. na wsiach litewskich i pruskich, zjawiały się tylko dusze, którym zabrakło czegoś do zbawienia. Osobom pozostającym, rodakom, podmiot liryczny poleca nie tracić nadziei i wytrwale walczyć o wyzwolenie narodu spod panowania zaborców. Poeta uważa, że pomimo klęski powstania listopadowego, kolejne pokolenia nie powinny tracić zapału do walki. Aby tak się stało, potrzebny jest kaganiec oświaty, czyli edukacja młodych i rozbudzanie w nich miłości do ojczyzny, która zniknęła z mapy świata w wyniku agresywnej polityki państw ościennych. Podmiot wspomina także, że nie należy żałować zdrowia i życia w walkach o niepodległość. Mówi o tym, aby jego przyjaciele w razie potrzeby szli na śmierć po kolei, tu cytat, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Szaniec to polowe umocnienie wyznaczające linię walk. Jest to najważniejsza część poetyckiego testamentu Słowackiego. Poeta nie tylko zachęca w nim do walki o ojczyznę, lecz także wyraża nadzieję, że odzyskanie niepodległości jest możliwe. Po klęsce powstania listopadowego ponowne budzenie w rodakach nadziei było bardzo istotne. Naród polski nie miał już siły walczyć. Powstanie zostało bardzo krwawo stłumione przez zaborców. Inteligencja udała się na emigrację, nie miał więc kto zarządzać ruchami wolnościowymi. W społeczeństwie brakowało mężczyzn, ponieważ wielu z nich zginęło podczas walk. Głos otuchy w takich realiach był bardzo cenny. Juliusz Słowacki do walki wzywał m.in. w wierszu Grób Agamemnona. Z kolei w liryku W pamiętniku Zofii Bobrówny wyraził nadzieję, że młode pokolenie doczeka odrodzenia ojczyzny. W poetyckim testamencie również widoczna jest ta nadzieja. Zostawiając to trudne posłannictwo swoim rodakom, poeta mówi o swoim pośmiertnym przeznaczeniu. Rozlicza się z życiem, przyznając, że jego serce dumne mogła pokochać mała drużba, czyli grupa przyjaciół. Ich też zostawia w żalu i ma nadzieję, że zaświadczą, iż jego życie było twardą, bożą służbą, pełnioną ze spokojem i w pokorze. Widocznym tego znakiem jest niepłakana trumna, będąca symbolem braku bliskich osób, rodziny oraz potomstwa, które by szczerze opłakało śmierć ojca. Życie Słowackiego było zbyt krótkie i zbyt mocno wypełnione obowiązkami wobec ojczyzny i sztuki, dlatego też nie znalazło się w nim miejsce na założenie własnej rodziny. W poetyckim testamencie poeta przyjmuje ten fakt ze spokojem.
akceptując wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w jego doczesnej egzystencji. Smutek towarzyszący jego wyznaniom związany jest raczej z poczuciem upływającego czasu, którego poecie niewiele już pozostało. Niektórzy interpretatorzy wiersza Słowackiego doszukują się w tych słowach również żalu z powodu niedocenienia poety za życia przez krytykę literacką oraz czytelników, w przeciwieństwie do twórczości Adama Mickiewicza. Poeci rywalizowali ze sobą o miano wieszcza narodu polskiego. Utalentowany Słowacki chciał dorównać starszemu od siebie Mickiewiczowi, uwielbianemu przez polskich czytelników. Za życia, pomimo dużego talentu, nie udało mu się tego osiągnąć. Słowa rozpoczynające przedostatnią zwrotkę, kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi iść, mogą świadczyć o żalu z tego powodu. Podmiot wyznaje jednocześnie, że czuł obojętność wobec świata. Nie udało mu się zdobyć pozycji przewodnika narodu, stał się natomiast sternikiem duchami napełnionej łodzi i niczym duch cicho odleci do krainy umarłych. Tym, co po nim zostanie, jest siła fatalna, która za życia poecie na nic się nie zdała. Jednak po jego śmierci będzie oddziaływała na pozostałych przy życiu przyjaciół i czytelników, aż przerobi zjadaczy chleba w aniołów, czyli da im siłę do działania. Siła, o której wspomina Słowacki, to jego twórczość, będąca źródłem nadziei i budząca do walki o ojczyznę. Określenie fatalna odnosi się do fatum i wskazuje na nieuchronność przeznaczenia. To również wyraz nadziei poety na odzyskanie przez Polskę niepodległości. O wysokim poziomie artystycznym wiersza Testament mój świadczy fakt, że został napisany 13-zgłoskowcem o układzie rymów ABAB. W polskiej tradycji wersyfikacyjnej 13-zgłoskowiec jest charakterystyczny dla kunsztownych wierszy napisanych z dbałością o formę. Do literatury wprowadził go Jan Kochanowski. Z tego też powodu mówi się, że jest on ojcem chrzestnym języka polskiego. Jesteś jeszcze z nami? Najwyższy czas na podsumowanie. Utwór Testament mój Juliusza Słowackiego to poetyckie podsumowanie życia poety. Zawiera posłannictwo dla żyjących przyjaciół oraz przyszłych pokoleń, którego najważniejsza część to zachęta do walki o niepodległość ojczyzny. W wierszu został zawarty topos ojczyzno-okrętu znany w polskiej literaturze. Czy pamiętasz, czym jest topos? To spetryfikowany motyw, czyli utrwalony w tradycji literackiej wątek, najczęściej zaczerpnięty z literatury antycznej, zawsze realizowany w ten sam sposób. Wiersz Testament mój to także źródło motywów literackich, które możesz wykorzystać w wielu różnych pracach. Są to motyw testamentu literackiego, potomstwa, matki, walki o ojczyznę, sławy poetyckiej, śmierci, przyjaźni, mumifikacji zwłok, nadziei. Poeta użył również symboli, które uatrakcyjniają treść jego testamentu. Są to lutnia, symbol talentu poetyckiego charakterystyczny dla twórczości Juliusza Słowackiego. Błyskawica, symbol krótkości życia. Dźwięk pusty, symbol ulotności pamięci ludzkiej. Zanim skończymy, jeszcze kilka słów dla super ambitnych. Testament mój Juliusza Słowackiego stał się inspiracją dla późniejszych utworów literackich. Tytuł książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec pochodzi właśnie z tego utworu. Ponadto wiersz nawiązuje do tradycji poezji tyrtejskiej, czyli zagrzewającej do czynu zbrojnego o wolność ojczyzny. Lutnia jako symbol talentu poetyckiego pojawia się także w trenach Jana Kochanowskiego, renesansowego poety opłakującego śmierć swojej ukochanej córki Urszulki. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości, a tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Prezydent ułaskawił trzy osoby. Jedną z nich jest działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: W przypadku Adama Borowskiego o akcie łaski miały zdecydować względy humanitarne, jego dotychczasowe dokonania i podeszły wiek skazanego. Dawny opozycjonista za zniesławienie posła KO miał spędzić pół roku za kratami. Druga ułaskawiona osoba to najprawdopodobniej Piotr Pytel, który przed dwiema dekadami został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo. Według polskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
0: Chodzi o nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Mężczyzna sam apelował do prezydenta o ułaskawienie w sprawie zakazu stadionowego. W grudniu dodzwonił się do kanału Zero, którego gościem był Karol Nawrocki i osobiście go o to poprosił. Wrocławska prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. Będą potrzebne też badania psychiatryczne.
2: Z całą pewnością podejrzany będzie poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Długie śledztwo przed prokuratorem.
0: Informuje Jakub Długacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ofiara to Polka. Kobieta opuściła szpital. Do napaści doszło w sobotę we Wrocławiu. 18-latkowi z Ukrainy grozi dożywocie. Ministerstwo Energii uspokaja, trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na Starym Kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa w Pakszu. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
4: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
3: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
0: Z najnowszych doniesień z Węgier wynika, że być może uda się uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni jądrowej w Pakszu. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień, niedaleko Nieborowa.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
0: Relacjonuje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, przekazała czeska policja. W nocy z piątku na sobotę zginęło tam troje obywateli Polski, dwie kobiety i chłopiec. Samochód, w którym znajdowało się jeszcze jedno dziecko i mężczyzna, uderzył w dzika, który znalazł się na jezdni. Kierowca kolejnego samochodu, widząc zdarzenie, wyminął pojazd z Polski i zatrzymał się, chcąc zaoferować pomoc. Następnie w obydwa pojazdy uderzył trzeci. Dwie kobiety zginęły na miejscu, a dwóch chłopców trafiło do szpitala. Życiu jednego z nich nie udało się ratować. Śledczy będą wyjaśniać m.in. dlaczego zwierzę znalazło się na autostradzie. Przed sądem stwierdził, że nie zna sprawy, bo w tym czasie przebywał w Watykanie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawiał jako świadek w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiarę wykorzystywania seksualnego przez księdza. Janusz Szymik domaga się zadośćuczynienia w wysokości 20 milionów złotych za krzywdy z dzieciństwa. W latach 80. był ofiarą ówczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, księdza Jana W. Zdaniem pełnomocnika Szymika, kardynał Dziwisz mógł wiedzieć o działalności duchownego, ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej właśnie sprawie. Emerytowany metropolita krakowski temu zaprzecza.
6: Byłem 27 lat sekretarzem papieża i nie interesowałem się, bo nie miałem sposobu i nie chciałem, tym, co się działo w Polsce i w diecezji, bo miałem inne sprawy do załatwienia.
0: Hierarcha zeznał przed sądem, że ze sprawą molestowania Janusza Szymika zapoznał się z prasy dopiero teraz, a o niegodnych zachowaniach księdza Jana W. usłyszał dopiero w 2022 roku. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski. Bo w czwartek, gdy rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach, w kolejnych 10 nie zostały uruchomione, choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorański, a to tam w miejscowości Tarnawa Kolonia spadł pocisk. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów.
7: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
0: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina, dodał wojewoda. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa właśnie przetarg. Krzysztof Komorski przyznał też, że po odwołaniu alarmu zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 375 osób we Francji zostało zatrzymanych w związku z pożarami, prawie 150 z nich. To osoby niepełnoletnie, 36 trafiło do aresztu. Według francuskich władz część podpaleń to efekt celowych działań człowieka. Z pożarami walczy nie tylko Francja, także Hiszpania. Miejscowym ratownikom pomagają polscy strażacy. Do akcji w ramach unijnej pomocy skierowana została specjalna jednostka. Walkę z żywiołem utrudniają pagórkowate tereny i roślinność przypominająca burz, mówi Jakub Psiczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii.
8: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. Są to na przykład gaje oliwne, są to jakieś krzewy, które mają w sobie olejki i to powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
0: Problemem są także ekstremalne warunki pogodowe.
8: Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę chłodniej niż przez ostatnie 2 dni, ponieważ dzisiaj będzie około 34 stopni. Możemy sobie wyobrazić, jakie tutaj panują temperatury. Jak przylecieliśmy, było 40 stopni w cieniu. My w Polsce mieliśmy przez 2 dni i non-stop o tym mówiono, natomiast tutaj to jest normalność.
0: Według hiszpańskich prognoz, w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatury mają oscylować między 35 a 40 stopniami Celsjusza. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
9: Tego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i tutaj z panem ministrem Brochnym też o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
0: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. Rozwiązanie wprowadzone w marcu gwarantowało obniżony VAT na paliwa, niższą akcyzę i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W Niemczech szukała go cała rodzina. 84-letni Niemiec został odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Senior zatrzymał się na poboczu, bo zabrakło mu paliwa w aucie. Policji nie potrafił jednak powiedzieć, co robi w Polsce.
10: Senior był zdezorientowany i nie wiedział, jak znalazł się w Polsce. Podczas sprawdzenia okazało się, że jest osobą zaginioną, której poszukiwała rodzina na terenie Niemiec.
0: Mówi Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie. 84-latek trafił do szpitala, skąd odebrała go rodzina. Kierowcy planujący podróż drogą krajową nr 75 muszą się przygotować na utrudnienia. Dziś ruszają prace w okolicach Nowego Sącza. Robotników spotkacie w Wielogłowach i Wielopolu.
11: To będzie remont kilometrowego odcinka. Ściągniemy starą nawierzchnię i położymy nową. Prace potrwają około 2 tygodni. Oczywiście to też zależy od warunków pogodowych.
0: Mówił Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. W czasie remontu może być wprowadzony ruch wahadłowy. Złe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów.
12: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
0: Tłumaczy Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwale. Po modernizacji zmieniła się w zielony deptak, na którym nie ma miejsca dla samochodów. Oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Złotą w centrum Warszawy, zasypano tunel, a w jego miejsce powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Pojawiło się dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano także fontanny i ławki.
13: Dokładnie na tym mi zależało od samego początku kadencji, żeby łączyć te wyspy aktywności, te wyspy zieleni w centrum Warszawy, połączyć je w jedną spójną całość. I to się właśnie, drodzy Państwo, dzieje.
0: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na mniejszą liczbę miejsc parkingowych i zmiany w organizacji ruchu.
14: To była do niedawna dwukierunkowa ulica, z której dało się w różny sposób manewrować. W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się tak stąd.
15: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione po pierwsze na pokaz, po drugie w tym celu, żeby wyprowadzić stąd mieszkańców, żeby turyści byli zadowoleni.
0: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie są ich miejsca parkingowe. Mogą także zamówić specjalne identyfikatory pozwalające na wjazd do tej strefy. Górale z Podhala są za prawem śniegu, mają jednak ale. W Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, która ma ułatwić inwestycje narciarskie w Polsce na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi zapisami, ale w nieco zmienionej formie, mówi Andrzej Skupień, starosta toczański.
16: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycję, tym, którzy by z niej korzystali.
17: Karol Wagner, członek zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
18: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów, które potencjalnie mogłyby być pod inwestycje narciarskie, w tej chwili jest już w dużej mierze zabudowanych.
0: Uważa Emilia Glista, która pracuje w branży turystycznej na Podhalu. Projektowane zmiany mają jednak sporo przeciwników, którzy przede wszystkim zarzucają, że jest to ograniczenie prawa własności prywatnej. Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek pierwszym liderem 83. Tour de Pologne. Włoch wygrał w Koszalinie po finiszu z peletonu pierwszy etap i zdobył żółtą koszulkę. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter Francuz Paul Manier, a trzeci był Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujących w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Rosną antyukraińskie nastroje w Polsce, atmosfera gęstnieje, to coraz bardziej słychać na ulicach czy w autobusach.
2: No wychodzi jedna pani, usłyszała, że my nie mówimy po polsku. Ja zaraz pójdę na was z nożami, będę was rezać. Staram się w ogóle nie mówić.
3: Oni sieją nienawiść, saskie świnie.
4: No ale to pan też teraz, wie pan, tak nieładnie tam o ludziach, proszę pana, się wypowiada.
5: My musimy pomóc najpierw swoim dzieciom, a później pomagać innym dzieciom. W Polsce niektóre dzieci chodzą w dziurawych butach.
6: Ja znam tylu Ukraińców, porządnych ludzi, ale bandziorów jest też niemało. Ilu Polaków zamordowali?
7: W 22 roku ludzie mówili prawdę o banderowskiej Ukrainie, to ludzi wyzywali od putnowców.
8: Wracajcie do Ukrainy, przepraszam, spadajcie do Ukrainy, no takowo. A tak 80% to super Polacy.
9: No to skąd to się bierze?
10: Ksenofobia, jakieś nakręcanie przez prasę też pojedynczych przypadków.
11: To mówię tam, spierdaję do Ukrainy, ale ja każu, ja jest Białorusinem, no spierdaję do Łukaszenki.
12: A jest ta nienawiść między ludźmi. Mówią, że są wierzący, a przecież Jezus nauczał miłości.
1: Jeszcze kilka lat temu Polacy witali uciekających przed wojną Ukraińców z otwartymi ramionami. Dziś nastroje są inne. Dlaczego tak się dzieje? Co mówią Polacy? Co mówią mieszkający w Polsce Ukraińcy? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jest takie badanie CBOS-u, które pokazuje, że Polacy są podzieleni pół na pół. 48% Polaków wciąż popiera przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, ale aż 46% jest przeciwnych. Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, mówią, że zauważyli tę zmianę nastrojów.
2: Jestem z Ukrainy.
4: No właśnie, co? I czuje pani, że coś się zmieniło przez te kilka lat, że tak ludzie inaczej...
2: Nic się zmieniło. Ja przyjechałam do Polski 9 lat temu.
4: O właśnie.
2: Ty nakręca. Staram się w ogóle nie mówić. Nie w autobusie, nie gdzieś w pociągu, no po prostu, no to różna bywa reakcja. Słychać, że ja nie jestem Polka, chociaż mój dziadek na przykład był Polakiem. No ja też częściowo jestem Polką. Była taka sytuacja, że przyjechała do mnie koleżanka z Niemców, ona to też pochodzi z Ukrainy. No i my po prostu byli w parku Wilanowskim, po prostu spacerowali, no, rozmawiali. No podходить одна пані, услышала, що ми не мовимо по-польську. Вона нам як зачала, що о, що ви тут робите, і одне, і друге, і попросту, що вона, я зараз пійде на вас з ножами, буде вас резати. Якось так вона то повідала. Ну то ви, ну, попросту, все наш спасер, то ж ніч доброго не було. Бо вона тут нам так кричала, за нами ходила, що це ви тут приїхали.
4: Здаржа ще часом, що якийсь Полак реагує, власне, що стає в обороні, не вім, чи це...
2: Ну, у мене таких ситуацій не було. Ну, вірю, що так є, вірю в то. Для мене так от тяжко, коли то так до дівчин, до кобіт з дітьми, коли, о, що ви тут робите... Ну, направда. В Гулі не все вразить на Україну, бо мам трохи діти. Ну, я боюся, наприклад. Ну, направда боюся. Там є небезпечно, попросту.
3: Вони роблять там пропаганду. Вони сіють ненависть. Саскі швіні ненависть сіють.
4: Ну, але то пан теж зараз, ви пан так неладне там о людях
3: прошу пана,
4: ще виповіда.
3: Так хіба не можна? Я мовлю щиро то, що мислю, з того взгляду, що не можна робити того, що вони роблять. Правда? Więc pan się nie dziwi, że ja powiedziałem, bo można jeszcze powiedzieć.
4: Bo pan to mówił do pani, żeby się nie przejmowała?
3: Oczywiście,
4: bo...
3: że tak.
4: I że, a dlaczego politycy to robią? Dlaczego nakręcają te emocje według pana właśnie?
3: Proszę pana, dla sondaży, wybitnie dla sondaży.
4: Teraz jest właśnie afera, że oddaliśmy tam kilka rakiet do patriotów.
3: Ale zaraz, no widzi pan, wyjaśnione jest wyraźnie, że rekomendowano to nawet Stany Zjednoczone, Unia, i prawdopodobnie parę krajów europejskich oddało po parę sztuk tej broni, która im jest potrzebna bezwzględnie. A oni robią z tego aferę. Ja tylko jestem wściekły za to, że sieją nienawiść. Bo ciekaw jestem, jak oni by się zachowywali, gdyby Ruscy tutaj przyszli. Ciekawe, jak oni by się zachowywali. Jakby Ukraina upadła, pierwsi, przepraszam, troki i by uciekli. To są paskudni ludzie. Przecież to w ogóle powinni tą opcję zlikwidować całkowicie. Nie dość, że łobuzy przez 8 lat okradli Polskę. To, co oni zrobili, to jest ludzkie pojęcie. Przepraszam bardzo, bo mam...
4: Pan autobus?
3: Tak.
1: Emocje buzują, a to dopiero był pierwszy przystanek autobusowy. Idziemy dalej, gdzieś tam w stronę placu Szembeka w Warszawie.
5: Ja byłem od razu przeciwko przyjmowaniu obcokrajowców na takich zasadach, jakie były wtedy. Jak można dać im wszystko? Komukolwiek. Pomagamy mu przez maksimum pół roku, a później do pracy, płacić podatki, płacić ZUS i wtedy jest okej, wtedy nie ma sprawy.
4: No ale to teraz już się pokończyły te programy, już rzeczywiście bardzo jest dobrze. Tak, że 800 plus dobrze. Już dla pracujących tylko.
5: Wszędzie w Europie, gdzie kończy się dawanie za darmo, to Ukraińcy wyjeżdżają. No nawet z Islandii teraz kilka tysięcy ich wyjechało, bo skończyło się. Ja znam ludzi z Ukrainy. Powiem panu, że są tacy, którzy są super, ludzie, którzy rozumieją mentalność i to, co jacy oni są, bo oni są inni trochę niż my. A znowu my jesteśmy trochę inni niż na przykład Niemcy, tak? To idzie tak schodkowo. I niektórzy są naprawdę super fajni, a niektórzy są tacy, że po prostu to no, tragedia. No po prostu ludzie jak z innego świata. No, takie zwroty, dzień dobry, poproszę. Podchodzą do pana, zaczynają mówić po rusku. No kurwa, no to przynajmniej trzeba powiedzieć dzień dobry, przepraszam. Czy mogę mówić po angielsku, czy po rosyjsku? A nie. Nawala do mnie po rusku od razu i co? No tak nie można. No. Ja wyjeżdżam za granicę. Mój ojciec wyjeżdżał do Niemiec do pracy za granicę, ale on uczył się niemieckiego. 12-15 godzin na dzień się uczył niemieckiego, żeby pojechać i coś wiedzieć, tak? A tutaj. Równo musi być. Nie mogą być traktowani inaczej Polacy, a inaczej Ukraińcy czy Rosjanie. Nasze dzieci mają mieć gorzej niż ich dzieci. Dlaczego? My musimy pomóc najpierw swoim dzieciom, a później pomagać innym dzieciom. W Polsce niektóre dzieci chodzą w dziurawych butach.
10: Oni są z naszego kręgu kulturowego, bliżej nam do nich niż do innych uchodźców, także akurat według mnie dobrze trafili.
4: Aha, że mówisz, że gdyby nie ludzie z Ukrainy tutaj, to byliby tu inni, tak jakby...
10: No tak to wyglądało w Niemczech, tak to wyglądało pewnie u nas, no bo Polakom to nie chce się za bardzo niektórych prac teraz brać. Aha. Jest dużo lepiej niż na przykład to, co się dzieje w Anglii. No teraz są wielkie protesty przeciwko islamowi, temu, co nowi uchodźcy zaczęli robić.
4: No to skąd to się bierze?
10: Ksenofobia, jakieś nakręcanie przez prasę też pojedynczych przypadków, a przypadkiem to nie są ludzie, którzy wrócili z Anglii ze zmywaka i teraz się wściekają? Może to takie ziomki. Porozmawiajcie z jakimś Ukraińcem, poznajcie tych ludzi, zamiast wymyślać głupoty.
4: Rosną takie w Polsce nastroje antyukraińskie. Zauważyliście, że tak
9: ja
4: właśnie...
9: Z Ukrainy.
4: A zauważyliście, że jest jakiś problem, że Polacy tak patrzą krzywo?
13: Ja nie pojmę вопроса.
14: Jak Polacy do nas odnoszą? No jest takie, momenty jest. Procent to 80 to super. No, nie do 20, no bardzo zle, tak.
4: Także co i co mówią?
14: No, mówię, że wracajcie do Ukrainy, przepraszam, sprzedajcie do Ukrainy, no tak o. A tak 80% to super Polacy.
4: No tak, ale to dlaczego tak się dzieje, że tak właśnie, jak pani myśli?
14: Ja nie wiem, dlaczego to tak dzieje. Kiedy przyszło nowy prezydent, to tak zaczęło się, no nie wiem.
4: No to UPA się Polacy zdenerwowali.
14: No...
4: Może.
14: Nie wiem.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: To widać bardzo wyraźnie, że po decyzji prezydenta Zełenskiego, żeby nadać jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, w Polakach się zagotowało. Właśnie to chyba najbardziej odbija się na zwykłych Ukraińcach, którzy przyjechali do Polski, no i próbują tu normalnie żyć, bez polityki.
15: No chyba Ukraina sama jest temu winna.
4: Ale to mówi pan, że prezydent tam Zełenski, tak?
15: Tak, i te kurde UPA same uchwala i popiera.
4: No ale wie pan, to się odbija tutaj na ludziach, nie? Co tutaj żyją zwykłych.
15: No ale oni też popierają po części UPA.
4: Myśli pan?
15: Mieliśmy na stadionie przykład.
4: Tak, no to był tam taki jeden, co wyjął flagę pan i tam machał, tak.
15: Nie ale jeden, to... tylko kilku tam było chyba.
4: No tak. A pan jakie ma podejście tak do ludzi z Ukrainy, po prostu do takich zwykłych?
15: Ci, co przyjeżdżają, pracują i żyją tu normalnie, to nie przyjeżdżają, niech pracują. Najgorsi są ci, co przyjeżdżają i żyją, tylko pastią się na naszych podatkach, na naszej krzywdzie, to musimy zapierdzielać na nich. Najgorsi, mówię ci, co przyjeżdżają żerować na nas.
6: Ja znam tylu Ukraińców, porządnych ludzi, ale bandziorów jest też niemało. Ilu Polaków zamordowali? I to jest w porządku teraz?
4: Dlaczego tak te nastroje tak się zmieniły.
7: W 22 roku jak myślał? W 22 roku ludzie mówili prawdę o banderowskiej Ukrainie, to ludzi wyzywali od ludnowców.
4: Było tak, że wszyscy z otwartymi ramionami, nie? A teraz się to zmieniło.
7: Ale pan mówi mi, jak mówiłem w 22 roku, że jak prawda o Ukrainie i tam są pomniki Szuchewycza, Bandery i Konowalca.
4: To nikt pana nie słuchał.
7: No, to mi wyzywali ludzie. Dziękuję, do widzenia.
1: Białorusini to jest druga najliczniejsza grupa cudzoziemców w Polsce po Ukraińcach. Ukraińców jest ponad 1,5 miliona, a Białorusinów około 150 tysięcy. No to posłuchajcie teraz, jak to wszystko odbija się na Białorusinach.
11: Za dużo obcokrajowców, to w Warszawie w ogóle tam 15% we wszystkich państwach. Kiedy za dużo obcokrajowców, to ludzie myślą, co ci ludzie odbierają u Polaków na przykład pracę. W górę idą koszty na mieszkanie, na nieruchomość.
4: I ludzie wkurzeni.
11: Ale Polacy nie wiem pro to, co ci ludzie zarabiają dla państwa polskiego pieniądze. То я, наприклад, плачу податки там близько 20 тисяч на рік. І не користуюсь там, наприклад, там медициною безплатною, ЗУСом, але цей ЗУС плаче. Ну то не знаю, що то робить, треба, щоб люди розмовляли один з одним, щоб тих проблем не було.
4: А ти єсти з Білорусі?
11: З Білорусі, так.
4: І тобі ще теж достає przez te antyukraińskie nastroje, tak? Że ktoś tam słyszy czasem, że mówisz tam z akcentem i...
11: No tak, to mówisz tam, spierdaj do Ukrainy, ale ja każu, ja jestem Białorusinem. No spierdaj do Łukaszenki, ale ja mam ochronę uzupełniającą międzynarodową, bo mam żonę, dziennikarkę, która pracowała na telewizji polskiej i była w więzieniu 4 lata. Ja też był w więzieniu i my nie możemy wrócić na Białoruś, bo...
4: Pójdziecie do więzienia.
11: Do więzienia pojedziemy, tak.
9: No jak rozmawiam akurat ze znajomymi z tamtych stron, no to mówią, że nawet boją się mówić w własnym języku już w miejscach publicznych, bo zaraz ktoś tam jakąś awanturę kleci. Wydaje mi się, że to polityka strasznie tutaj dzieli. No każdy jednak z kwestii politycznych chce osiągnąć jakiś tam cel, no i niestety najczęściej to obywatel na tym wszystkim cierpi. Wydaje mi się, że też bańki internetowe po prostu powodują też to wszystko. No bo jeśli ktoś faktycznie wyjdzie z domu, troszeczkę spojrzy na świat szerzej, no to zobaczy, że no w każdym kraju są fajni ludzie i są źli ludzie. No.
4: Twoje podejście się zmieniło trochę przez te kilka lat?
9: Nie, ja uwielbiam tych ludzi, ja dużo akurat z nimi pracuję i uważam ich za takich samych jak ja, więc...
4: A co to właśnie, gdzie pracujesz, jaka to...
9: W hotelarstwie.
4: Nie masz problemu, że ci zabierają pracę albo tam...
9: No, jeśli tam mi zabiorą, to znajdę sobie gdzieś indziej. Trzeba być zaradnym. Mm-hmm. Nie można patrzeć na świat, że o, tam mi pracę zabrali, to wszystko przez nich. No to trzeba poszerzyć swoje kompetencje chyba.
13: Nastroje się, mam wrażenie, że zmieniły, no bo na początku była tak zwana polska euforia, że wszyscy się do tego pchali tak na zasadzie, że wow, a później się to zmienia, te relacje się... No tak jak w związku się po pewnym czasie mogą też psuć, albo ktoś zauważa jak pewne wady tego związku.
4: Małżeństwo.
13: Tak jak małżeństwo, trochę tak to wygląda. Jeszcze ma to podłoże historyczne, więc to się zaczyna też wypuklać, ta druga strona, ta strona historyczna.
4: Czyli takie wyciągamy brudy z przeszłości jakby w tym małżeństwie.
13: No konflikt w małżeństwie, tak. No i to psuje jakoś tam relacje. No.
4: A jak to naprawić, wie pan, żeby było lepiej? W ogóle czy będzie, czy to warto, czy...
13: Nie, wydaje mi się, że nie można tego naprawić, to po prostu będzie tak jak taka sinusoida, raz lepiej, raz gorzej, tak?
4: Pan nie jest za tym, żeby rozwód brać już i tam...
13: Nie. Trzeba szukać porozumienia zawsze, ale takiego zdrowego porozumienia, tak?
1: Na koniec zostawiłem wam płomienny apel pewnej sympatycznej emerytki. To będzie apel do polityków, do zwykłych ludzi, do Polaków, do Ukraińców, w ogóle do wszystkich.
16: Trzeba kochać ludzi, trzeba jak Bóg, Jezus kochał ludzi.
4: A, czyli nieważne, czy z Polski, czy z Ukrainy.
16: Oczywiście, trzeba kochać wszystkich ludzi i szanować, bo jak my byliśmy, nam też przecież pomagali. Jak żeśmy wyjechali do Stanów, to nam pewnie pomagano, też im pomagali nam.
4: No. A skąd te nastroje takie, jak pani myśli, że to się tak pozmieniało?
16: No jest ta nienawiść między ludźmi. No. Nie wiem dlaczego. Mówią, że są wierzący, a przecież Jezus nauczał miłości.
1: No i to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Prezydent ułaskawił trzy osoby. Jedną z nich jest działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: W przypadku Adama Borowskiego o akcie łaski miały zdecydować względy humanitarne, jego dotychczasowe dokonania i podeszły wiek skazanego. Dawny opozycjonista za zniesławienie posła KO miał spędzić pół roku za kratami. Druga ułaskawiona osoba to najprawdopodobniej Piotr Pytel, który przed dwiema dekadami został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo. Według polskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
0: Chodzi o nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Mężczyzna sam apelował do prezydenta o ułaskawienie w sprawie zakazu stadionowego. W grudniu dodzwonił się do kanału Zero, którego gościem był Karol Nawrocki i osobiście go o to poprosił. Wrocławska prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. Będą potrzebne też badania psychiatryczne.
2: Z całą pewnością podejrzany będzie poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Długie śledztwo przed prokuratorem.
0: Informuje Jakub Długacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ofiara to Polka. Kobieta opuściła szpital. Do napaści doszło w sobotę we Wrocławiu. 18-latkowi z Ukrainy grozi dożywocie. Ministerstwo Energii uspokaja, trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na starym kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa w Pakszu. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
4: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
3: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
0: Z najnowszych doniesień z Węgier wynika, że być może uda się uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni jądrowej w Pakszu. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień, niedaleko Nieborowa.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
0: Relacjonuje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, przekazała czeska policja. W nocy z piątku na sobotę zginęło tam troje obywateli Polski, dwie kobiety i chłopiec. Samochód, w którym znajdowało się jeszcze jedno dziecko i mężczyzna, uderzył w dzika, który znalazł się na jezdni. Kierowca kolejnego samochodu, widząc zdarzenie, wyminął pojazd z Polski i zatrzymał się, chcąc zaoferować pomoc. Następnie w obydwa pojazdy uderzył trzeci. Dwie kobiety zginęły na miejscu, a dwóch chłopców trafiło do szpitala. Życiu jednego z nich nie udało się ratować. Śledczy będą wyjaśniać m.in. dlaczego zwierzę znalazło się na autostradzie. Przed sądem stwierdził, że nie zna sprawy, bo w tym czasie przebywał w Watykanie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawiał jako świadek w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiarę wykorzystywania seksualnego przez księdza. Janusz Szymik domaga się zadośćuczynienia w wysokości 20 milionów złotych za krzywdy z dzieciństwa. W latach 80. był ofiarą uczestnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, księdza Jana W. Zdaniem pełnomocnika Szymika, kardynał Dziwisz mógł wiedzieć o działalności duchownego, ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej właśnie sprawie. Emerytowany metropolita krakowski temu zaprzecza.
6: Byłem 27 lat sekretarzem papieża i nie interesowałem się, bo nie miałem sposobu i nie chciałem, tym, co się działo w Polsce i w diecezji, bo miałem inne sprawy do załatwienia.
0: Hierarcha zeznał przed sądem, że ze sprawą molestowania Janusza Szymika zapoznał się z prasy dopiero teraz, a o niegodnych zachowaniach księdza Jana W. usłyszał dopiero w 2022 roku. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski. Bo w czwartek, gdy rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach, w kolejnych 10 nie zostały uruchomione, choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorański, a to tam w miejscowości Tarnawa Kolonia spadł pocisk. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów.
7: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
0: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina, dodał wojewoda. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa właśnie przetarg. Krzysztof Komorski przyznał też, że po odwołaniu alarmu zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 375 osób we Francji zostało zatrzymanych w związku z pożarami, prawie 150 z nich. To osoby niepełnoletnie, 36 trafiło do aresztu. Według francuskich władz część podpaleń to efekt celowych działań człowieka. Z pożarami walczy nie tylko Francja, także Hiszpania. Miejscowym ratownikom pomagają polscy strażacy. Do akcji w ramach unijnej pomocy skierowana została specjalna jednostka. Walkę z żywiołem utrudniają pagórkowate tereny i roślinność przypominająca burz, mówi Jakub Psiczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii.
8: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. Są to na przykład gaje oliwne, są to jakieś krzewy, które mają w sobie olejki i to powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
0: Problemem są także ekstremalne warunki pogodowe.
8: Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę chłodniej niż przez ostatnie dwa dni, ponieważ dzisiaj będzie około 34 stopni. Możemy sobie wyobrazić, jakie tutaj panują temperatury. Jak przylecieliśmy, było 40 stopni w cieniu. My w Polsce mieliśmy przez dwa dni i non-stop o tym mówiono, natomiast tutaj to jest normalność.
0: Według hiszpańskich prognoz w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatury mają oscylować między 35 a 40 stopniami Celsjusza. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
9: Tego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest panem ministrem, że też o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
0: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. Rozwiązanie wprowadzone w marcu gwarantowało obniżony VAT na paliwa, niższą akcyzę i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W Niemczech szukała go cała rodzina. 84-letni Niemiec został odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Senior zatrzymał się na poboczu, bo zabrakło mu paliwa w aucie. Policji nie potrafił jednak powiedzieć, co robi w Polsce.
10: Senior był zdezorientowany i nie wiedział, jak znalazł się w Polsce. Podczas sprawdzenia okazało się, że jest osobą zaginioną, której poszukiwała rodzina na terenie Niemiec.
0: Mówi Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie. 84-latek trafił do szpitala, skąd odebrała go rodzina. Kierowcy planujący podróż drogą krajową nr 75 muszą się przygotować na utrudnienia. Dziś ruszają prace w okolicach Nowego Sącza. Robotników spotkacie w Wielogłowach i Wielopolu.
11: To będzie remont kilometrowego odcinka. Ściągniemy starą nawierzchnię i położymy nową. Prace potrwają około 2 tygodni. Oczywiście to też zależy od warunków pogodowych.
0: Mówił Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. W czasie remontu może być wprowadzony ruch wahadłowy. Zwykłe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów.
12: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
0: Tłumaczy Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwale. Po modernizacji zmieniła się w zielony deptak, na którym nie ma miejsca dla samochodów. Oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Złotą w centrum Warszawy, zasypano tunel, a w jego miejsce powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Pojawiło się dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano także fontanny i ławki.
13: Dokładnie na tym mi zależało od samego początku kadencji, żeby łączyć te wyspy aktywności, te wyspy zieleni w centrum Warszawy, połączyć je w jedną spójną całość i to się właśnie, drodzy Państwo, dzieje.
0: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na mniejszą liczbę miejsc parkingowych i zmiany w organizacji ruchu.
14: To była do niedawna dwukierunkowa ulica, z której dało się w różny sposób manewrować. W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się tak stąd.
15: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione po pierwsze na pokaz, po drugie w tym celu, żeby wyprowadzić stąd mieszkańców, żeby turyści byli zadowoleni.
0: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie są ich miejsca parkingowe. Mogą także zamówić specjalne identyfikatory pozwalające na wjazd do tej strefy. Górale z Podhala są za prawem śniegu, mają jednak ale. W Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, która ma ułatwić inwestycje narciarskie w Polsce na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi zapisami, ale w nieco zmienionej formie, mówi Andrzej Skupień, starosta toczański.
16: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycję, tym, którzy by z niej korzystali.
17: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
18: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów, które potencjalnie mogłyby być pod inwestycje narciarskie, w tej chwili jest już w dużej mierze zabudowanych.
0: Uważa Emilia Glista, która pracuje w branży turystycznej na Podhalu. Projektowane zmiany mają jednak sporo przeciwników, którzy przede wszystkim zarzucają, że jest to ograniczenie prawa własności prywatnej. Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek pierwszym liderem 83. Tour de Pologne. Włoch wygrał w Koszalinie po finiszu z peletonu pierwszy etap i zdobył żółtą koszulkę. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter Francuz Paul Manier, a trzeci był Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujących w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Mm-hmm. Alebo Žucaj.
1: Tak, sluchám.
2: Aleksandra?
1: Tak, przy telefonie.
2: Aleksandro, Paweł Pawelec z tej strony, człowiek, którego wywołujesz w zgłoszeniu.
1: Tak.
2: Ile masz lat?
1: 21.
2: Pełnoletnia. Ile ma lat Kamil?
1: 20.
2: Ty musisz wszystko opowiedzieć, kto to jest Kamil, jak to było i co się wydarzyło, że jesteś potrzebny.
1: Jest to mój ukochany, były.
2: Były. Od jak dawna był twoim ukochanym?
1: 1,5 roku.
2: Czyli jakieś święta, wyjazdy, wakacje się załapaliście?
1: Tak.
2: Dobrze, a byliście gdzieś? Wyjechaliście razem?
1: Znaczy takie jednodniowe.
2: Czyli nie było żadnego wyjazdu na tydzień czy dwa?
1: Nie.
2: Może dłużej. Dlaczego nie wyjechaliście nigdzie?
1: Byliśmy niepełnoletni wtedy.
2: A, 1,5 roku, no ale ty masz 21 lat.
1: Tak.
2: No to od 18 roku jest się pełnoletnim.
1: Byliśmy wtedy, to było w 2019, więc byliśmy niepełnoletni.
2: Czy jesteś dłużej niż 1,5 roku razem?
1: Nie, już nie jesteśmy ze sobą od 3 lat.
2: A, teraz widzisz, wyjaśniłaś. Macie 3 lata przerwy.
1: W maju będzie 4.
2: Okej. Okay. No to długo, długo. I co, nie może wciąż ci wypaść z głowy?
1: No nie.
2: Co się stało, że 3 lata, prawie 4 lata temu rozstaliście się?
1: Wiele nieporozumień, kłamstw.
2: Ogólniki. Ja muszę wiedzieć, jakie nieporozumienia i czego dotyczyły kłamstwa?
1: Zdrady.
2: Zdrady?
1: Tak.
2: Kogo?
1: On mnie osądzał o zdrady.
2: Ale miały miejsce czy nie?
1: Nie, nie miały miejsca.
2: A dlaczego on myśli, że go zdradziłaś? Miał jakiś dowód, coś znalazł, zdjęcia, ktoś was nagrał, jak szłaś z kimś innym za rękę, nie wiem, przechwycił SMS-y?
1: Nie, po prostu wierzył osobom trzecim zamiast mi.
2: A no, dzieciak.
1: Osoby trzecie chciały nas skusić po prostu.
2: Czemu?
1: Podobałam się jednemu chłopakowi, w zasadzie to gówniarzowi, no i w sumie on nas rozdzielił.
2: A byłaś z tamtym?
1: Nie.
2: I co, nie przejrzał na oczy przez tyle czasu?
1: Nie. Były wielokrotne prośby o powrót, no ale jednak cały czas tylko w głowie mi jest to, że to niby zrobiłam. O.
2: No dobrze, a ty mnie nie oszukujesz? Mówisz mi szczerze prawdę? Bo on tak. Taki jest zaparty w tym, żeby z tobą nie być, to wychodzi na to, że on musi być pewny, jeśli jest przez prawie 4 lata w decyzji,
1: nie,
2: że...
1: Nie, on po prostu wierzy osobom trzecim.
2: To jego kumpel jest?
1: Tak.
2: Wciąż?
1: Tego nie wiem.
2: A co ten chłopak mówił, że ty go zdradzasz z kim?
1: Ten chłopak wtedy jeszcze się uczyliśmy w szkole.
2: Mhm.
1: Podszedł do niego, no i powiedział, że my to od 6 miesięcy jesteśmy ze sobą. W sensie ja i ten chłopak.
2: I co, i tamten twój nie zauważył?
1: Drugi kolega i tego właśnie chłopaka to potwierdził, no bo się przyjaźnili.
2: Pozbyli się jego znajomi ciebie z grona bliskiego.
1: Tak.
2: I Kamil to od razu łyknął.
1: Tak.
2: I nie miał żadnych pytań, przyjął, że tak jest.
1: Tak.
2: Dzieciak. No ale 20 lat ma dzisiaj, tak?
1: Tak.
2: A 3 lata temu był 17-latkiem. 4 lata temu niespełna 16-latkiem. Z
1: tak.
2: malutkim haczkiem. No to co tu się
1: tak.
2: dziwić? A jakie były wasze relacje teraz, kiedy pewnie próbowałaś sama się jakoś do niego dobić?
1: Kontakt był telefoniczny. Były jakieś próby powrotu. Stwierdził, że mi to wybaczy.
2: Mhm.
1: Chociaż nie ma w sumie co mi wybaczyć, bo tego nie zrobiłam.
2: Mhm.
1: Kilka dni było w porządku i znowu miał chyba kontakt z tym kolegą.
2: No się chyba ich wstydzi, wiesz?
1: I mnie odrzucił z powrotem, okay. że stwierdził, że nie.
2: Przemyśl, gdyby to się nie udało, to nie rozpaczaj zbyt długo, bo tracisz kogoś, kto robi coś dla innych, a nic dla siebie. Kamilu, jeśli mnie słyszysz, to odbieramy, Pawelec dzwoni i będziemy rozmawiać o Aleksandrze. Czy my się kochamy, czy my się rzucamy? Dzwonię!
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Dzień dobry, do Kamila.
2: Tak.
1: Kamilu, Paweł Pawelec z tej strony. Tu taka niespodzianka dla ciebie.
2: O kurde, no. Nie spodziewałem się.
1: Kamil, chciałem zapytać, czy nie czas, by nie słuchać swoich kumpli w tak zwanych swoich życiowych decyzjach, tylko mieć swoje zdanie na tematy ważne. Wiesz, o co mi chodzi?
2: Podejrzewam.
1: No. Smutny list mi napisała dziewczyna, którą znasz, Olka, że generalnie jesteś pod wpływem swojego środowiska męskiego i oni mówią krótko, decydują o tym, co ty masz w życiu robić i z kim. No i to jest straszne. I ba, oni jeszcze się zmawiają ze sobą i konfabulują, oszukują, tylko po to, żeby u ciebie spowodować zazdrość, brak zaufania, no i porzucenie Aleksandry, co miało miejsce ładne 3 lata temu, nie?
2: Tak, miało to miejsce.
1: Jakiś koleś powiedział, że się z nią spotyka, któremu ona się podobała. Pies ogrodnika, Kamil. Zrobił to po to, żebyś i ty jej nie miał i się z nią nie spotykał. Nie pomyślałeś, że tak mogło być?
2: Myślałem tylko, że tak powiem, no to też nie jest tak, jak Aleksandra napisała, niestety.
1: Ojej, masz dowody?
2: Oczywiście, że mam.
1: Jakie?
2: Pisanie do innych starszych od siebie osób, spotykanie się, więc że, dla mnie to jest kosmos. W ogóle.
1: Kamil, naprawdę masz to? Widziałeś, że flirtowała spotykała się?
2: Mam wszystko.
1: Co ty gadasz? Niepełnosprawna jeżdżąca na wózku dziewczyna, 21-latka blondynka, pewnie ładna, niechodząca od urodzenia, ryzykowała faceta, który kocha ją i z którym mogłaby być, bo to też jest dość duże wyzwanie dla ciebie, być z niepełnosprawną, kiedy ty jesteś sprawny, i spotykała się z innymi facetami?
2: Tak. Ja mam wszystkie rozmowy. Wszystko.
1: I wiesz na pewno, że to były randki, a nie jakieś tam, nie wiem...
2: Oczywiście, że to były randki.
1: To były randki.
2: Jeżeli facet przychodzi do, że tak powiem, kobiety i daje jej kwiaty, mówi kocham się i się przytulają, no to raczej...
1: Tak, potwierdzam. No ja nie wiedziałem tego. Tego mi Aleksandra nie powiedziała, prosiłem o prawdę, nie? Nie miej do mnie żalu, Kamil, nie znałem tej historii.
2: Nie mam żalu. No cóż... Dla mnie to już jest temat zamknięty, niestety.
1: Nie chcesz do niej wracać?
2: Nie.
3: No nie!
1: Aleksandro, no nie byłaś szczera wobec mnie. Jeśli dysponuję SMS-ami, jeśli widział, to nie rozumiem tylko, po co mnie okłamywałaś. To liczyłaś na to, że to nie wyjdzie? Że on tego nie powie? Że się będzie wstydził?
4: No ale to znaczy, on może różne rzeczy mówić.
1: No ale jak mówi, że widzi, że ma... Że były słowa kocham cię, dawanie kwiatów, no nie wyssał sobie tego z palca. No po co miałbym je oszukiwać?
4: Jakie kwiaty?
1: Kamil.
2: No oczywiście, że były. Ja wszystko widziałem i ja wiem. Dla mnie to naprawdę jest temat zapłacony.
4: Jakie kwiaty? Kiedy?
2: Normalny kwiat.
4: Od niego nigdy w życiu.
1: Od kogo?
4: Od osoby, o której mówimy, nigdy nie dostałam kwiatów.
1: Ale spotykałaś się z tą osobą. Pisałaś fajne rzeczy tej osobie. Flirtowałaś. Zapomniałaś o tym wspomnieć. No Kamil mówi, że czytał, widział, sprawdził.
4: Ciekawe, co czytał.
2: Dla mnie to w ogóle jest kosmos. To jest pierwsza
1: sprawa. Dla mnie też.
2: Druga sprawa. Ja miałem dostęp do konta, więc widziałem wiadomości.
4: To jakie dostęp miałeś dostęp? To moje do mojego.
2: No do twojego i no przestań.
4: Nie, miałeś
2: przestań. Robić sobie żartów, bo naprawdę...
1: Aleksandra, ja myślałem, że Kamil został wprowadzony w błąd przez swoich kumpli, nie? Ale tu jest no zupełnie co innego. Być może...
4: Możemy spotkać ja, Kamil i ten kolega i on wszystko opowie. No to jest głównie 16-letni.
1: Teraz 16-letni? No ale on powiedział, że się ze starszymi spotykasz. Więc może nie o tego mu chodzi, wiesz? Kamil, tobie chodzi o tego 16-latka?
2: Nie. To jest osobna historia.
1: A, czyli rozumiem. Z kilkoma się spotykał.
4: Fajnie wiedzieć. Nawet w telewizji potrafisz kłamać.
1: To jesteśmy w radiu, wiesz? W radiu.
2: Nie.
1: Ale no,
2: nie,
1: Aleksandra.
2: Nie robię sobie żartów.
1: Nie robi sobie żartów. To nie wy. Nie rozumiesz, Aleksandra? To nie wy. To się nigdy nie sklei, bo on ma taką zadrę. On jest przekonany, że wie, co widział, a nie co mu mówili, tak jak mówiłaś. Wie, co czytał, a nie, że mu mówili. Widziałeś też tych chłopaków, tych facetów? Widziałeś ją na tych randkach?
2: Oczywiście, że widziałem.
1: No więc swoje były pozamiatane, Aleksandra, nie przekonasz, no.
2: Poza tym ja się nie słucham tylko osób, bo ja wolę sprawdzić.
1: Ona uciekła już, wiesz, także nie spodziewała się takiej szczerości i takiego obrotu spraw. Wie, że źle wypadła. W związku z tym, Kamil, masz chyba w końcu raz na dobre zakończoną tą relację. Może przestanie cię już męczyć.
2: Oby.
1: Oby. Trzymaj się, na razie, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: FM. Robi lato.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem
2: ćwiczymy aerobik.

0: dodatkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.

0: 3 osoby ułaskawione przez prezydenta, wśród nich skazane na dożywocie. Rozwój Plus będzie partią polityczną. Jej powstanie ogłosił Mateusz Morawiecki. Ogromne pożary we Francji, przyczyną głównie podpalenia.
1: Jest wtorek, 4 dzień sierpnia, minęła godzina 6. Na wiadomości Vox FM zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: Na wiadomości zaczynam od utrudnień na A4. To po zderzeniu busa z ciężarówką w rejonie węzła Opole Zachód. Jeszcze przynajmniej godzinę na odcinku do węzła Brzeg. Pas ruchu w kierunku Wrocławia będzie całkowicie zablokowany. W wypadku na szczęście nikt nie ucierpiał. Działacz opozycji demokratycznej, nieformalny lider kibiców Legii oraz skazany za zabójstwo przez niemiecki sąd, który według prokuratury nie popełnił zbrodni. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił wczoraj 3 osoby. Jego kancelaria nie ujawniła danych, ale szybko pojawiło się potwierdzenie tych nazwisk. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystan.
2: Adam Borowski, opozycjonista w czasach PRL-u i niedawny kandydat PiSu na rzecznika praw obywatelskich, miał odbyć karę 5 roku więzienia za zniesławienie posła KO Romana Giertycha. O jego ułaskawieniu zdecydowały podeszły wiek skazanego i względy humanitarne. Z kolei w przypadku Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, zdecydować miała pozytywna opinia środowiska. Mężczyzna został wcześniej ukarany przez sąd w Lublinie zakazem udziału w imprezach masowych za przebywanie w miejscu inne niż wyznaczone na bilecie. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz. Trzecia z ułaskawionych osób to skazany przed 2 dekadami przez niemiecki sąd za zabójstwo Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział w więzieniu 20 lat, choć śledczy byli przekonani, że jest niewinny. Decyzją ministra sprawiedliwości w czerwcu opuścił zakład karny w Rzeszowie, ale do wczoraj formalnie pozostawał skazany.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Mateusz Morawiecki ogłasza powstanie nowej partii politycznej Rozwój Plus. Oficjalnie wystartuje nie później niż 15 października, zapowiedział w programie Bogdana Rymanowskiego były premier. Decyzja o utworzeniu nowej partii to pokłosie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński zobligował członków PiSu do podpisania lojalki, która wyklucza ich uczestnictwo w stowarzyszeniach. Takiego zobowiązania nie podpisało 40 działaczy związanych z projektem Rozwój Plus, działającym do tej pory wewnątrz PiSu. W efekcie ich dalsza obecność w partii stanęła pod znakiem zapytania. A do ugrupowania Mateusza Morawieckiego dołączyli m.in. Marcin Horała, Ryszard Terlecki, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Michał Dworczyk. Był nietrzeźwy, miał sądowy zakaz prowadzenia i brał udział w nielegalnym wyścigu. Jest tymczasowy areszt dla 21-letniego Ukraińca po niebezpiecznym wypadku w Siennicach pod Wrocławiem. Mężczyzna doprowadził do rozbicia auta, w którym podróżowało 7 osób. W nocy z czwartku na piątek zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Teraz grozi mu więzienie, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
3: Czyn z artykułu 244 kodeksu karnego, czyli jazda wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi, jak i 178c kodeksu karnego dotyczącego nielegalnych wyścigów, uczestnictwa w nielegalnych wyścigach drogowych, zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Ranne w wypadku zostały 4 osoby, w tym 1 poważnie. To 19-latka, która jechała w bagażniku. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, bo w czwartek, gdy rosyjska rakieta wyleciała w przestrzeń powietrzną Polski, nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach, w kolejnych 10 nie zostały uruchomione, choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorajski, a to tam, w miejscowości Tarnowa Kolonia, spadł pocisk. Wojewoda lubelski, Krzysztof Komorski, domagał się wyjaśnień od starostów.
4: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie Kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
0: W przeszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina, dodaje wojewoda. Mają to umożliwić nowe syreny, na które teraz właśnie trwa przetarg. Krzysztof Komorski przyznał też, że po odwołaniu alarmu zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 375 osób we Francji zostało zatrzymanych w związku z pożarami. Prawie 150 z nich to osoby niepełnoletnie. 36 trafiło do aresztu. Według francuskich władz część podpaleń to efekt celowych działań człowieka. Ale z pożarami walczy nie tylko Francja, ale także Hiszpania. Miejscowym ratownikom pomagają polscy strażacy. Do akcji w ramach unijnej pomocy skierowana została specjalna jednostka. Walkę z żywiołem utrudniają pagórkowaty teren i roślinność przypominająca burz, mówi dowódca polskich strażaków w Hiszpanii Jakub Siczek.
5: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. Są to na przykład gaje oliwne, są to jakieś krzewy, które mają w sobie olejki i to powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
0: Problemem są też ekstremalne warunki pogodowe.
5: Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę chłodniej niż przez ostatnie dwa dni, ponieważ dzisiaj będzie około 34 stopni. Możemy sobie wyobrazić, jakie tutaj panują temperatury. Jak przylecieliśmy, było 40 stopni w cieniu. My w Polsce mieliśmy przez dwa dni i non-stop o tym mówiono, natomiast tutaj to jest normalność.
0: Według hiszpańskich prognoz w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatura ma oscylować między 35 a 40 stopniami Celsjusza. Złe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów, mówi Izabela Kucharska z sanepidu.
6: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
0: Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwale. Tymczasem ratownicy górscy apelują: nie kąp się w stawach w Tatrach i nie mucz nóg w potoku. Kto się w niższych partiach gór może wpaść na pomysł, żeby się tej wody napić, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów, różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do morskiego oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
8: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
9: To jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną. Mamy się poruszać po szlakach.
10: Muszę się przyznać, że nogi też moczyłem. Jest naturalne, nie, że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka. No.
7: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
0: Warto też pamiętać, że woda w górskich potokach nie tylko może być brudna, ale jest też jałowa, jeśli chodzi o minerały i elektrolity potrzebne do skutecznego nawodnienia organizmu.
1: Ja się trochę nie dziwię, że oni te nogi moczą w potoku, bo tak gorąco jest, że się człowiek chce ochłodzić. 38 stopni, tyle dzisiaj może pojawić się na termometrach. I to w Rzeszowie, w Lublinie, jeżeli chodzi o Lubelszczyznę i Podlasie, to tam też mogą pojawić się burze, a tak to reszta Polski skąpana w upałach. Ostrzeżenia IMGW przed upałami. Oprócz Gdańska i Koszalina, tam nie dobije do 30.
11: Pierwsza zmiana od Vox FM.
1: Julia Chren, dzień dobry, zapraszam na pierwszą zmianę. Ace of Base, All That She Wants, 8 minut po godzinie 6.

0: 13 minut pieśnią, po godzinie 6. Mhm.
1: Radosną pieśnią przodowników pracy wchodzimy w kolejny dzień tygodnia i nie przeszkadza nam, że wciąż jednak pomimo kolejnego dnia tygodnia, daleko do weekendu, a przecież wszyscy na to czekamy. Jest lato, jest słońce, nie można marnować życia w pracy.
0: Kolejny dzień weekendu to jest wtorek. Nie można, ale jednak trzeba.
1: Tak, no właśnie,
0: bo zagrożenie jest, prawda, takim papierkiem, który daje możliwość poszukania swojej kariery w innej firmie.
1: Jak ja bym znalazł tego Fenicjanina, wiesz, to ja bym go lekko podduszał. Oni wymyślili pieniądze. Wiesz, czyli zmusili nas do przychodzenia do pracy. Kiedyś było fajnie. Człowiek na przykład rzepę hodował, ktoś inny rowery naprawiał, ludzie wymieniali tym i nie musieli chodzić do pracy, robili to, co potrafili. A teraz po prostu wymyślono te pieniądze i musimy chodzić.
0: Masz rację, kiedyś było lepiej. Kiedyś oglądałeś Asterixa i Obelixa, tam
1: oczywiście,
0: fajnie sobie w słoneczku można
1: taki
0: było.
1: Taki płyn mieli, jak był problem, to tam kapeczkę się wzięło, się załatwiało sprawę od ręki, że powiem.
0: Ale to ten płyn akurat nadal jest. Chociaż we wtorek to nie wolno.
1: O tym płynie. A ja nie, tam taki był cudowny płyn.
2: Pierwsza zmiana w radiu.
3: Od rana z Vox FM.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No ja, my czekamy, co tam u was. 609-86-9869. Nas inspirujecie i my naprawdę czytamy, co piszecie i co nagrywacie.

0: miłość, my tu dawaj szybciutko.
1: Kartka z kalendarza odleciała. Mamy wtorek, 4 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Arystarch, Franciszek, Fryderyk, Jan, Justyn, Kresencjusz, Krescens, Krescenty, Maria, Mironiek, Perpetua, Pęcisław, Pęcisława, Pękosław, Prokop, Rainer, Tertulian oraz Tertuliana.
0: Prokop to nazwisko.
1: Widocznie imię też. Burkina Faso dziś obchodzi Święto Rewolucji. Nas w Salwadorze dziś pierwszy dzień festiwalu San Salvador.
0: Będzie
1: trwał do 6 sierpnia, czyli no...
0: Trochę się powadzą parę dni, no. To 4, 2 dni jeszcze.
1: A w kalendarzu świąt nietypowych jeszcze Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej.
0: Pantery Mglistej, czyli wysoko w górach. Panie i panowie, jak słychać w tle, 1984 rok kłania się i ta data. Prince wprowadza na szczyt amerykańskiej listy przybojów swoją genialną płytę Purple Rain, z której pochodzi ten kawałek. Przebywał na szczycie, wyobraźcie sobie, 24 tygodnie non-stop, pierwsze miejsce, a płyta sprzedała się w ilości 20 milionów egzemplarzy.
1: A skoro było o pogodzie, no bo rain, teraz 1881 rok, temperatura w Sewilli osiągnęła 50 stopni Celsjusza. To najprawdopodobniej najwyższa temperatura w historii Hiszpanii i w historii Europy, ale być może w tym roku ten rekord zostanie pobity.
0: Nie byłem w Sewilli. 1955 rok, czyli dokładnie wyliczamy mu 71 lat temu, urodził się Billy Bob Thornton, wokalista jednocześnie zespołu Boxmaster, ale i aktor, a tak naprawdę miał przyjemność być mężem Angeliny Jolie w latach 2000-2003.
1: Czyli z tego jest najbardziej znany.
0: Zazdroszczę.
1: 2017 rok i przechodzimy do świata muzycznego. Teledysk do utworu Luisa Fonsiego Despacito, jako pierwszy w historii YouTube'a, osiągnął 3 miliardy wyświetleń.
0: Niesamowity wynik. Słuchajcie, kto by pomyślał, że księżna, nasza kochana, aktorka jednocześnie i członkini brytyjskiej rodziny królewskiej, niejaka Meghan Markle, 45 lat już ma dziewczyna i nie przeszkadza jej to, że niby powinna być w Anglii, a mieszka sobie w Stanach Zjednoczonych, zrobiła Mexit.
1: To ja też o urodzinach. Na świat przychodzi brazylijski piłkarz oraz trener i trochę mnie to dziwi, że to jest człowiek z Brazylii.
0: No, bo jak się nazywa?
1: Pita.
0: Pita
1: to grecka, nie?
0: No chyba tak, albo tam z tamtej części. No i proszę, jak żeśmy ładnie wybrnęli. To teraz ładnie zagramy, a wy ładnie się pospieszycie do pracy. Jest 6:24.

0: minutka została do godziny 6.30, 609-8698-69. Pamiętajcie, że ten numer do waszej dyspozycji, możecie do nas pisać i dzwonić. My właśnie jedziemy do pracy, pozdrawiamy z Gdyni, my również pozdrawiamy. Słuchaczka do nas napisała: dzień dobry, a co tam u was? A właśnie już zapasteryzowałam 30 słoiczków korniszonych, miłego dnia.
1: Ojej,
0: o godzinie 6.30 ty
1: no
0: już
1: co?
0: 30 słoiczków.
1: Robisz dzisiaj wieczorem, ja nie wiem, to chyba można już wieczorem zjeść, nie? Nie, bo to by to za wcześnie, nie?
0: Nie, ale, korniszonów chyba nie.
1: Jutro.
0: Małosolne można.
1: A właśnie, bo mi się pomyliło.
0: No a to nie to samo, to tego do słoika nie wkładasz.
1: No to co się dziwisz? No to im wcześniej zrobisz, tym szybciej możesz skosztować. No to się nie dziw, że tak, po szóstej. To ja rozumiem, to jest dobry słuchacz.
2: Pierwsza zmiana.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Reklama.
1: 6.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM, a zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Jedna osoba nie żyje, a wiele jest rannych. To po nocnym ostrzale miasta Sumy na Ukrainie. Rosjanie skierowali bomby na infrastrukturę cywilną. Wiele budynków uległo zniszczeniu. Położone blisko granicy z Rosją miasto Sumy jest częstym celem rosyjskich ataków. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
9: Tego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest z panem ministrem Rochnym, też o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
8: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. Rozwiązanie wprowadzone w marcu gwarantowało obniżony VAT na paliwa, niższą akcyzę i ustalane przez rząd ceny maksymalne. Kamil Majszak odpada w pierwszej rundzie turnieju ATP rozgrywanego w Kanadzie. Choć od początku był faworytem, to uległ Gaelowi Monfilsowi. Francuz zwyciężył wynikiem 4-6, 4-6. Tymczasem Iga Świątek zajęła 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 roku. Pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Obie panie w tym tygodniu zagrają od drugiej rundy w turnieju WTA w Toronto. W drugiej rundzie wystąpią też Maja Chwalińska, która zagra z Australijką Talią Gibson. Od pierwszej rundy udział rozpoczną Magdalena Fręch i Magdalinet.
3: Pierwsza zmiana.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Od rana z Vox FM.

0: 21 minut i będzie godzina 7. My o tej godzinie zazwyczaj spoglądamy do gazet i internetów, żeby zobaczyć, co tam się wydarzyło ciekawego, o czym moglibyście na przykład nie wiedzieć.
1: No bo ja bym poprosił, bo to jest dla mnie zawsze ciekawostka, co ty tam znajdziesz, i słuchacze też pewnie to kręci.
0: Bo tak, ja mam super ekspres. O, tak? Polował na miejskie koziołki. Atrakcją Kędzierzyna Koźla, to jest województwo opolskie, są takie figurki z brązu, które przedstawiają koziołki. I wyobraźcie sobie, że pan, 44-latek dokładnie, nocą siekierą odcinał elementy rzeźb i zakopywał na swojej posesji.
1: No.
0: Po co?
1: No dobra,
0: po co,
1: ale
0: czy
1: wiesz,
0: on jest w ogóle jakiś zrównoważony?
1: Lepiej tak, wiesz, niż miałby pójść z tym narzędziem na miasto.
0: No to prawda. Zamierzał sprzedać odcięte fragmenty rzeźb i w ten sposób zarobić pieniądze ze skupu metalu.
1: No ale... A, to tak, myślałem, że to jakieś dzieło artystyczne, więc mam rękę, mam głowę, niech pan pomalutką, jak znaczki zbierasz.
0: A być może tak się to skończyło. 20 minut do godziny 7, tutaj mam jeszcze Rzeczpospolitą.
1: Tak.
0: Okazuje się, że Polacy kochają mięso i wędliny i nie zamierzają tego zmieniać.
1: No trochę tak.
0: Trend wege nie zakorzenił się w Polsce, tylko 2,5% konsumentów wyeliminowało mięso i jego produkty, mimo tego, że ciągle rosną.
1: No tak, no dieta keto niestety, no to jest podobno najlepsza dieta dla wszystkich, którzy walczą z nadwagą. Natomiast ja mam informację, że Joanna Kulik stanęła przed nie lada wyzwaniem. Polska aktorka wcieli się w Britney Spears. Tak, legendę muzyki pop, kurczę, bo okazuje się, że można ją tak przerobić fajnie, tak umalować, tak przebrać. No wypisz, wymaluj Britney Spears. No i bardzo dobrze. Kolejny polski akcent na scenę amerykańskiej.
0: Czyli oni coś kręcą o Britney Spears.
1: No.
0: A kiedy będzie w końcu o Maryli Rodowicz?
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Całe życie jest o Maryli.

0: Miło tak z całego rana. Dzięki, że jesteś tu. 6:46.
1: Spoko, Paweł, nie ma za co.
0: Proszę bardzo, kochanie. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Naprawdę.
1: 13 minut do godziny 7. Mamy wtorek, a ta godzina to jest czas na śniadanie, prawda? Na jakieś zakupki poranne,
0: tak,
1: bułeczki trzeba pójść i kupić.
0: Wiesz coś
1: i
0: na ten temat.
1: I obiecałam Pawłowi, że opowiem o warzywniaku, który jest pod moim blokiem, który ma niesamowity marketing. Wczoraj weszłam tam po południu po owoce oczywiście.
0: Okej, pani dzisiaj pewnie nie zna.
1: A tam karteczki. No nie zna, nie zna.
0: Nie zna, nie zna.
1: No nie zna. A i tam karteczki. Niesamowicie słodkie śliweczki trzeba solić, żeby w ogóle dało się zjeść.
0: O, jakie ładne.
1: Kolejna karteczka. Ekstra borówki od Beatki. Ona nie zrywa owoców jak leci. Muska je delikatnie palcami, a tylko te dojrzałe ochoczo wskakują do pojemniczka.
0: Naprawdę, tak jest napisane. To się trzeba naczytać, to jeszcze patrz, zobacz.
1: No pewnie, ale jaka reklama. Słuchajcie, zgadnijcie, co kupiłam. Śliweczki i borówki.
0: No, jednak ekstra. Działało, tak?
1: No pewnie.
0: No namawiamy wszystkich sprzedawców, żeby w ten sposób reklamowali swoje towary. No to jest piękna historia. O, człowiek od razu inaczej wkłada cokolwiek do buzi, nie?
2: Pierwsza zmiana.

0: I takim cudem już 2 minutki do godziny 7, czas szybko leci, jak to mówią, tak, na dzielni.
1: Oczywiście, cieszmy się z małych sukcesów, one tworzą wielkie rzeczy.
0: Cieszmy
1: naprawdę.
0: Się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest.
2: Yeah, baby! Yeah.
3: Pierwsza zmiana.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
4: Reklama.
0: Dziś decyzja w sprawie aresztu dla 18-letniego nożownika z Wrocławia. Blackout Polsce nie grozi, uspokaja w obliczu fali upałów minister energii. Audyt Szpitala Południowego jest już na biurku prezydenta stolicy.
1: Godzina 7 na woksowych zegarach. Małgorzata Łukowska i wiadomości Radia Vox FM. Zapraszamy.
0: Jeszcze dziś sąd zdecyduje o jego areszcie. 18-letniemu nożownikowi grozi dożywocie. Chodzi o Ukraińca, który zaatakował kobietę we Wrocławiu. Napastnik w sobotni wieczór zranił 30-latkę na klatce schodowej w bloku na osiedlu Muchobór, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
14: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
0: Jest wniosek o areszt. Będą też potrzebne badania psychiatryczne.
14: Z całą pewnością podejrzany będzie poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Długie śledztwo przed prokuratorem.
0: Ranna 30-latka opuściła już szpital. Wiadomo, że ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Do sprawy odniosły się też służby konsularne Ukrainy. W oświadczeniu publikowanym na stronie tej placówki podkreślono, że stanowczo potępiono wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem, zaznaczył konsulat. Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na starym kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa w Paksu. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. A czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? Sprawdzał nasz reporter Michał Rawa.
15: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
16: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
15: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
0: Z najnowszych doniesień z Węgier wynika, że być może uda się uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni jądrowej w Paksu. Niski poziom wód Dunaju odczuwa też m.in. Serbia. Elektrownie wodne w tym kraju produkują najmniej energii w swojej historii. Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. Jutro będą pierwsze wnioski i rekomendacje. To zapowiedzi prezydenta Warszawy. Po aferze w tej placówce magistrat zlecił kontrolę SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach. Wszystko zaczęło się od doniesień o lekarzu i byłym radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku. Gdy był koordynatorem SOR-ów w Szpitalu Południowym, zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych, a członkowie jego partii mieli być przyjmowani bez kolejki, tak zwaną ścieżką VIP-owską. W związku z aferą Rafał Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy. Dziś informuje, że te osoby albo zrezygnowały z członkostwa w partii, albo ze stanowiska.
2: To nie chodzi o brak zaufania dla polityków, bo wielu z nich świetnie sprawowało i sprawuje swoje funkcje w innych miejscach, natomiast tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu i chcemy wprowadzić taki standard, że nie będziecie Państwo musieli już więcej zadawać takich pytań, jakie przez lata były zadawane.
0: W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii. Wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. Z kolei 27 osób w radach nadzorczych, z 27 osób 7 zrezygnowało z polityki, a pozostali ze stanowiska. Polacy lubią mięso. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, aż 85% naszych rodaków je wędlinę albo mięso co najmniej raz w tygodniu. Mimo mody na produkty wege, Polacy przyznają, że w ciągu ostatnich 5 lat nie zmniejszyli ilości zjadanego mięsa. Bycie na diecie całkowicie roślinnej zadeklarowało zaledwie 2,5% badanych.

0: Lecimy, 74 minuty po godzinie 7.
1: 38 stopni, tyle dzisiaj może pojawić się na termometrach w Rzeszowie i to najwyższa dzisiaj temperatura. Natomiast... Co tam, Gosia? Co się stało?
2: Ja się zastanawiam, czy ja mam tu wrócić, czy jeszcze nie wrócić.
1: Nie no, przyjdź do nas za pół godziny, tak? O 7.30.
0: Przyjdziesz za chwileczkę, tak.
1: A przyjdziesz z wiadomościami sportowymi?
2: A chcecie?
1: Chcemy.
0: Abyśmy chcieli, no.
2: To ja przyjdę, to teraz widzę, to sobie gadajcie. Dobra, do...
1: Julia Hren.
0: Paweł Pawelec i Bogusza
1: Tałkowska. Dzień dobry, 5 po 7.

0: Pięknie, romantycznie. Coraz bliżej.
1: Piękni młodzi, 11 minut po godzinie 7. Mamy wtorek, 4 dzień sierpnia. Sierpień to najcieplejszy miesiąc w całym roku, tak. Podobno, bo lipiec no, był ciepły, bywały upały, ale też bardzo dużo padało i było też dość chłodno w pewnym momencie.
0: 20 stopni też bywało. Natomiast tu mam bardzo ważną informację. Dzisiaj nad morzem w Gdańsku 24 stopnie, ale gdy wcisnę jutro, jest 31.
1: Czyli
0: nad morzem.
1: Nad morzem. I to,
0: ludzie,
1: polskim.
0: Na północy, tam gdzieś, gdzie biegun. I w Suwałkach 31 jest też.
1: Szczerze mówiąc, ja jak patrzę na te numery, które dzisiaj mają pojawić się na termometrach, na przykład 38 stopni Rzeszów, Lublin, 37 tak. Kraków, wydaje mi się, że ktoś po prostu pododawał to do siebie.
0: Z trzech dni.
1: Na przykład. I tak pomyślałam, że my też moglibyśmy taką wspólną temperaturę dla całej Polski przygotować, jakbyśmy dodali wszystkie miasta.
0: To byśmy się ugotowali. To byłoby z 500 stopni. Od razu ci
1: 609-869-869. Piszcie, ile stopni jest u was i podliczymy to i to będzie nasza temperatura dla Polski.
0: Tak, musimy się pocieszyć, ponieważ gdy przyjdzie piątek, nad morzem będzie już tylko 22. W sobotę też 22. I w niedzielę 26.
1: No jednak tradycja jest tradycją. Nad polskim morzem za ciepło nie może być.
2: Pierwsza zmiana.
1: 13 po 7.

0: 20 minut po godzinie 7, słuchacie pierwszej zmiany, jest wtorek, my tutaj sobie o pogodzie. W Piasecznie aktualnie są 23 stopnie, w Trzebnicy też 23, z tego okay. co piszecie na 6098 69 869.
1: A u mnie 14 stopni i pada, pozdrawiam ze Szkocji.
0: To napisał Jarek.
1: Też ma gorzej.
0: Łódź 35 stopni, taka jest dzisiaj prognoza, Krosno 37, Malinowice 24 stopnie na godzinę 7.10, a w Słubicach w Lubuskiem 32 stopnie
1: no właśnie,
0: dzisiaj mają
1: to
0: być.
1: To jest fajnie, znaczy mają być czy już są, bo to jest...
0: No mają być. 227 stopni, tyle wyszło mi z tego, co podliczyłam. Także dzisiaj taka temperatura w Polsce.
1: No, to już ta taka cieplutka temperatura, bym powiedział. 200.
0: Dzwonicie do nas i piszecie 6098 69 869.
2: No cześć, witam. Pierwszą zmianę? Normalnie, 36,6, jak u każdego człowieka. To już wiecie, dlaczego jest tak gorąco. Pozdrawiam, Jarek z Lubina, hej.
0: Pisaliście też, właściwie jeden taki SMS przyleciał. Ja siedzę w kącie i tutaj jest 90 stopni.
3: Zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Uważaj na siebie.
1: A to jakiś Eugeniusz pewnie. Dwadzieścia minut po siódmej.

0: Riders and Excolim, bardzo dobre trio. Proszę słuchać i proszę się do tego bawić.
1: Wielka fanka takiego gatunku muzycznego, namawia oczywiście, wiemy o tym, że też lubicie.
0: Minutka do godziny 7.30. U nas zazwyczaj Ryszard Piwek pojawia się o tej godzinie.
1: Ale zaspał.
0: Dzisiaj będzie kazał na siebie poczekać. Tak. Za chwilę Rysiu Piwek, za chwilę, chwilę po wiadomościach.
2: Pierwsza zmiana. Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: To Lego Pikachu!
0: Nie.
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Reklama. Małgorzata Łukowska w studiu. Zapraszamy na wiadomości. Minęła 7:31.
4: Tragiczny wypadek w Tajlandii. Nie żyje poparzony przez meduzę 13-latek. Do zdarzenia doszło podczas kąpieli w Zatoce Tajlandzkiej. Tak zwane osy morskie poparzyły łącznie trójkę dzieci i dorosłą osobę. Wszystkich poza 13-latkiem. Cudem udało się uratować. Meduzy w tajlandzkich wodach są wyjątkowo niebezpieczne. Ich jad w zdecydowanej większości przypadków jest śmiertelny dla ludzi. Do zatrzymania akcji serca może doprowadzić w zaledwie kilka minut. 2 tony kokainy przechwycone w Portugalii. Tamtejsza policja przeprowadziła akcję na plażach przy dwóch popularnych kurortach. W Komporcie i Troi znaleziono wyrzucone przez morze paczki zawierające łącznie 2 tony tego narkotyku. Według tamtejszych służb odpowiedzialni za przemyt mają być członkowie jednego z międzynarodowych gangów. W kurorcie Komporta i Troja urlopy spędzają sławni aktorzy, sportowcy i muzycy. W ostatnim czasie wczasowali tam m.in. brytyjski książę Harry, Madonna, Shakira czy Luis Figo. Można zdobyć nowe umiejętności i zarobić ponad 7000 zł. Na Lubelszczyźnie rusza 2. edycja projektu Wakacje z WOT. Szkolenie zaczyna się 4 września, a już teraz przyjmowane są zgłoszenia, mówi kapitan Marta Gaborek z lubelskiego WOT-u.
5: W ramach projektu uczestnicy przechodzą 16-dniowe szkolenie podstawowe, zdobywają umiejętności z zakresu m.in. strzelectwa, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i taktyki. To doskonała okazja, aby poznać Wojska Obrony Terytorialnej od środka i świadomie podjąć decyzję o swojej dalszej drodze.
4: Szczegóły odnośnie rekrutacji znajdziecie na stronie internetowej Wojsk Obrony Terytorialnej.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Za nami ostatnie spotkanie 2. kolejki Ekstraklasy. Pogoń Szczecin wygrała z Krakowią 2-0. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Oportowców nad Krakowią od 3 lat. Myślę, że to zasłużona wygrana. Widzieliśmy, jak ważne jest to spotkanie dla naszych kibiców, dlatego to im dedykujemy to zwycięstwo, mówił trener Pogoni Oskar Garcia. Po 2. kolejce liderem jest Legia przed Jagiellonią i Lechem. Kamil Majszak odpadł w 1. rundzie turnieju w Montrealu. Polak przegrał z Gaelem Monfisem 4-6-4-6. A Robert Lewandowski został wybrany piłkarzem tygodnia MLS. Polak w ostatnim meczu zdobył 2 gole dla Chicago Fire. Jego drużyna wygrała z Charlotte 2-1. Chicago Fire po 9. zwycięstwie w sezonie z dorobkiem 29 punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli konferencji wschodniej.
7: Pierwsza zmiana.
8: Pierwsza zmiana.
7: Od rana z Vox FM.

0: Ricardo Fariacie, trzeba na ciebie czekać. Już jest z nami Ricardo, słuchajcie, i w związku z tym jest jego pytanie. Brzmi tak mniej więcej. Momencik.
1: Co robi żartownik przy studni?
2: Żartowniś przy studni 609 869 869, piszcie.
0: No tylko głupie odpowiedzi, czekamy.

0: 21 minut do godziny 8, to przypomnijmy to pytanie od Rysia.
1: Bardzo proszę.
2: Co robi żartowniś przy studni?
1: Krótko na temat.
0: Żartowniś przy studni leje ze śmiechu.
1: Szuka tam żony, leje ze śmiechu.
0: Łowi ryby. Rozmawia z echem, leje wodę.
1: Tak jest.
0: To wszystko są niepoprawne odpowiedzi, a poprawną za chwilę ujawni Rysiu.
2: Siemaneczko, kto?
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi żartowniś przy studni? Nabiera wodę. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: właśnie o tym moglibyśmy z wami porozmawiać i temat na godziny jest. Kobieta jest niedorzeczna, jest niebezpieczna, no trzeba się przestać nakręcać. Trafne uwagi, pani Jurku, bardzo trafne.
1: 14 minut do godziny 8, ostatnio w Polsce rozwody tak dosyć są popularne.
0: No właśnie,
1: dzisiaj...
0: jak dziewczyna jest niedorzeczna, jak jest niebezpieczna, no to generalnie można ewentualnie zastosować manewr odwrotu, czyli rozwód. To jest podobno teraz w Polsce bardzo popularny ruch.
1: Rozwód, rozstanie, to tak nie musi być koniecznie oficjalny, chociaż...
0: No na przykład no, w PiS-ie, tak?
1: Czasami tak musi być.
0: Ktoś bierze z kimś rozwód.
1: 13 minut do godziny 8, a my chcemy was zapytać, jaka była najgorsza wiadomość, jaką dostaliście właśnie od swojej byłej albo od swojego byłego oczywiście, bo tak, te rozstania w różną stronę tak są. Mamy tutaj tak eksperta do spraw miłości, więc on wam powie, czy to jest warte może jeszcze walczenia.
0: Chodzi nam tak, o taką wiadomość, której nie wysłalibyście najgorszemu wrogowi. Ale od byłego i od byłej bardzo chętnie się takie wiadomości dostaje, prawda?
1: Czyli historie z byłymi dzisiaj w pierwszej zmianie. Paweł, ty masz coś do powiedzenia?
0: No, jest taka wiadomość. Kochanie, wracam.
1: Od rana z Vox FM. 609-86-9869. Dzwońcie i piszcie.

0: 7 minut do godziny 8. Za chwilę Basic Element i Ina. Od rana z Vox FM.
1: A tylko 7 minut pozostało do 8.
2: We interrupt this radio program.

0: Ja mówiłem, że mój ulubiony. Basic Element to You.
1: 3 minuty do godziny 8. Kochanie, gdybym mógł cofnąć czas, to jeszcze raz bym się umówił z tobą na pierwszą randkę, a wtedy na pewno bym nie przyszedł.
0: Ja, to pisze tutaj specjalista.
1: O wiadomościach od naszych byłych rozmawiamy sobie dzisiaj. 609-86-9869. No i co piszą nasi słuchacze?
0: Po nocy z jej przyjaciółką, moja była, napisała, musimy porozmawiać. Dostałem wtedy zawału, a jej chodziło o kolor kafelków do łazienki. Ludzie, takie sytuacje miały miejsce.
1: Za to Mariusz napisał wiadomość od byłej. Musimy z mamusią z tobą porozmawiać.
0: Okej, ładne. A to jest dziwne, dla mnie niezrozumiałe. Podobno są trumny w promocji. 1+1 gratis. Chcesz coś dla siebie i teściowej?
1: Paweł!
0: Co? Ludzie piszą, ja czytam, tak?
1: 2 minuty, a u nas za chwilę wiadomości.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop.
5: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wdowę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato.
6: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi. Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: Reklama.
16: Staruch i dwóch innych skazanych, uniewinnionych przez prezydenta. Na Mazowszu i w Łódzkiem wielkie sprzątanie po nocnych nawałnicach, a w Lublinie spotkanie w sprawie systemu alarmowania ludności.
1: Jest godzina 8, właśnie minęła, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
16: Lawina komentarzy po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Oficjalnie nie podano ich nazwisk, ale pełnomocnicy potwierdzili, że chodzi o działacza opozycji demokratycznej Adama Borowskiego, skazanego za zabójstwo przez niemiecki sąd Piotra Pytla i Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, nieformalnego lidera kibiców Legii. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: To właśnie decyzja dotycząca Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, któremu darowano zakaz wstępu na imprezy masowe i zarządzono zatarcie skazania, wywołało najwięcej komentarzy.
18: Interwencje związane były z zalanymi drogami, ulicami, zalanymi pomieszczeniami w budynkach, ale przede wszystkim zdecydowana większość to zdarzenia związane z nadłamanymi drzewami i konarami, zaparkowane pojazdy oraz linie energetyczne.
17: Ułaskawienie kogoś takiego jak Staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent Nawrocki. Tak ułaskawienie skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Opozycja przypomina, że kibic został skazany za zajęcie innego miejsca niż wskazane na bilecie. Staruchowicz miał prowadzić doping na jednym z meczów Ekstraklasy, siedząc na płocie oddzielającym trybunę od boiska. Według jego obrońcy upoważniała go do tego akredytacja wystawiona przez klub na stadionie, którego mecz się odbywał. Pierwotnie tej argumentacji nie podzielił sąd. Po decyzji prezydenta Staruchowicz będzie mógł wrócić na trybuny.
1: Relacja Mateusz Gołębiewski, dziękuję.
16: Ponad 340 interwencji wczoraj, dziś o poranku już ponad 60. Strażacy wyjeżdżają do akcji z powodu gwałtownych burz, które przechodzą przez Polskę. Najwięcej pracy mają na Mazowsze i Łódzkie.
18: Interwencje związane były z zalanymi drogami, ulicami, zalanymi pomieszczeniami w budynkach, ale przede wszystkim zdecydowana większość to zdarzenia związane z nadłamanymi drzewami i konarami, zaparkowane pojazdy oraz linie energetyczne.
16: Relacjonuje je Sławomir Wągrowski z Łódzkiej Straży Pożarnej. Niemal cała Polska poza pasem północnym jest w alertach pogodowych drugiego i najwyższego trzeciego stopnia. Przede wszystkim dotyczą wysokiej temperatury. Termometry pokażą dziś ponad 30 stopni Celsjusza, ale na wschodzie i zachodzie kraju może też zagrzmieć. Gdy spadała rosyjska rakieta, w większości powiatów nie zawyły syreny alarmowe. Procedury zadziałały. Zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, który zabrał głos po incydencie w miejscowości Ternawa Kolonia. O szczegółach nasz reporter Bartłomiej Ważny.
11: Alarm miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacji o zagrożeniu z powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim. To tam, w miejscowości Ternawa Kolonia, spadła rosyjska rakieta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień o starostów. Jakie były tłumaczenia?
14: Pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. Pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
11: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
16: A dziś w Urzędzie Wojewódzkim ma się odbyć spotkanie ze starostami. Na nim wojewoda ustali, w jaki sposób można jeszcze przyspieszyć decyzję o uruchamianiu syren alarmowych. Tymczasem śledztwo w kierunku naruszania polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Instrumenty dęte będą grały tutaj pierwsze skrzypce. Jubileuszowy festiwal Korno po raz 10 zgromadzi w Zielonej Górze artystów z całego świata, mówi organizator imprezy Łukasz Łacny.
19: Festiwal składa się z dwóch takich głównych członów. To są warsztaty międzynarodowe instrumentalne, a drugi to jest seria koncertów. Przyjeżdżają do nas artyści z całego świata oraz kursanci z całego świata, którzy tutaj dzielą się i zbierają wiedzę instrumentalną, a my później cały efekt tych warsztatów, można powiedzieć, sprzedajemy naszym melomanom w postaci koncertów plenerowych.
16: Festiwal Korno potrwa do soboty.
1: Jak już wiadomo, wszem i wobec, pogoda jest upalna. Ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami, a do tego mogą pojawić się burze na zachodzie Polski.
20: 38 stopni naprawdę usprawiedliwia wszystko.
1: Paweł, smacznego!
20: Dziękuję, bardzo dobre jabłuszko. Naprawdę, dostałem.
1: W Rzeszowie nie było, dzisiaj te 38, a na Pomorzu 25. Julia Chren.
21: Paweł Pawelec, witamy Was.
1: Dzień dobry, 5 po 8.
21: Wtorek.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.

0: A może jeszcze wyjdziemy na kawę? Może się spotkamy, może wyjaśnimy sobie wszystko. Dajmy sobie drugą szansę.
1: może to rozstanie było zbyt pochopne. Może nie przemyślałam, co ci zrobiłam.
0: Ja się zmieniłem o całe 360 stopni. Teraz wszystko już będzie inaczej.
1: Znajdę dla ciebie czas. Nawet będę cię całował rano, wychodząc do pracy.
0: 6098 69 czyli wiadomości, które dostaliście od ex, najgorsze wiadomości od waszych byłych. No i Gosia napisała, mój były napisał, że wiem, że już nie jesteśmy razem, ale może wiesz, gdzie jest mój komplet kluczy nasadkowy?
1: No, to są, wiesz, no, to są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? To ja będę bronił. Witam. To było 11 lat temu. Ona, zamiast ze mną porozmawiać, że chce się rozstać, to w nocy wysłała mi SMS-a, że wybiera tamtego, czyli gościa młodszego 10 lat od niej. To mnie strasznie zabolało i to wszystko po 5 latach w związku. Ech, boli do dziś.
0: No, myślę, że SMS to jest takie szczyt formy komunikacji.
1: Zrywam SMS-em.
0: Witam pierwszą zmianę. Kiedyś moja była pojechała nad morze z psiapsiu i 3 dni gruchała sobie z chłopaczkiem. Szacun, że po przyjeździe powiedziała mi o tym, ale najlepsze było jej wytłumaczenie, bo po prostu brakowało mi ciebie.
1: Ja to rozumiem. Kochanie, jakbym mógł cofnąć czas, to jeszcze raz bym się umówił z tobą na pierwszą randkę i wtedy na pewno bym nie przeszedł.
0: Paweł, ile ty masz lat? Przecież ja już to czytałam, ty weź coś tak? Na pamięć.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Ale dopiero teraz do mnie to tak dotarło.
0: 12 po 8.
1: Nie lubię jej.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. 20 minut po godzinie 8. My dzisiaj w pierwszej zmianie wspominamy o naszych byłych. No, o tych najgorszych, o tych najbardziej takich osobliwych.
2: Wrednych wiadomościach bądź kontaktach po tym, jak żeście już ze sobą nie byli, czyli zerwali.
1: No i napisała do nas słuchaczka na 60986 9869. Najlepsza wersja pożegnania, zerwania, zniknięcie bez słowa. Po roku wysłał mi SMS-a ze zdjęciem ze wspólnego Sylwestra bez żadnego komentarza.
2: Oj, to jest straszne, to boli. To boli, najpierw zerwał bez zniknięcia, a potem wybrał fantastyczny, romantyczny moment i wybrał z niej. No, to łobuz straszny. Uwaga, najgorsza wiadomość. Byłam, zabrałam psy. No, warto było jej wcześniej zabrać klucze.
1: O nie.
2: Strasznie. Przyszła, jak go nie było w domu, i zabrała psy.
1: Rafał napisał, ile jeszcze mam czekać, aż mnie spłacisz?
2: Do końca. Kasa, a jak nie, to wprowadzam się z powrotem, Rafał, i przeżyłem totalny szok. Jednak najszybciej ją oczywiście spłaciłem.
1: No, Paweł, a odnośnie twojej pamięci, to tutaj słuchacze też polecają ci, że podwójną dawkę lekarstwa, że podobno działa.
2: Działa? Dwa razy? Mm-hmm. Ale to wiesz, kto mi to przypomni?
1: Tak, bo z twoją pamięcią jest nie najlepiej, Paweł.
2: Nie, ja jestem po prostu tylko taki rozlatany, wiesz.
1: Ale słuchaj, nie martw się, bo 84-letni Niemiec zapomniał, że dotarł do Polski. Tak przeczytałam w internecie.
2: Aha, zapomniał.
1: Tak, zatrzymał się na S11 w Wielkopolsce, bo mu się paliwo skończyło.
2: Okay.
1: I okazało się, że on wyjechał z Niemiec i zupełnie nie wie, jak się znalazł w Polsce, więc uważaj.
2: Mówiłem.
1: Bo może ci się to przytrafić.
2: Mówiłem. Nie likwidować granic. Yeah, baby!

0: świetny numer.
1: W wakacyjnym klimacie. Minuta do godziny 8.30, 8.30 u nas wiadomości.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas.

0: na mediaexpert.pl.
1: Mam do ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu u fotografa? Tak, to doskonale się składa. Nie? To jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20. Puls Kabaret, łączymy pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Reklama.
4: Małgorzata Łukawska, mamy 8.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
5: Policja bada okoliczności tragedii w Łódzkiem. Zginął 11-latek, który jechał hulajnogą elektryczną. Chłopiec wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem, mówi Edyta Machnik z policji.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
5: Kierujący kombajnem mężczyzna był trzeźwy. W trybie przyspieszonym stanął przed sądem i jest wyrok dla Białorusina, który miał ponad 4 promile i przejechał rozładować ciężarówkę do jednej z firm na terenie Siemianowic Śląskich, mówi Dorian Mitas z policji.
7: Sąd wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata. Orzeczono wobec niego 5-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, grzywnę w wysokości 7 000 zł oraz nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w tej samej wysokości.
5: Dodatkowo do Straży Granicznej wpłynął wniosek o ekstradycję 44-letniego obywatela Białorusi. I jeszcze Mrągowo, które zaprasza na Festiwal Weselnych Przebojów. Wystąpią m.in. Andrzej Piaseczny, Kaja, Zenon Martyniuk czy zespół Piękni Młodzi. Imprezę poprowadzą Ela Romanowska i Rafał Maserak. Jubileuszowa 10. edycja Festiwalu Weselnych Przebojów już w przyszły weekend 14 i 15 sierpnia. A imprezie patronuje Vox FM.
8: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: Bardzo wam serdecznie dziękujemy za wszystkie te okropne rzeczy, które dostawialiście od byłych. Temat zamykamy w tej kwestii.
1: Bye, bye. 20 minut do godziny 9. Bye. Mamy 4 sierpnia, czyli środek wakacji właściwie, najcieplejszy miesiąc w roku. No
0: przyda
1: i
0: się.
1: Dobre wieści z polskich dróg. Ponieważ okazuje się, że nigdy nie były jeszcze tak bezpieczne. W pierwszym półroczu 2026 roku odnotowano najniższą liczbę wypadków drogowych w historii. Pobity został rekord, ten taki odwrotny, w sensie najniższej, z zeszłego roku. Czyli to znaczy, że jest na polskich drogach coraz bezpieczniej. Cieszmy się!
0: Tak, jest okej, w porządku, ale kłamiesz, jak kłamiesz po prostu.
1: A dlaczego?
0: Że się tam po prostu nic cię nie piecze. Benzyna dlaczego? Poszła w górę, ludzie rzadziej jeżdżą, jest mniej aut, jest mniejszy ruch i mniej wypadków. Tyle.
2: Pierwsza zmiana.
1: No to chyba powinna jeszcze droższa.
0: No ale widzisz, to jest dobrze, bo u ciebie szklanka do połowy pełna, u mnie była do połowy pusta.
1: Ale z kawą?
0: O, dziękuję, że przypomniałaś.
1: 19 minut do 9.

0: Kiedyś niedoceniany przeze mnie zespół, a teraz po prostu nie mogę żyć bez ich piosenek. Świetnie siedzą w radiu, trzeba przyznać.
1: 11 minut do godziny 9, to już czas na konkurs.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Nie spać, zwiedzać.
1: I my sprawdzamy, co nasi słuchacze robią na wakacjach, a z nami jest Artur. Halo, halo, cześć.
4: No cześć wszystkim.
1: No cześć Artur, to opowiadaj, dokąd ty się na wakacje wybrałeś.
0: Bo to ciekawe.
4: Słuchajcie, no ja sobie zaplanowałem taki jednodniowy wypad do Włoch, do Mediolanu, żeby z moimi trzema synami zwiedzić stadion San Siro, który za niedługo będzie już wyburzony. No i to jest jedna z ostatnich chwil na zwiedzenie tego stadionu.
1: Ale to jest stadion piłkarski?
4: No, tak, to jest stadion piłkarski, na którym się odbywają największe mecze we Włoszech, w Lidze Mistrzów, ale też dodatkowo koncerty, super.
1: Ale co, idziecie tam na jakiś mecz, czy po prostu idziecie zwiedzać?
4: Nie, nie, jest, już wykupiliśmy bilety, tylko zwiedzanie. No teraz jest przerwa w rozgrywkach piłkarskich niestety, więc meczu nie będzie, ale samo zwiedzanie tutaj chłopaki są bardzo podekscytowani.
0: O, widzę, mam mapy, wiem, gdzie jest stadion, przynajmniej już palcem mogę pokazać.
1: A coś jeszcze będziecie tam oglądać, czy tylko ten stadion?
0: Tylko stadion.
4: To znaczy mamy dzisiaj wieczorem powrót samolotem, więc planowane są jakieś tam lody, pizza oczywiście.
1: A, no wiadomo.
4: Jakaś kawa włoska no i wieczorem powrót.
0: Tylko z Włochami o tych o piłce nożnej nie rozmawiaj, wiesz, nie? Bo oni, im tam się nie udaje od kilku lat.
4: Mają problemy.

0: jesteś gdzieś blisko dźwięku, jesteś, ale wspieram cię, trzymam, wspieram cię.
1: Trzy minuty do godziny dziewiątej, ja to tak brzydko zaczęłam, żebyś ty ładnie skończył, Paweł, bo kochaj albo rzucaj przed dziewiątą. I
0: cześć,
1: kto będzie?
0: Moja żona Alicja nie lubi tego imienia, używa czasami Weronika, zakończyła ten związek, bo nie da się ze mną podobno żyć.
1: Po dziewiątej szczegóły.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
9: Teraz w PSB Mrówka. Kres szkliwiony Ashville. Dostępny w 4 kolorach. Cersanit. Z nami ci się ułoży.
8: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
10: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket. Czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Reklama.
14: Wymiana ognia pomiędzy Rosją a Ukrainą. Są ofiary śmiertelne i ranni. Za atak na policjanta i morderstwo ojca odpowie 20-latek z Trzcianki. Ogromne pożary płonie południe Europy.
0: Dziewiąta na woksowych zegarach. Zapraszamy na wiadomości, a zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Wiadomości zaczynam od najnowszych doniesień z Krymu. Rosyjski żołnierz zastrzelił tam 4 osoby, w tym 3 cywilów. Został już zatrzymany przez ukraińskie służby, donosi dziennik Telegraf. Dzisiejszej nocy Rosjanie ostrzelali też miasto Suma. Zginęła 1 osoba, jest też wielu rannych. Zniszczeniu uległy budynki gospodarcze i mieszkalne. Z kolei 5 osób nie żyje, a 6 jest rannych po ukraińskim ostrzale obwodu moskiewskiego i leningradzkiego. Celem padł kolejny magazyn rosyjskiej firmy Wildberries, budynek mieszkalny, a także duża hala produkcyjna. Jak pisze dziennik The Guardian, ataki na infrastrukturę e-commerce to nowy etap ukraińskiej kampanii uderzeń dalekiego zasięgu. Platforma Wildberries cieszy się w Rosji szczególnie niedużą popularnością. Za jej pośrednictwem można kupić m.in. wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki, kuloodporne i hełmy. A do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach wiadomości. Rusza właśnie posiedzenie aresztowe w sprawie 20-latka z wielkopolskiej Trzcianki. Mężczyzna odpowie za dokonanie ze szczególnym okrucieństwem, zabójstwa ojca i próbę zabicia policjanta. W sobotę wieczorem służby wezwano do awantury domowej. Jednego z funkcjonariuszy, Michał H., zranił mieczem w rękę. O szczegółach wczorajszego przesłuchania nasza reporterka Natalia Krystek.
15: Przesłuchanie odbyło się w szpitalu, przebiegło spokojnie. Michał H. usłyszał 4 zarzuty, reszta dotyczy napaści na drugiego policjanta i gruźby śmierci wobec sąsiada. Przyznał się, wyraził skruchę i przedstawił swoją wersję. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował ojca w mieszkaniu w obecności matki. 56-latek zdołał wyjść przed klatkę i wołał o pomoc. To sąsiedzi wezwali służby. Agresor z bronią też wyszedł, zaatakował policjantów i szedł w stronę ratowników medycznych. Ci odbiegli, wtedy sprawca zadał kolejny cios ojcu. Policjanci postrzelili 20-latka. Jego ojciec zmarł mimo reanimacji.
14: Sprawcy grozi dożywocie. W wiadomościach teraz Grecja i ponowny wybuch pożarów w pobliżu Aten. Tamtejsze władze zarządziły kolejne ewakuacje. Akcję gaśniczą utrudniają warunki atmosferyczne. Jest silny wiatr i upał, nawet do 37 stopni Celsjusza. Z pożarami zmagają się też m.in. Portugalia i Hiszpania, jedne z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. Turyści mają prawo do darmowej rezygnacji z wyjazdu, jeśli miejsce pobytu znajduje się na obszarze objętym zagrożeniem, przypomina ekspert do spraw turystyki Oskar Gwiazda i dodaje, że przed wyjazdem warto wykonać kopię dokumentów.
16: W jakiejś chmurze, czy na przykład na mailu, tak żebyśmy mieli też dostęp do tych bieżących informacji. Nie zawsze możemy wykorzystać taki dokument w wersji elektronicznej, ale przynajmniej łatwiej wtedy go możemy odzyskać, czy wyrobić na danej destynacji.
14: Ważne też, by na bieżąco śledzić komunikaty od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A w przyszłą środę pojawi się jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Chodzi o zaćmienie Słońca. Całkowite będzie miało miejsce w Hiszpanii, natomiast w Polsce zobaczymy częściowe, tłumaczy Paweł Janowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
17: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na Słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
14: W Polsce całkowite zaćmienie Słońca będzie można obserwować dopiero po roku 2130.
0: Poczekam.
1: No to cierpliwości. Cierpliwość cię uratuje. Tak 2130 jest twój, Paweł. A jeżeli chodzi o pogodę, no to dzisiaj na Słońce też proszę nie patrzeć, bo ono dosyć intensywnie będzie świeciło w znacznej części Polski. A jak nie będzie świeciło, no to będzie burzowo. Przyjdą takie chmury i spadnie deszcz.
0: Ale na chwilkę, tak troszeczkę. Także deszcz to będzie błogosławieństwo, gdy się przydarzy.
1: No tak, bo 38 stopni dziś na przykład w Rzeszowie. Julia Chren.
0: Paweł Pawelec.
1: Dzień dobry, 8:55.
0: Zaraz kochaj albo rzucaj.
3: Przez zmiana. Od rana. Z Fox FM.

0: 13 minut po godzinie 9. Będzie grubo, taki SMS już przyleciał po twojej zapowiedzi przed godziną 9, a chodzi o program Kochaj albo Rzucaj, w którym dzisiaj kto?
1: Żona Alicja, która nie lubi tego imienia. Zakończyła ten związek, bo nie da się ze mną żyć, tak powiedziała. Pocieszyła się moim zdaniem kolegą z pracy, co jej mocno wypomniałem, a nie byłem tego pewny do końca, ale ona uparcie nie przyznaje się do romansu. Od tego czasu przestała mówić, że kocha. Ja przestałem robić cokolwiek dla niej dobrego, by ją ukarać. I to był dziś, mogę powiedzieć, bardzo zły pomysł, bo przestało być pomiędzy nami fajnie. To się wszystko tak naprawdę skończyło automatycznie.
0: Ale chwila, to Sylwek walczy o Alicję, nie odwrotnie.
1: Tak, bo chcę przeprosić za to, że był taki kategoryczny, że tak forsował wszystko, zaboczył się i rozliczał. Dokładnie o tym jest cała reszta w zgłoszeniu.
0: Dzwoń, niech opowiada.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Witam serdecznie, kochaj albo rzucaj, do Sylwestra Pawelec. Cześć Sylwek.
3: Cześć.
1: Jak ma na imię twoja żona?
3: Alicja.
1: Co tam Alicja nawywijała, bądź ty jej, że taki piękny związek, 6-letni jeśli chodzi o małżeństwo, 17 lat znajomości, dwójka dzieci, rozsypał się. Co miało miejsce?
3: Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. Zrobiliśmy sobie rozmowę.
1: To ty nie wiesz.
3: Znaczy, no wiem, zrobiliśmy sobie rozmowę i tak naprawdę odkąd nasz syn się urodził, to tak naprawdę popełniałem bardzo duże błędy. Nie słuchałem tego, co miała mi do powiedzenia. Jakbym to tak troszeczkę jednym uchem słuchał, drugim wypuszczał.
1: To co ty 10 lat puszczasz pomiędzy uszami i robisz swoje?
3: To znaczy, to był taki konflikt, że tylko żeśmy się tam delikatnie pokłócili, a później dalej było może tak, że żeśmy to wszystko w sobie gryźli.
1: Co?
3: Jak były jakieś kłótnie, nie były wyjaśnione do końca, tak?
1: Jakiego rodzaju?
3: No, żona na przykład prosiła, żebym przyszedł do domu, posprzątał, tak, dziećmi się zajął, powkładał nie do zlewu, tylko do wywarki, a ja tego nie robiłem, tak, bo przychodziłem i byłem zawsze zmęczony. Później ktoś tam w życiu chyba się pojawił, kolega w pracy, tak, która mi się dobrze zaprzyjaźniła.
1: To jej grzeszki już? Podejrzewasz, że miała romans?
3: Ciężko mi powiedzieć, bardziej on wykorzystywał moje wszystkie złe rzeczy, tak, których
1: no
3: ja nie robiłem.
1: Tak. Okej, czyli takie małżeństwo w rozsypce, rozjechaliście się w wielu ważnych sprawach, tak było ich dużo, że nawet te pierdoły przeszkadzały, tak?
3: Dogadam się.
1: No, bo nie wierzę, że przez to, że bałaganisz i nie zmywasz, to ona cię chce zostawić.
3: W życiu też pojawili się koledzy, sąsiedzi, którzy do mnie przychodzili, tak? Kończyło się to na jakimś tam piwku, czasami mocniej. Ja mam takie wahane uczucia. Jak nawet piszę do niej, że ją kocham, gdzie bardzo rzadko to kiedyś mówiłem. Teraz jakoś jakbym się role zmieniły. Staram się ją przytulać, mówić, że ją kocham. Ona mi to odzajemia tylko i wyłącznie jakimś tam serduszkiem, że super, nie potrafisz powiedzieć, że też kocha, gdzie bardzo, bardzo często ona to mówiła. Jej role były bardziej takie przytulanie, złapanie za rękę.
1: Co byś chciał wiedzieć? Jakie ma plany wobec ciebie, tak? Myślisz, że mi powie?
3: Nie wiem.
1: A co z kolegą? Odstrzelony? Odłożony?
3: Kocham ją bardzo.
1: Dobra, zadzwonimy do Alicji, zapytamy, jakie są jej plany, czy widzi nadzieję na to, żebyście byli szczęśliwi, czy ona wraca, czy jednak nie gniewaj się, wyciągnę od niej, że tamten facet jest ważny i wtedy będziesz miał porażkę.
3: Okej.
1: Ale wtedy też proszę cię, zachowaj się jak dżentelmen. To nie znaczy, że jej się może udać. To może być tylko błędna decyzja, żebyś nie żałował potem słów, które znowu te powiesz, nie?
3: Rozumiem.
1: Kochaj Alicja, albo rzucaj Sylwestra. Trzymamy kciuki za chłopaka.
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
0: A co wy myślicie o tej historii i czy coś z tego będzie? 6098698869. Piszcie!
1: Ale mądry facet, zapytałem, a co z kolegą z pracy? Nie podjął tematu, już wie, że o tym się nie rozmawia. No cóż, stało się.
0: Może zbyt emocjonalne.

0: 21 minut po 9. Kochaj albo rzucaj. Druga część przed nami.
1: Ale
0: prawdziwy
1: wkręcili,
0: Polak
1: nie?
0: Zmądrzał po szkodzie. Należy mu się szansa, tak piszecie na 6098 69 869. Ale jest też inny głos. Ciekawe, czy mają mieszkanie na kredyt, bo jeśli mają, to jest jeszcze szansa na kochaj.
1: Aha, czyli że są sobie potrzebni. No dobra, w większości nie dajecie szans, bo ten pan z pracy, mówicie, że pozamiatał wszystko, ale no liczymy też na to, że jednak mąż ważniejszy jest, bo tam to może jakaś zabawa, odskocznia od tego wszystkiego, czego mąż nie dopilnował.
0: Aczkolwiek tutaj nie wiadomo, czy do czegoś doszło z tym z panem z pracy, to tylko Sylwek tak podejrzewa.
1: Tak, to są jego mocne insynuacje, no tak naprawdę dowód na to nie ma, natomiast ona się tylko uśmiecha, więc nie wiadomo, czy to jest straszak, czy był strzał.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Halo, halo, witam serdecznie. Czy do Alicy się dodzwoniłem?
3: Nie.
1: To może pokręciłem imiona. To może do Weroniki.
3: Tak.
1: Weroniko, prezenter Radia Vox FM, z tej strony Paweł Pawelec. W ramach pewnej rodzaju niespodzianki. Chyba na dobrą wróżbę.
3: Tak.
1: Weronka, mam tutaj spowiedź człowieka, który chciałby, żeby znowu było zajefajnie pomiędzy wami, który przyznał mi się do tego, że rozłożył związek małżeński, że pozwolił zabrać z niego kolory, bo leń z niego patentowany. Wszystko ci zrzucał na głowę. Nie jeździł z tobą na wymarzone wakacje, bo tylko działeczka, na której pracował. A tobie się marzy wyjazd do ciepłych krajów, ale z rodziną, nie samej. Wywalił mi z tego wora wszystkie swoje złe rzeczy. Łącznie ze zlewem, a nie zmywarką. Z kolegami i piwkiem. No, wywalił wszystko. Że ty nie chcesz być sama w związku, tylko z facetem, który patrzy i reaguje. I w związku z tym, że jest źle, on podejrzewa, że możesz mieć czarne myśli, czy to się na pewno uda. Odpowiadam, że jest uleczony. Wszystko wie, co źle zrobił. Po to, dziewczyno, dzwonię. Żebyś nie miała głupich pomysłów.
3: Nie wiem, co powiedzieć. Jestem wzruszona.
1: To jest jeden z jego kroków, ponownie starając się o twoje serduszko i pokazania ci, że on już nie będzie leniem w związku i nic mu nie jest dane, pomimo tego, że jesteś jego żoną, na zawsze.
3: O Boże, jestem zaskoczona i wzruszona jednocześnie.
1: A to fajnie, jak wzruszona znaczy, że trochę szczęśliwa, nie?
3: No tak, oczywiście.
1: Wiem,
3: a
1: wszystko...
3: ja tyle ciebie słuchałam, Paweł, Boże.
1: A widzisz, nie sądziłaś...
3: Mam kciuki.
1: Tak, nie sądziłaś, że kiedykolwiek do ciebie zadzwonię, nie?
3: Nie, nie.
1: Droga pani, ja mam pytanie. Czy pani pójdzie w kierunku walki o ten związek, małżeństwo, rodzinę i powie pani mi, że go kocha i...
3: Oczywiście.
1: Ach, okej. Nie muszę o drugiej wersji mówić, tak?
3: Nie. Nie trzeba.
1: Ale chyba mi się rozłączył. Poczekaj chwilkę, sprawdzimy.
4: Tu skrzynka pocztowa numeru.
3: Zadzwonię zaraz do niego. Będę walczyć i będzie wszystko w porządku.
1: Niech żyje miłość! Ja uwielbiam to krzyczeć. Kibicuję ci, Alicja. Przyglądaj się.
3: Weronika.
1: Przepraszam, Weronika, poczekaj, bo ja z jakiegoś innego numeru ktoś dzwoni do mnie.
5: Z tym jestem, przerwało.
3: Nienormalny jesteś, Boże.
1: Nie będziemy ci nic powtarzać, masz trochę nagrane na sekretarce. Ona jest w ogóle zaskoczona, że ty ją masz. I mam nadzieję, że nie masz z nią romansu.
3: Ja pierdolę. Kocham i będę walczyć.
5: Też się bardzo kocham. Tak jak powiedziałem, do końca życia jeden dzień dłużej. Będę walczył o siebie. Nie będę robił wszystko tak, żeby była zadowolona.
3: O mój Boże, nie wierzę.
1: No, słuchała tych programów, a dzisiaj jest w roli głównej. Nie może w to uwierzyć, powiedziała mi to.
3: No właśnie.
1: Tak to jest. Widzisz, to wszystko jest na żywca. Wszystko jest w zaskoczeniu. Gratuluję sobie, gratuluję dobrej decyzji Alicji i odwagi Sylwestrowi, bo jednak
5: dzięki,
1: to trzeba mieć jaja, żeby napisać do obcego faceta i prosić o pomoc.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Cześć.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Kopary opadły. Kopary opadły, że się udało. Właśnie, wiem. Wciąż nie możecie się otrząsnąć.
0: 25 minut po 9 do Pawelca możecie się zgłaszać na voxfm.pl.

0: Mamy też to I Like It. Bardzo zresztą.
1: 22 minuty do godziny 10. Właśnie przeglądam sobie prywatne wiadomości, które można do nas pisać też. No niespokojnie. Na Vox FM, na naszym Instagramie i na naszym Facebooku. Wiadomość jest z wczoraj, ale nie wspominaliśmy jeszcze o tym, a uważam, że warto. Jarek napisał. Miałem taką wtopę, oczywiście wakacyjną. Na środku deptaku w Ustce nastrakała na mnie mewa. 1000 osób wokół, a wybrała właśnie mnie. Zawstydziłem się i uciekłem.
0: Bo to bogactwo, od razu mówię. Także chłopie, tak? Uważaj. Tak jest, tak, tak. Tak, skupuj portfele, bo one będą się wypełniać.
1: Ale
0: załóż konto w banku.
1: Wejdź, Jarek, na voxfm.pl, ponieważ tam, jeżeli ty swoją wtopę opiszesz, to do wygrania 2000 zł.
0: No przecież właśnie o tym mówiłem. No.
2: Pierwsza zmiana w radiu.
1: Od rana z VoxFM.
3: Reklama.
0: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
8: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
9: Przed Tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi Cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
10: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
11: Hello, my friend. What's your price? Best rabat for you.
12: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
3: Reklama.
13: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Radomskie podstawówki są gotowe na ogólnokrajowe przepisy o ograniczeniu smartfonów. Choć temat budzi emocje w kraju, w Radomiu to żadna rewolucja. Odpowiednie regulacje od dawna są w statutach. Taki zakaz dobrze zna m.in. publiczna szkoła podstawowa numer 4, mówi jej dyrektor Łukasz Zawistowski.
14: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych nie jest żadną rewolucją, ponieważ my odpowiednie zapisy w statucie wprowadziliśmy już w dniu 1 września 2021. Tego roku, które mówią, że podczas przerw nie ma korzystania z telefonów komórkowych. Oczywiście w celach dydaktycznych czy w potrzebie pilnego kontaktu z rodzicami szkoła umożliwia uczniom korzystanie z telefonów komórkowych. Także te wyjątkowe sytuacje opisane we właściwym rozporządzeniu podpisanym przez pana prezydenta nie są dla nas żadną nowością.
13: Podobnie jak w czwórce, w większości radomskich szkół telefony już dawno ustąpiły miejsca przerwą bez ekranów. Nowe przepisy to jednak także logistyczne wyzwanie. Placówki muszą teraz dokładnie przemyśleć, gdzie i jak bezpiecznie przechowywać oraz zabezpieczać zdawane przez uczniów urządzenia. Radomskie zabytki odzyskają dawny blask. Prawie 2 miliony złotych z programu Mazowsze dla zabytków trafi do regionu radomskiego na ratowanie lokalnej historii. W samym Radomiu nowe życie zyskają mury klasztoru Bernardynów, zabytkowa kapliczka przy Malczewskiego oraz przedwojenna Stara Łaźnia. Na liście do remontu jest aż 21 obiektów, w tym kościoły w Warce, Szydłowcu i Suchej. Dzięki tym środkom uda się odnowić dachy, elewacje, a nawet zabytkowe ołtarze.
3: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
13: Ciepło i słonecznie, takiej pogody możemy spodziewać się dziś w regionie radomskim. Na termometrze maksymalnie zobaczymy 34 stopnie.
3: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
15: Vox FM Radom.
16: Vox FM. Vox FM robi lato.
17: J-Lo, ja tu sam.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Szeroki wybór, pełny smak?
7: Tak.
6: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama. Vox FM. Rado.
10: Cztery ofiary śmiertelne na okupowanym przez Rosję Krymie zginęły od kul rosyjskiego żołnierza. Jedna osoba jest ranna, to po wybuchu gazu w podkaliskiej gminie Brzeziny. Łatwiejsze inwestowanie narciarskie na terenach prywatnych. Za chwilę głos górali w sprawie procedowanej w Senacie ustawy.
11: Na zegarach 10:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM w studiu Dawid Osysko.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Zapraszamy, słuchamy.
10: Cztery osoby zastrzelił rosyjski żołnierz na okupowanym Krymie. W okolicach Sewastopola mężczyzna najpierw miał zabić kolegę ze służby, a potem troje cywilów. O zbrodni donoszą ukraińskie i niezależne rosyjskie media. Szczegóły na ten temat zebrał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wydarzyło się na półwyspie?
12: Mężczyzna według informacji potwierdzonych przez krymskie władze okupacyjne otworzył ogień do grupy ludzi. Najpierw skierował lufę na swoich kolegów, a potem na przebywających w pobliżu cywilów. Śmiertelnie postrzelił 71 i 59-latków oraz 64-letnią kobietę. Sprawca został krótko potem zatrzymany. Do tej zbrodni doszło we wsi Chmielnicki, niedaleko Sewastopola na Krymie. Na razie nie wiadomo, co było motywem takiego zachowania sprawcy.
10: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kaliszem. Jedna osoba jest ranna, informują służby, które ściągnięto do akcji w gminie Brzeziny.
13: Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu gazu nagromadzonego w pomieszczeniu kuchennym w jednym z budynków jednorodzinnych w miejscowości Jagodziniec w podkaliskiej gminie Brzeziny. Osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala.
10: Mówi nam Jakub Pietrzek, rzecznik Straży Pożarnej w Kaliszu. Na miejscu pracowały 3 zastępy ratowników, pogotowie i policja. 200 kontroli osób świadczących przewozy osób przeprowadzili w lipcu policjanci z warszawskiej drogówki. Wystawili 112 mandatów i zatrzymali 59 dowodów rejestracyjnych i 10 praw jazdy. Wśród skontrolowanych osób aż 22 nie miały uprawnień do kierowania, a 4 kierujących posługiwało się fałszywym prawem jazdy. Górale z Podhala są za prawem śniegu, mają jednak ale. Chodzi o procedowaną w Senacie nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ma ułatwić inwestycje narciarskie w Polsce na terenach prywatnych. Podobne przepisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi zapisami, ale w nieco zmienionej formule, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
14: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycję, tym, którzy by z niej korzystali.
15: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
16: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów, które potencjalnie mogłyby być pod inwestycje narciarskie, w tej chwili jest już w dużej mierze zabudowanych.
10: Uważa Emilia Glista, która pracuje w branży turystycznej na Podhalu. Projektowane zmiany mają jednak sporo przeciwników, którzy przede wszystkim zarzucają, że jest to ograniczenie prawa własności prywatnej. To była rekordowa rekrutacja na studia powodem skumulowania roczników przed laty. Choć część uczniów rozpoczynała naukę jako 6, a część jako 7-latki, o rekordowej rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim mówi dr Anna Modzelewska, rzeczniczka uczelni.
7: O przyjęcie na studia ubiegało się blisko 39 tysięcy kandydatów, którzy dokonali niemal 77 tysięcy opłaconych rejestracji.
10: Choć nie wszystkim udało się dostać na wymarzone kierunki, wielu kandydatów pozytywnie ocenia tegoroczną rekrutację.
17: Niestety, jak się okazało, chętnych było więcej niż myślałam, ale dostałam się na 2 z 3, więc też jestem zadowolona.
18: Na Politechnikę się dostałem, co prawda nie na te topowe, tak jak chciałem, ale jestem, więc jestem zadowolony mimo wszystko.
10: To jednak nie koniec rekrutacji. Kandydaci mogą dostać kolejną szansę w następnych turach tej rekrutacji.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Za nami ostatnie spotkanie drugiej kolejki Ekstraklasy. Pogoń wygrała z Krakowią 2-0. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo portowców nad Krakowią od 3 lat. Myślę, że to zasłużona wygrana. Wiedzieliśmy, jak ważne jest to spotkanie dla naszych kibiców, dlatego to im dedykujemy zwycięstwo. Mówi trener Pogoni Oskar Garcia. Po drugiej kolejce liderem jest Legia przed Jagiellonią i Lechem. A dziś drugi etap 83. Tour de Pologne. Kolarze pojadą z Międzyzdrojów do Szczecina. W żółtej koszulce lidera wystąpi włoski kolarz Jonathan Milan. Milan wyprzedza tylko o 2 sekundy Kamila Małeckiego. Kolarze wystartują z Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach 5 minut po godzinie 13. Ogromne zainteresowanie zakupem biletów na letnie Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku w Los Angeles. Zainteresowanie wyraziło 12 milionów osób. Zarejestrowane w systemie osoby pochodzą z 50 amerykańskich stanów i 200 innych krajów.
11: A w pogodzie dzisiaj upały. Na termometrach już teraz w najcieplejszym miejscu w kraju 29,9. No można powiedzieć, zaokrąglić do 30 to Rzeszów taki gorący. Najchłodniej w Ustce tutaj 20 stopni, no ale w perspektywie dnia dzisiejszego do 27 nawet. Jeżeli chodzi o rekordowe wartości, no to południe kraju 36-37, choć liczymy na to, że nasi słuchacze dostarczą nam zdjęć z dowodami, że można jeszcze więcej. Zawsze tak jest, że tutaj
10: 29,9 brzmi jak cena promocyjna. Czyż nie?
11: Trochę tak. Ależ absolutnie nie wydajemy żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie, u nas tylko można takie zyskać. A właśnie to a propos naszej zabawy, Vox robi lato na voxfm.pl szczegóły. A zanim Vox robi lato, no to zagramy w rytmie hitów. Arek Sikora, dzień dobry. Jest też Dawid Osysko, wraca o 11.
10: Będzie miło.

A wtorek, wtoreczek, wtorudzią. Dzisiaj okazuje się, że to będzie wtorek rekordowych wartości na termometrach. Już nam podsyłacie na 609-86-9869. Gdańsk 24, Rzeszów 32, w Warszawie 27. Ha, no super, czekamy na więcej takich zdjęć z dowodami zbrodni, że tak powiem. Ile u was na termometrach? 609-86-9869. Możecie dzwonić, możecie pisać, koniecznie dołączając zdjęcie. No zrobimy taki konkurs. Kto ma więcej? Stopni Celsjusza, rzecz jasna.

0: Płyń, rzeko, płyń, Run, Run, River. To David Guetta, Alok w Vox FM. Miejsce drugie ostatniego notowania bestlisty, szanowni państwo. Można cały czas głosować na voxfm.pl w zakładce bestlista, a także w naszej voxowej aplikacji na waszych smartfonach. Wchodzicie, głosujecie, plusy, minusy do waszej dyspozycji, a w piątek słuchacie najnowszego notowania o godzinie 17. Prezentuje je Krzysiek Skrzypkowski. A propos Run, Run, River jeszcze, płynącej rzeki, no to do takiej rzeki warto wskoczyć, bodzinnego akwenu wodnego dzisiaj, no bo rzeczywiście pogoda taka, że ojoj. Przesyłacie cały czas na 609 896 969, termometry w Płocku 32, chłodno 19 stopni, w Schwerin w Niemczech. Proszę bardzo. Paweł z Katowic też wysłał nam jakieś tutaj wartości na termometrach, ale że tak powiem, zdjęcie rozmazane nie widzę, możesz wysłać jeszcze raz. 609 896 969, cały czas czekamy na wasze rekordowe temperatury dzisiejszego dnia, bo on dzień ma być naprawdę bardzo gorący. Gorące hity też przed nami, akcent Kylie, Venga Boys, Samptuastic na horyzoncie. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam. Uuu.

0: pytanie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: Teraz w PSB Mrówka gres szkliwiony Ażwil, dostępny w 4 kolorach. Sersanit, z nami ci się ułoży.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Castorama! Teoria i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
14: Przed tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
15: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
18: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
19: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
21: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Do października ma potrwać remont parkingu przy ulicy Bernardyńskiej. Nawierzchnia miejsc postojowych jest już gotowa. Obecnie trwa budowa chodnika, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
22: Powstaną też chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Wybudowana będzie także kanalizacja deszczowa, pojawi się oświetlenie uliczne. Zwieńczeniem robót będzie wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a także zagospodarowanie zieleni.
21: Koszt prac to prawie 3 miliony złotych. Przypomnijmy, inwestycja ma służyć przede wszystkim pacjentom Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Choć początki nie są łatwe, to później frajda jest wielka. Jeśli zakładamy rolki po raz pierwszy, warto zaopatrzyć się w kask i ochraniacze, bo jak przyznają rolkarze z Radomia, początki na rolkach do łatwych nie należały.
23: Czy ja jak się uczyłam, to miałam 7 lat. Wtedy ciężko mi było, ale mama mnie trzymała za rękę i uczyła jeździć.
24: Trudno było, ciągle trzeba było się trzymać żeby płotów, ale teraz już jest troszkę lepiej.
23: I oczywiście potrzebne są ochraniacze na początek, żeby jak się ktoś przewraca, bo na pewno pewno się przewraca, to są potrzebne, ale wystarczy tylko umieć utrzymać równowagę i później już jest z górki.
0: Miałem o tyle łatwiej, że zacząłem od lodowiska i na lodowisku jeździłem przez 2 lata i potem dopiero wszedłem na rolki, także bez problemu zacząłem. Choć po jednym sezonie na rolkach miałem potem problemy na łyżwach.
21: Z rolkarzami z Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska.
1: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
21: Czeka nas upalne popołudnie. W regionie radomskim temperatura przekroczy dziś 33 stopnie. Taka aura utrzyma się do końca dnia.
1: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato.
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę

0: 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you.
5: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom PL Rukcuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom PL Rukcuk. Radom 1905 roku 9.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Vox FM, FM Radar.
10: Trzy osoby ułaskawione, Kancelaria Prezydenta tłumaczy decyzję głowy państwa. Nie zatrzymał się do kontroli, potrącił policjantkę i uciekł. Trwa obława w powiecie słupeckim. Ogień jest pod kontrolą. Za chwilę akcji gaśniczej w Hiszpanii z udziałem polskich strażaków.
11: Godzina 11 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
10: Wara rządzącym od praw prezydenta. Tak współpracownicy Karola Nawrockiego komentują głosy po ułaskawieniu nieformalnego lidera kibiców Legii Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Te decyzje krytykują przedstawiciele rządu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że Karol Nawrocki nie musi tłumaczyć się z tego, w których przypadkach stosuje prawo łaski.
12: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzje w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
10: Decyzja sądu, który skazał Starucha, była zdaniem rzecznika prezydenta niesprawiedliwa.
12: W tej konkretnej sprawie, jeżeli państwo przeanalizujecie całą dokumentację, jeżeli byście państwo zwrócili uwagę na to także, co mówili obrońcy, ale także co mówili organizatorzy wydarzenia, w którym brał udział ten człowiek, który został ułaskawiony, to sprawa była oczywista.
10: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Wcześniej odpowiadał m.in. za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii. Potrącił policjantkę i uciekł. Trwa obława za kierowcą. Od wieczora poszukiwany mężczyzna, który w miejscowości Kochowo w powiecie słupeckim uderzył autem w funkcjonariuszkę. Policjantka próbowała zatrzymać samochód do kontroli.
13: Gdy funkcjonariuszka dobiegła do pojazdu, kierowca wykonał manewr cofania i doprowadził do zdarzenia z udziałem policjantki. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący, który nie zatrzymał się, oddalił się z miejsca kontroli w nieznanym kierunku.
10: Relacjonuje Katarzyna Dąbrowska z policji w Słupcy. Funkcjonariuszka nie odniosła poważniejszych obrażeń mundurowych. W poszukiwaniach kierowcy wspierają strażacy. Do akcji zaangażowano psa tropiącego. Pożar, z którym walczą polscy strażacy w Hiszpanii, osiągnął rozmiary największego w historii. Ogień strawił ponad 32 tysiące hektarów i jest największą katastrofą, z jaką mierzył się region Castilla-La Mancha. Na szczęście ogień jest pod kontrolą i dalej się nie rozprzestrzenia. Walkę z ogniem utrudnia jednak ukształtowanie terenu, wyjaśnia Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii.
14: Tutaj teren jest bardzo zróżnicowany. Jest bardzo dużo pagórków. Teren jest czasami nawet górzysty. Roślinność jest zupełnie inna niż w Polsce. Tutaj ten teren jest bardzo rozległy. W większości to jest tak zwany burz.
10: Wczoraj strażacy wykorzystali chwilowe ochłodzenie do wspólnych ćwiczeń ze śmigłowcami gaśniczymi. Podkreślają, że wraz ze wzrostem temperatury sytuacja pożarowa może się pogarszać. A prognoza pogody pokazuje, że w najbliższych dniach temperatura w Hiszpanii będzie się zbliżać do 40 stopni. Narzekamy na upały, nie jesteśmy w tym osamotnieni. Bardzo wysoka temperatura na zachodzie i południu Europy. Ze skutkami upałów walczy także Korea Południowa. W tym kraju z powodu wysokiej temperatury zmarło 16 osób. Z powodu temperatury sięgającej 40 stopni w Seulu po raz pierwszy w historii ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia. Inny problem ma Gwatemala w Ameryce Środkowej. Władze tego kraju ogłosiły stan zagrożenia z powodu erupcji wulkanu Fuego. Jest położony około 30 km na południowy zachód od stolicy kraju i uważany za najbardziej aktywny wulkan w Ameryce Środkowej. Z wulkanu wydobywa się lawa oraz ogromne chmury gazu i popiołu. Rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców okolicznych wiosek.
11: A wczoraj nad Polską w nocy przychodziły burze i tak jak patrzę na prognozy synoptyków, tej nocy sytuacja ma się powtórzyć, co prawda już nie w centralnej Polsce, tak jak to miało miejsce wczoraj. Na zachodzie kraju dzisiejszej nocy prognozowane deszcze i burze. Burzowo ma być również jutro w ciągu dnia. To też zachód kraju, ale burze też sięgną do Suwałk. Południowo-wschodnia część, natomiast bardzo słoneczna jutrzejszym dniem. Temperatury nawet mogą sięgnąć do 39 stopni Celsjusza. Także więc te 40 nawet bliskie jest w prognozach u nas. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, no bo to z tym absolutnie nie ma żartów. A jak na słoneczko wychodzicie, to są takie kremy z filtrem, wiadomo. Trzeba się smarować, żeby nie mieć poparzeń słonecznych. Po urlopie jestem, wiem co mówię.
10: Dobrze mówisz, dobrze mówisz.
11: 4,5 minuty po 11. Arek Sikora, dzień dobry. Dawid Osysko wraca za godzinę.
10: Będę w południe.

Niesamowita magia unosząca się w powietrzu za każdym razem, gdy gra ten utwór. Magic in the Air od Magic System. Oczywiście 18 minut po 11. No, słuchajcie, to chyba dobry czas na podróż. Co powiecie na to, żeby odwiedzić Niemcy? Ha? To jest, słuchajcie, bardzo ważny powód odwiedzenia tegoż też kraju, bo czytam w internecie, że pojawiła się tam niesamowita rzecz do kupienia. Cała wieś, można kupić całą niemiecką wieś, została wystawiona na sprzedaż i słuchajcie, cena jak za jedno mieszkanie w Warszawie, 390 tysięcy euro. Dużo, niedużo, ale jak tak Niemcy robią, że w sensie, że sprzedają tak tanio, to później nie dziwne, że Niemiec płakał jak sprzedawał.

0: Meduza i Bad Memories gramy wam w rytmie hitów, oczywiście w Vox FM, ale nie tylko, sprawdzamy też, co się dzieje na świecie. I słuchajcie, rusza wielkie liczenie niedźwiedzi wilków w polskich i słowackich górach. Obejmuje aż 7 parków narodowych. Mam taki mały apel do naukowców, którzy będą liczyć do spisu niedźwiedzi. Proszę tam dopisać jedną sztukę. No co, po urlopie jestem, trochę mi się przytyło.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
6: Przed tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
7: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
13: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Szpitalne łóżko zamiast opieki na czas urlopu. Radomski Szpital Specjalistyczny w wakacje odnotowuje przyjęcia seniorów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Główną przyczyną jest wyjazd bliskich i brak zastępczej opieki, wyjaśnia rzeczniczka lecznicy Wiktoria Kościelniak.
14: Zdarza się, że ich pobyt w szpitalu nie wynika z nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale z braku zapewnienia im opieki na czas nieobecności rodziny. Szpital jest miejscem, w którym udzielana jest pomoc osobom wymagającym diagnostyki i leczenia. Dlatego apelujemy, aby z odpowiednim wyprzedzeniem organizować opiekę nad seniorami i osobami przewlekle chorymi na czas urlopów.
13: Szpitale apelują o wcześniejsze organizowanie opieki, ponieważ nieuzasadnione pobyty blokują miejsca pacjentom wymagającym pilnego leczenia. W Radomiu na osiedlu Gołębiów powstaje mural upamiętniający księdza Romana Kotlarza. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Czerwiec 76 imienia Stanisława Kowalskiego. Autorem muralu jest artysta plastyk Piotr Szczygieł, mówi prezes fundacji Łukasz Kowalski.
15: To ma być taką mieszaną metodą. Jak rozmawiałem z nim, trochę sprayem i farbą lateksową. W taki sposób to będzie wykonywane. Powiedział, że w 3 tygodnie maksymalnie się wyrobi.
13: Odsłonięcie muralu zaplanowano na 18 sierpnia w rocznicę śmierci duchownego wspierającego robotników podczas protestów w 76 roku.
3: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
13: słonecznie i bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 31 stopni.
3: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.

0: вечорем на імпрезе до самоходу і на добрий вечір. Так міксує для вас DJ Харіс. Слухай о 19:00 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Euro на вшистко чи стач. Eurorama ти маєш, купуй.
3: Телевізор TCL 75 цалі. Найнижча ціна з 30 днів перед обніжкою то 3999. Teraz za 3499 zł. Ціна промоційна обов'язує до 31 серпня.
4: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
5: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
6: No co wy, spawane z profili będą git.
7: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
5: Dziadek.
7: No co,
8: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
13: Lepsze Mazowsze?
14: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
13: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
14: czekają na twój głos.
13: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
14: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
13: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
14: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
3: Reklama.
4: Vox FM.
3: Radom.
5: Będą zarzuty dla kombajnisty, chodzi o wypadek, w którym zginął 11-latek na hulajnodze. Władze Maroka twierdzą, że ostrzegał Hiszpanię, na chodzi o masowy napływ migrantów do Ceuty. Poważne utrudnienia w Warszawie, na Alei Solidarności wykopano niewybuch.
6: Na zegarach 12 to czas na wiadomości radia Vox FM w samo południe. Te przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Posłuchajmy.
5: 11-latek nie żyje, kierowca usłyszy dziś zarzuty. Są nowe ustalenia po tragedii pod Łowiczem. Chłopiec na hulajnodze elektrycznej wjechał wczoraj pod kombajn w miejscowości Sypień. Dziecka nie udało się uratować. Śledczy nie mają już wątpliwości, że kierujący tym pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek.
7: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
5: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kierowcy kombajnu będzie groziło 8 lat więzienia. Władze Maroka twierdzą, że jeszcze w lipcu ostrzegały Hiszpanię przed ryzykiem masowego napływu migrantów do Ceuty. Według Rabatu Madryt dostał wyraźne sygnały kilka dni przed wtargnięciem do eksklawy około 60 tysięcy osób. Ryzyko było duże, bo na początku lipca hiszpański Sąd Najwyższy zakazał stosowania natychmiastowych wydaleń wobec migrantów z Afryki, napływających m.in. do Ceuty. Mieszkańcy hiszpańskiej eksklawy przyznają, że skala wydarzeń budzi w nich strach. Jesteśmy bardzo małym miastem w Afryce Północnej. Władze nie interesują się nami. Zostaliśmy porzuceni. To byłoby odpowiednie słowo. Poczułam się bardzo przestraszona. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam tysiące biegnących ludzi. Całe miasto zamknęło się. W związku z tymi wydarzeniami na dziś zwołano nadzwyczajne spotkanie przez wideo łącza unijnych ministrów. Niewybuch i utrudnienia w centrum Warszawy. Na znalezisko natrafiono w Alei Solidarności podczas modernizacji torowiska. Trasa jest teraz zamknięta w obydwu kierunkach i o tym Mateusz Gołębiewski.
8: Warszawska policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu przed godziną 7 rano. Funkcjonariusze wstępnie ocenili, że obiekt może pochodzić z okresu II wojny światowej. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego teren pozostaje zabezpieczony przez policję. Dlatego zamknięty jest odcinek Alei Solidarności między Jana Pawła II a Placem Bankowym w obu kierunkach. Kierowcy muszą jechać objazdami. Z utrudnieniami muszą też liczyć się pasażerowie komunikacji publicznej. W Alei Solidarności na odcinku od Jana Pawła II do Placu Bankowego występują utrudnienia w kursowaniu linii 190 i Z26, informuje warszawski transport publiczny. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
5: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. 5 osób zginęło podczas ukraińskiego ataku na obiekt magazynowy w obwodzie moskiewskim. 6 kolejnych zostało rannych, przekazał gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow. Ostrzelane zostały także magazyny położone w pobliżu Petersburga, w obwodzie leningradzkim i w obwodzie twerskim. Łącznie Kijów ostrzelał nocą 3 magazyny. Według komentatorów ataki na infrastrukturę handlu internetowego i sieci logistyczne mają służyć Kijowowi do osłabienia poczucia normalności wśród zwykłych Rosjan. Na koniec jeszcze o nieoczywistym skutku upałów. Zmiany klimatyczne mogą pomóc wyeliminować malarię z Afryki Zachodniej i Środkowej, bo komarom będzie za gorąco, informuje Nature. Globalne ocieplenie może sprawić, że do końca tego stulecia w Afryce Zachodniej i Środkowej temperatura wzrośnie na tyle, że komary przenoszące malarię nie będą mogły przetrwać.
6: czy to oznacza, że jak u nas będzie 40 stopni, to też będziemy mieli święty spokój z komarami?
5: No właśnie nie. Według tych naukowców one przeniosą się na północ. Niestety.
6: A czyli
5: stamtąd się wyniosą, a do nas się przeniosą.
6: No to nie. To my poprosimy o więcej stopni niż 40 w takim razie. To wtedy polecą gdzieś tam dalej, nie? Dalej na północ. No, na Islandię na przykład, nie? Albo tam w ogóle gdzieś do Laponii.
5: Do świętego Mikołaja.
6: No właśnie, tylko żeby on później nam tych komarów w prezencie na święta nie przywiózł.
5: Żeby nie zachorował. No
6: opady deszczu, burze prognozowane przez synoptyków dziś w nocy, to tak na pocieszenie, bo no niektórym może ta temperatura, którą dzisiaj zobaczą na termometrach, przeszkadzać, nawet do 38 stopni Celsjusza prognozowane przez synoptyków, na przykład we Wrocławiu. 4,5 minuty po 12, Arek Sikora, dzień dobry, Dawid Osysko wraca o 13.
5: Będę, z pewnością.
6: A my mamy hity i gramy.

Malsy, Never Be The Same Again, Vox FM. A troszeczkę, że tak powiem, można było się w tym momencie pokołysać. Dawka energii przed nami, jak najbardziej, jej nie zabraknie, ale można te momenty takiego troszeczkę wolniejszego grania łapać i korzystać z nich absolutnie, bo dzisiaj gorąco, a jak wiadomo, jak jest gorąco, to za dużo pracować nie można. A że jest gorąco, to sami piszecie 600 986 9869. Witam u mnie turniej pod Węgrowem, okolice Kortnicy, 27 stopni w cieniu, a na słońcu już 36, a jeszcze tyle pracy, tak jak mówiłem, z pracą nie przesadzać. Wadowice, termometr, nawet zdjęcie, 41 stopni już w Wadowicach. W Płocku 34,5. Całkiem chłodno, bo 27 widzę na zdjęciu z termometra. Aleksandrów Łódzki. Aha. To chyba rzeczywiście łapany gdzieś w cieniu. Dzisiaj naprawdę bardzo wysokie wartości na termometrach. Pamiętajcie o nawadnianiu. Proszę się przy tej czynności nie przejęzyczać.

0: jeden z nich.
1: Utwory, które pamiętamy sprzed lat, wracają czasami właśnie w takich bardzo udanych odświeżeniach. A dlaczego bardzo udanych? No, są na to dowody. To jest trzecie miejsce ostatniego notowania Best Listy. Sienicki, Arek Braxton i Marek Kościkiewicz, Zdobyć Świata Szczyt. Jak to będzie w tym tygodniu? No wszystko zależy od waszych głosów. Vox.fm.pl, zakładka Best Lista, a także nasza nowa aplikacja na waszych smartfonach. Głosujcie już teraz, a słuchajcie waszych wyników waszego głosowania w najbliższy piątek o godzinie 17.
2: Reklama.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: sprawdzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: Teraz w PSB Mrówka gres szkliwiony Ażwil, dostępny w 4 kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie.
8: Ho? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Cześć, tu Michał Paszczyk. Mam do ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu fotografa? Tak? To doskonale się składa. Nie, to jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20:00 Puls Kabaret łączymy pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Zero polityki. 100% prawdziwego życia. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20:00.
11: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
12: Reklama.
13: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. 127 zarzutów oszustwa i ponad 120 pokrzywdzonych. Taki akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Radomiu. Więcej o sprawie Kinga Furch.
14: Prokuratura Rejonowa Radom Wschód oskarżyła Damiana D. o przestępstwa, których miał dopuścić się między majem 2022 roku a kwietniem 2023 roku. Według śledczych większość zarzutów dotyczy internetowej sprzedaży urządzeń elektronicznych. Pokrzywdzonymi mają być osoby prywatne, firmy oraz towarzystwo ubezpieczeniowe. Akt oskarżenia obejmuje również dwa zarzuty oszustwa na szkodę banku komercyjnego z siedzibą w Katowicach.
13: Za zarzucane czyny Damianowi D. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krewkarta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy. Wystarczy przeprowadzić 2 badania grupy krwi, żeby pomiar był wiarygodny. O korzyściach, jakie daje krewkarta, mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
15: Na podstawie tej krewkarty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
13: W Radomiu krewkartę można wyrobić w laboratorium szpitala na Józefowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
16: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
13: Za oknem niebo pełne słońca. Na termometrze aktualnie zobaczymy w regionie radomskim 33 stopnie. Według synoptyków po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a nawet burz.
16: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
17: Vox FM jest impreza.
13: Wielkie sportowe emocje nadciągają do Radomia. Już w ten weekend od 7 do 9 sierpnia nad Zalewem Borki odbędzie się pierwsza edycja turnieju Beach Ball Radom. Są to trzygwiazdkowe eliminacje do Mistrzostw Polski Mężczyzn w siatkówce plażowej. Wstęp na trybuny jest bezpłatny.

0: więcej.
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
2: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
3: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
2: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
3: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
2: Ale ja bym cię nie podrywała.
3: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Przed Tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi Cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
13: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
14: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pelle Ruk Cuk do końca lata mają

0: wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom.pl Rukcuk. Radom 1905 roku 9.
1: Reklama. Vox FM Radom.
2: Rządzący krytykują pałac prezydentki, odpowiada, chodzi o ułaskawienie Piotra Staruchowicza. Zginęła jedna osoba, do tragicznego pożaru doszło w wielkopolskim Koźminie. Prowadził auto po pijanemu, spowodował kolizję, są zarzuty dla policjanta z Chełma.
3: Na zegarach 13 czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Posłuchajmy.
2: Ułaskawienie starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki-Rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii Piotra Staruchowicza. Posypały się za to na niego słowa krytyki od rządzących, na co jest też zdecydowana reakcja współpracowników głowy państwa. Głosy z Pałacu Prezydenckiego zebrał nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym, a poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
5: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
4: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent, a wiceszef MONT Zary Tomczyk dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
2: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Wcześniej odpowiadał m.in. za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii. Tragiczny pożar w Koźminie Wielkopolskim pod Krotoszynem. Zginęła jedna osoba. Jej ciało znaleziono po ugaszeniu płonącego domu jednorodzinnego przy Jana Pawła II.
6: Przypadkowe osoby podjęły próbę gaszenia przy pomocy wody z węża ogrodowego. Niestety działania nie były na tyle skuteczne, żeby ugasić ten pożar. Po dotarciu zastępów straży pożarnej strażacy podali jeden prąd gaśniczy wody na palący się obiekt, doprowadzając do ugaszenia tego pożaru. Ujawnili ciało osoby, która przebywała wewnątrz.
2: Relacjonuje rzecznik krotoszyńskich strażaków Tomasz Patrias. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Nietrzeźwy policjant prowadził radiowóz i spowodował kolizję. Są zarzuty dla mundurowego z Komendy Miejskiej w Chełmie za prowadzenie na podwójnym gazie. 53-latek został zawieszony, ma zostać wydalony ze służby. W minioną sobotę mundurowy, cofając nieoznakowanym radiowozem, uderzył w budynek komendy. Badanie wykazało, że miał ponad pół promila.
7: Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz nakaz powstrzymania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na czas trwania postępowania. Przełożeni funkcjonariusze wszczęli procedurę wydalenia go ze służby.
2: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. 53-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przyznał się i tłumaczył, że spożywał alkohol dzień wcześniej. Był przekonany, że zdążył wytrzeźwieć. Ma 7-letni staż w służbie w policji, może spędzić do 3 lat za kratkami. Afrykańskie upały dotarły do wschodniej Polski. Temperatura w najbliższych dniach zbliża się do 40 stopni. Nasza reporterka z Lublina sprawdzała, jak z upałami w centrum miasta radzą sobie turyści i mieszkańcy.
8: Jak sobie radzić w środku miasta z upałem?
9: U kapelusz na pewno, ubrać się leciutko.
10: Do baru na lody, zimne napoje.
11: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
12: Najlepiej to w cieniu i żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
13: I woda naturalna, bez smaku. Może być gazowana, może być mineralizowana. Można dodać cytrynę, miętę.
14: Trzeba się ubierać przewiewnie, zwiewnie w sukienki,
13: może lniane sukienki.
2: Z mieszkańcami Lublina i turystami rozmawiała Małgorzata Oroń. Upałom mogą towarzyszyć silne burze. Temperatura ma się obniżyć dopiero w weekend.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: I w tym morderczym upale kolarze pokonają dziś 151 km. Właśnie teraz powinien się rozpoczynać drugi etap 83. turnieju Tour de Pologne z Międzyzdroju do Szczecina. W żółtej koszulce lidera pojedzie zwycięzca z Koszalina włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek. Na dzisiejszym etapie wytyczono 3 lotne premie w Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie i Goleniowie. Powrót polskich siatkarzy z Chin z problemami. Biało-czerwoni po triumfie w Lidze Narodów w chińskim Ningbo mieli wylądować dziś rano, jednak z powodu opóźnień samolotów powrót niepełnej kadry nastąpi dopiero jutro. Pierwsza część kadry ma wylądować w Warszawie w środę o 7.30. Wśród pierwszych zawodników wracających do Polski będą m.in. Tomasz Fornal, uznany za najlepszego zawodnika turnieju finałowego, i Kamil Semeniuk. W tych wiadomościach jeszcze tenis. Venus Williams i Serena Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. To będzie pierwszy wspólny mecz amerykańskich sióstr, od kiedy 44-letnia Serena wróciła do zawodowego tenisa.
3: Na termometrach internetowych najcieplej teraz pokazywana jest Zamość, 35 stopni Celsjusza. Najchłodniej Łeba, Świnoujście, Ustka, tutaj 21 według tych internetowych wskazań, chociaż na 609-8669-8669 podsyłacie dowody, że jest więcej. Do 37 w najcieplejszych miejscach w kraju według prognoz synoptyków, w nocy spadek do 22. No i opady deszczu, burze prognozowane przez synoptyków na zachodzie kraju dzisiejszej nocy. A poza tym, tak jak Dawid Osysko wspomniał, ochłodzenie w weekend, więc jeszcze chwila, jeszcze moment.
2: Poczekajmy na weekend.
3: Dokładnie tak. 5,5 minuty do po godzinie 13. U nas hity cały czas na horyzoncie. The Colors, Łobuzy, Remedy. Tak wam między innymi po 13 zagramy. Arek Sikora, dzień dobry. Dawid Osysko wraca o 14.
2: Będę z pewnością.

To są właśnie hity w Vox FM. Calvin Harris i Disciples. How deep is your love? Za nami. Sprawdzam w internecie, co się dzieje na świecie i słuchajcie, okazuje się, że będą nowe banknoty euro, a mało tego, o ich wyglądzie możemy zdecydować w specjalnej ankiecie, jako mieszkańcy Unii Europejskiej oczywiście. Europejski Bank Centralny zdecydował, że nowy design banknotów ma lepiej oddawać europejską tożsamość i wartości i utrudnić fałszowanie pieniędzy. Co jest najważniejsze, na banknocie 20 euro jest szansa, że zobaczymy Marię Skłodowską-Curie. No, wystarczy tylko zagłosować w specjalnej ankiecie, no bo to Maria Skłodowska rywalizuje z jakimś tam z innym projektem. Co by nie było, jedną z opcji jest właśnie jej wizerunek. No, jako Polacy, no, jakby Maria Skłodowska-Curie znalazła się na banknocie 20 euro, no, to bylibyśmy radzi. Nie, nieśmieszny żart. Wilki Urkę tymczasem, David Tavares za moment, Alan Walker na horyzoncie. 18,5 minuty po 13, jest wtorek, 4 sierpnia. Słuchacie najlepszych hitów w Vox FM.

0: Odons. Aha. Piosenka o tym, że co by się nie działo, to trzeba tańczyć. No i właśnie, i może weźmy sobie to do siebie, że jak na przykład szef w pracy denerwuje, to potańczmy. Gorąco w pracy? Potańczmy. Chce nam się spać? Potańczmy. A to akurat działa. To akurat działa. Naprawdę, jak się potańczy, to się odechciewa spać. A jeśli szukacie dobrego podkładu pod taniec, no to Lorin za moment, Blue Cafe, Ken Silva na horyzoncie muzycznym za moment w Voxie.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
6: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w 4 kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
5: Od morza do Tat. W mrówce to wszystko mam.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
14: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
19: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
20: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Reklama.
23: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
0: Anna Wadowska, zapraszam. Czeka nas upalne popołudnie w regionie radomskim i według synoptyków niestety możliwe są także przelotne opady deszczu i burze. Na termometrze aktualnie zobaczymy 33 stopnie.
23: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
3: Vox FM jest impreza.
0: To będzie 5 dni spotkań z fotografią, warsztatów i pokazów. Od 19 do 23 sierpnia odbędą się pierwsze radomskie dni fotografii. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Czarno na Białym i Pracownia pod Skosem. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a szczegóły dostępne są na fanpage'u stowarzyszenia.
3: FM Radom.

0: GD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
10: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: Reklama.
15: Vox FM.
16: Vox FM.
14: Rado. Rado.
17: Został aresztowany na 3 miesiące. Chodzi o 18-letniego nożownika z Wrocławia. Niski poziom w Wiśle, z tego powodu prace ograniczają 2 elektrownie. Mężczyzna został poturbowany przez żubra. Białowieski Park z ważnym apelem po wczorajszym incydencie.
18: Na zegarze 14:00 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.

0: Jest 3-miesięczny areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który w sobotni wieczór ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabryczna uwzględnił wniosek prokuratora.
1: Ta argumentacja, która legła podstaw tego wniosku, zasługuje na uwzględnienie. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa. Także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka zapobiegawczego.
0: Powiedział nam Mateusz Kuciński z prokuratury rejonowej Wrocław Fabryczna. Obrońca Jakub Hirnle dodał, że decyzja będzie zaskarżona.
2: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.
0: Dodajmy, że pokrzywdzona kobieta została wczoraj wypisana ze szpitala. Jej stan zdrowia poprawił się. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę. Powodem jest niski stan wody w Wiśle. Około południa nie pracowały bloki 2, 3 i 4 w elektrowni Kozienice i bloki 5, 6 i 7 w elektrowni Połaniec. Obydwie elektrownie należą do Enei. Pogoda w poprawie sytuacji hydrologicznej nie pomaga. Z nieba leje się żar. 40-stopniowe wartości na termometrach coraz bliżej. Tak ma być jutro na zachodzie. Dziś w kraju grubo powyżej 30. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego, drugiego i najwyższego trzeciego stopnia przed upałami.
3: Dzisiaj najchłodniej na krańcach północnych, około 27 stopni. W centrum temperatura maksymalna do około 34 stopni. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie. Tutaj temperatura maksymalna do około 37 stopni.
0: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Właśnie południowa i południowo-wschodnia Polska jest objęta alertami trzeciego stopnia. Wracają także nawałnice. Trzy województwa objęte są alertami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami.
3: W zachodniej części kraju oraz w Beskidach Zachodnich i w Tatrach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Porywy wiatru towarzyszące burzom mogą osiągać nawet 90 km na godzinę.
0: Po jutrzejszych 40 na termometrach od czwartku przez kraj będzie przechodzić chłodny front atmosferyczny, który przyniesie lekkie ochłodzenie. Mężczyzna zaatakowany przez żubra w Puszczy Białowieskiej. Świadkowie poniedziałkowego zdarzenia zamieścili w internecie film ku przestrodze. Na nagraniu widać, że żubr przewraca człowieka, który znajdował się tuż przed zwierzęciem. Po ataku wciąż stoi blisko leżącego na ziemi mężczyzny. Świadkom udało się podjechać do tego miejsca samochodem i bezpiecznie zabrać poszkodowanego. Z nagrań wynika, że nic poważnego mu się nie stało i utykając wsiadł do środka, a Białowieski Park Narodowy zaapelował o rozsądek i ostrożność podczas kontaktów z dziką przyrodą. Już wkrótce Noc Spadających Gwiazd. Z 12 na 13 sierpnia czeka nas kulminacja Roju Perseidów, zapowiada astronom Stanisław Rokita z toruńskiego planetarium.
4: Wszyscy kojarzą to jako spadające gwiazdy, choć oczywiście samo zjawisko nie ma nic wspólnego z gwiazdami. No może tyle, że obserwujemy je w nocy. Spadające gwiazdy, czyli meteory, albo jak twierdzili starożytni Grecy, zawieszone w przestrzeni, w powietrzu. I w sumie jest to bardzo trafne określenie, ponieważ widzimy taki świetlisty ślad, który nagle pojawia się na niebie, szybko znika i po całym zjawisku.
0: W Kujawsko-Pomorskim na obserwacje Perseidów zapraszają astrobazy, m.in. w Radziejowie, Żninie czy Kruszwica, a także obserwatorium astronomiczne w podtoruńskich piwnicach.
5: Ja już wiem, po co ktoś kiedyś wymyślił upały.
0: No, po co?
5: Po to, żebyśmy docenili prysznic w domu i zimną wodę. I ten prysznic to wszystkim dzisiaj zalecamy, słuchajcie, bo w całym kraju gorąco. Jak pięknie w wiadomościach mówił Dawid, tak. 40 również jutro, a później ochłodzenie. Więc czekamy na ten prysznic, który poleje się z nieba i będzie chłodno i będzie przyjemnie. A tymczasem rozkoszujemy się tymi wspaniałymi temperaturami. Najcieplej, jak widzę teraz w Rzeszowie, 36 kresek, prawie na plusie. W Świnoujściu najchłodniej, bo tylko 20,5. Wiecie, jak wygląda szczęśliwy człowiek, który o godzinie 14.04 kończy pracę?
0: Wygląda tak jak ja mniej więcej.
5: Dokładnie tak, Dawid Osysko.
0: Ale za godzinę przyjdzie szczęśliwa Katarzyna Pilewska.
5: O, czekamy wobec tego. A czekanie będą nam umilać wspaniałe rytmy. Ingrid i Mamma Mia na dobry początek tej godziny. Andy Dust i nasz Harris z kawałku Zokaria za moment. A na zegarze widzimy już 5 minut po godzinie 14. Ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność zrobić wam właśnie lato.

Jak kogoś trzeba było obudzić, to już nie trzeba. Wake me up, Avicii w Vox FM na 18 minut po godzinie 14. Jak komuś przyszło do głowy przeprowadzić się za granicę, no to słuchajcie, wpadł mi w ręce raport pod tytułem Gdzie żyje się najlepiej? Trzecie miejsce Tajlandia, drugie miejsce Meksyk, na pierwszym miejscu Panama. Wygrywa podobno zarobkami, bo w pełni wystarczają na wyraźnie komfortowe życie. A wiecie, że w tym całym zestawieniu, na miejscu 17 co prawda, ale jest Polska? Wszędzie dobrze, ale wiadomo.

0: jeden wielki uśmiech w głośnikach. Run, Run, River, David Guetta, Alok i Stick Figure w Vox FM na 25 minut przed 15. Numer prosto z bestlisty. Miejsce drugie na voxfm.pl możecie głosować, a przy okazji możecie tam upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bo jeszcze możecie opisać swoją wtopę, taką wakacyjną wtopę. Na przykład, jeżeli pomyliliście samolot albo pojechaliście nie tym pociągiem, co trzeba, bo my za te wtopy, słuchajcie, tak na osłodę rozdajemy zapas wafelków i 2000 zł. Voxfm.pl, tam się polecamy.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry, witam.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportów w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
12: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 Radom.pl.
13: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
14: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
15: No co wy, spawane z profili będą git.
16: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
14: Siadek.
16: No co?
17: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
18: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
3: Reklama.
19: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
1: Anna Badowska, zapraszam. Za oknem niebo pełne słońca i taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 34 stopnie.
19: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
14: Vox FM jest impreza.
1: Elektrownia zaprasza dzieci i rodziców na warsztaty plastyczne w ramach strefy komfortu. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem Ubierz się w wyobraźnię, a uczestnicy będą mieć szansę przenieść swoje własne prace, takie jak rysunki czy grafiki, na odzież przy użyciu techniki gel print. Warsztaty już w najbliższą niedzielę o 13.30. Na wydarzenie obowiązują zapisy.
7: Vox FM.
3: Vox FM Radom.
7: Vox FM Radom.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Przed tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
11: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
1: Reklama.
0: Vox FM Radom.
12: Polskie myśliwce znowu w akcji przechwyciły samolot Rosyjskiej Federacji. To na początek. W wiadomościach cel Mateusza Morawieckiego utworzenie nowej partii, a na koniec jeszcze ważne przypomnienie, jak zadbać o nasze zwierzaki podczas ekstremalnych upałów. Posłuchajcie.
13: A o tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 15. W studiu witamy Katarzynę Pilewską.
14: Dzień dobry.
13: Zaczynamy.
12: Kolejny incydent nad Bałtykiem. Nasze myśliwce znów w akcji. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj informował o podobnym zdarzeniu. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej?
15: Nie ma takich informacji. Do incydentu doszło około 60 km na zachód od Koszalina w przestrzeni międzynarodowej. IU-20 został przechwycony przez dyżurną parę naszych myśliwców. Minister obrony zaznacza, że to kolejna rosyjska prowokacja w pobliżu granic państw NATO, sprawdzająca czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Faktycznie Rosjanie od kilku tygodni wysyłają do akcji albo swoje myśliwce, albo samoloty rozpoznawcze, które nie mają planu lotów i mają wyłączone transpondery. Maszyny zazwyczaj są przechwytywane kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
12: Założenie partii do połowy października. To cel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier przekazał, że

0: rocznicę ostatnich wyborów parlamentarnych chce zorganizować wielką konwencję programową i ogłosić powstanie nowej partii. Rozwój Plus buduje teraz struktury w regionach. Zainteresowanie jest duże, mówi nam poseł Szymon Szynkowski w Helsinku.
1: Mamy w tej chwili kilkaset osób, które zgłosiły się w Wielkopolsce, zgłosiły swoją chęć działania w ramach stowarzyszenia Rozwój Plus. Weryfikujemy te osoby. Ten zaczyn jest bardzo dobry, zainteresowanie jest bardzo duże, więc nie powinniśmy mieć żadnego problemu z budową struktur i osób chętnych do działania.
0: I jak dodaje, zainteresowani dołączeniem do stowarzyszenia są także posłowie innych ugrupowań. Obecnie Klub Rozwój Plus w Sejmie liczy 41 posłów i jednego senatora. Powstał porozumienie w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy frakcja Mateusza Morawieckiego została wyrzucona z partii. Owocowy sezon z mniejszymi plonami. Według danych GUS-u łączne zbiory owoców w tym roku będą o 18,6% niższe niż przed rokiem. To skutek wiosennych przymrozków, słabych opadów i czerwcowych fal upału. Jak podkreślają rolnicy, na tej sytuacji nie skorzystają ani oni, ani kupujący.
2: Pomimo tych niskich plonów w skupach te ceny nie są podnoszone. Prawdopodobnie oczywiście po raz kolejny na tej sytuacji skorzystają przede wszystkim duże sieci handlowe, które będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
0: Mówi Adrian Wawrzyniak, rzecznik NSZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Czy klienci boją się wyższych cen?
3: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy, dostępny nadal i kupuję.
4: Jem owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu, także pomija czynniki.
0: W tym roku problem słabych zbiorów dotyczy też warzyw i zbóż. Ekstremalne temperatury w kraju, mierzymy się z nimi nie tylko my, ale też zwierzęta. Jak o nie zadbać, podpowiada Agnieszka Kuster ze schroniska w Zgierzu.
5: Na pewno zapewnić stały dostęp do wody, miejsce, w którym mogą się położyć, schłodzić, czyli jedna rzecz to są maty. Czasami wystarczy dostęp po prostu do chłodniejszej podłogi. Często to tak w łazienkach mamy, powiedzmy, kafelki.
0: Z kolei wyjścia na spacery dobrze jest ograniczyć do godzin porannych lub wieczornych.
5: Nie wyjaśnimy im, że muszą być spokojniejsze, że muszą więcej odpoczywać, nawadniać się. No, tego im nie da się wyjaśnić, więc my musimy zadbać o to, żeby ten komfort był zapewniony i jak najbezpieczniej, żeby przetrwały te fale upałów.
0: I jeśli ktoś ma taką możliwość, dobrym pomysłem będzie także mały dziecięcy basen lub pojemnik z chłodną, ale nie lodowatą wodą, żeby nasze czworonogi mogły się wykąpać lub schłodzić.
6: Ale mi podsunęłaś pomysł.
0: Słucham.
6: I pies, i dzieciaki będą takie zadowolone, jak ja basen w domu rozstawię.
0: Widzisz?
6: Chcielibyśmy to wszystko zobaczyć. Sama bym do tego basenu wskoczyła. W ogóle, Kasia,
0: to ja przychodzę.
6: A propos pogody, to ja miałam taki pomysł, słuchaj, tak, żeby wszystkim, po prostu wszystkim, którzy przy tej pogodzie muszą być w pracy, zafundować basen, zafundować leżaczki.
0: Tak jest.
6: Bezalkoholowe drinki z palenką, no bo innych nie można.
0: Tak jest.
6: I jeszcze do tego bym dorzuciła takich przystojnych kelnerów.
0: Fajnie.
6: Wiedziałam, że cię
0: przekonam.
6: Kurczę, mąż słuchał. Widzę, że już wiadomość. Kochanie, to tylko takie żarty. Kasia Pilewska wraca za godzinę.
0: Do usłyszenia.
6: W wiadomościach Wokstafem już teraz zapraszamy. A tymczasem robimy głośniej. Będzie o miłości. W stereo. Stereo Love. Edward Maja, Wika Żigulina, to za moment. Jeszcze piękni młodzi. O życiu jak w bajce. No to dokładnie to, co mamy teraz. 4 minuty po 15. Dzień dobry. Klaudia Wasiluk. Raz jeszcze witam i zapraszam.

0: Wizelania i Stars to wszystko na 17 minut po godzinie 15, a ja przed tymi czterdziestkami. Na jutro, słuchajcie, specjalnie przekopałam internet i znalazłam sposoby na ochłodę w upał. Specjalne sposoby, słuchajcie, tradycyjne metody z Indii. Oni wiedzą, co mówią i na przykład piszą oczywiście o chłodnym prysznicu, o ochlapywaniu twarzy i dłoni zimną wodą, ale jest coś, co mi się spodobało najbardziej. Uwaga! Zawieszenie na drzwiach maty z trawy, którą regularnie zrasza się wodą. Ja już widzę minę Pawełczyka i Julki, jakim tutaj w studiu na drzwiach trawę zawieszę.
1: Yes! It is not that funny.

0: Z Artemas w głośnikach to można lecieć z tym wtorkiem. I Like the Way You Kiss Me w Vox FM na 33 minuty po godzinie 15 albo 26 minut do 16, jak kto woli. Ale jeżeli już jesteśmy przy cyferkach, to słuchajcie, Kłodzko, to tam hit na ten moment. 36,5 stopnia na termometrach. Najchłodniej w Kołobrzegu, tam zaledwie 20,5. W cieniu i morska bryza. A jak tam u Was? 609-869-869. Czekam na wiadomości.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: To Lego Pikachu!
0: Nie!
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
7: Teraz w PSB Mrówka. Kres szkliwiony Ażwil. Dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
6: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam!
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
13: Anna Wadowska, zapraszam. Słonecznie i upalnie. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 34 stopnie.
12: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
14: Fox FM jest impreza.
13: Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum Malczewskiego. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, a także ilustracje publikacji podziemnych artystów, mówi Damian Jędrzejczyk, kurator wystawy.
15: Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów.
13: Ekspozycja będzie czynna do końca października.

0: familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
9: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek Dere i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
15: Vox FM.
1: Vox FM Radom.
15: Vox FM Radom.
16: Areszt dla 19-latka z Trzcianki. Michał Hajs podejrzany o zabójstwo ojca i próbę zabójstwa policjanta. To na początek. W wiadomościach akcja saperów w Warszawie zakończona. Sytuację śledzi nasz reporter. Posłuchajcie jego relacji. A na koniec jeszcze informacje sportowe. Zapraszam.
17: Jest 16. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
16: Jest areszt tymczasowy dla 19-letniego Michała H. z wielkopolskiej Trzcianki. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo ojca i próbę zabójstwa policjanta podczas sobotniej interwencji. Ciało starszego mężczyzny znaleziono przed budynkiem. Sprawca zaatakował też interweniujących funkcjonariuszy.
18: Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Prokurator powoła w tej sprawie biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny.
16: Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Do tragedii doszło w sobotę podczas domowej awantury. W czasie zatrzymania 19-latek zaatakował policjantów, został przez nich postrzelony i trafił do szpitala, gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe.
18: Podejrzany przyznał się do zadania ciosów mieczem ojcu, nie przyznał się do próby zabójstwa policjanta i gruźb wypowiadanych wobec sąsiada.
16: Michałowi H. grozi dożywocie. Niewybuch wywieziony. Akcja saperów w Warszawie zakończona. To nowe ważne informacje dla mieszkańców stolicy. Przypomnijmy, podczas przebudowy torowiska w Alei Solidarności między Placem Bankowym a Kinem Femina znaleziono pocisk. Najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, który jest na miejscu. Mieszkańcy są bezpieczni?
19: Dzień dobry, tak. Ewakuacja nie była konieczna, choć na miejsce na wszelki wypadek podstawiono specjalne autobusy. Wydano też zalecenia dla mieszkańców, żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na czas podnoszenia pocisku zablokowano też ruch. Tak było przez kilka godzin. Teraz wszystko już wróciło do normy. To dobre informacje, zwłaszcza w obliczu popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Niewybuch został już wywieziony, teraz najpewniej zostanie zneutralizowany na poligonie.
16: To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci, tłumaczy i ostrzega w rozmowie z naszym reporterem prezes Wód Polskich. Mimo że stan większości rzek nie osiągnął jeszcze alarmująco niskich poziomów, według prognoz na najbliższe tygodnie niewykluczone, że tak się stanie. Wtedy może to odczuć każdy z nas.

0: północ Polski nie jest objęta tymi ostrzeżeniami hydrologicznymi o występowaniu zjawiska suszy. Tam nawet stany niektórych rzek są w stanach wysokich. Południe Polski rzeczywiście w taka sytuacja występuje.
1: Tak doraźnie i na bieżąco, z czym to się może wiązać dla mieszkańców?
0: Widać to przede wszystkim w samych rzekach, czyli widzimy, że ten stan jest rzeczywiście niższy. My apelujemy, żeby jednak nie wchodzić do rzeki i nie próbować na przykład Wisły w Warszawie przekraczać pieszo. Druga rzecz to jest ograniczone korzystanie z rzek choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają i takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
2: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Jak więc zawczasu zapobiegać ewentualnym brakom wody? Do tematu będziemy wracać. Więcej informacji przeczytacie też na se.pl. Przed wiadomościami sportowymi odwiedzamy Rzeszów. Chwała upałów zmienia organizację pracy w części urzędów. Magistrat skrócił godziny pracy, ale mieszkańcy nie muszą się obawiać zamkniętych drzwi.
3: Urząd nie zostaje zamknięty. Pozostają dyżurujący pracownicy, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli na bieżąco załatwiać swoje sprawy.
2: Mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzeczniczka prezydenta Rzeszowa. Pracownicy Urzędu Miasta mają ponadto zapewniony dostęp do wody oraz klimatyzacji i wentylatorów.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Rosja nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, dodając, że ta decyzja podjęta przez Rosyjską Federację. Przypomnijmy, na początku lipca zapadła decyzja o przywróceniu do rywalizacji i światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek, nieobecnych na arenie międzynarodowej od początku zbrojnej inwazji tego kraju na Ukrainę. Pod znakiem zapytania stanął wówczas udział Rosjan w mistrzostwach organizowanych w Polsce, do której nie mogą wjeżdżać. Przywrócony do światowej rywalizacji zespół weźmie jednak udział w Lidze Narodów. I jeszcze tenis. Przed nami spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. Maja Chwalińska zmierzy się z Talią Gibson. To spotkanie wystartuje po 18.30.
5: Jak powiedzieć, że jest ciepło, nie mówiąc, że jest ciepło?
2: Powiedzmy, że mapa jest dziś czerwona.
5: O, na przykład. Albo, że na śniadanie jemy lody, na obiad jemy lody i na kolację również jemy lody.
2: Na przykład.
5: To, że jest ciepło, to udowadniają idealnie termometry. Słuchajcie, w tym momencie 36,5 stopnia w Kłodzku, to tam jest najcieplej na ten moment, a 20,5 stopnia w Kołobrzegu, to jest najchłodniej. A jeżeli chodzi o chłód, szukamy go z Kasią na termometrach,
2: tak
5: właśnie.
2: Tak jest, poszukajmy.
5: Gdzie jest najchłodniej? Jak ty myślisz?
2: W tym momencie.
5: No?
2: Najchłodniej w Kołobrzegu.
5: No właśnie, a jutro?
2: A jutro możemy spodziewać się powtórki z rozrywki. Będzie bardzo ciepło, najchłodniej na północy.
5: 29 stopni znalazłam Suwałki. Także po chłód, drodzy Państwo, to zapraszamy tam. No więcej niestety nie mamy, nie znajdziemy. Możemy próbować. Ale te 29 stopni w parze z deszczem to brzmi jak naprawdę idealny plan. 5 po 16. Dzień dobry raz jeszcze. Kate Ryan na dobry początek tej godziny.

Alessandra i Queen of Kings, królowa królów w Vox FM na 16,5 minuty po godzinie 16. Królowa jest tylko jedna, ale w tym momencie powiem o mandarynie, słuchajcie. To właśnie ona wystąpi w Tańcu z Gwiazdami. I mandaryna bardzo by pewnie chciała, ale no myślę, że nie zaryzykuje. Bo tutaj dopytują wszyscy i ja znalazłam nagłówek w temacie. Michał Wiśniewski podjął ostateczną decyzję. Absolutnie nie zrobi tego dla mandaryny. A wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu nie zatańczy, nie zaśpiewa specjalnie dla niej wtedy, kiedy ona będzie tańczyć. Bo to mogłoby przynieść pecha, tak jak pozostałym parom, dla których śpiewał i akurat odpadły z programu. I to jest kolejny raz, kiedy nie robiąc nic, można po prostu zrobić wszystko.

0: ćwiczenia dykcji. Digi Digi w Vox FM, DJ Ilham i to jest, słuchajcie, miejsce pierwsze ostatniego notowania bestlisty. Przy okazji w wolnej chwili voxfm.pl zakładka bestlista, tam polecam. Możecie wejść i możecie dignąć na swoje ulubione numery, na przykład na Digi Digi, jeżeli chcielibyście, żeby utrzymało pozycję, a najbliższe notowanie przypominam już za 3 dni w piątek o 17:00. Zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Dignąć możecie również na inne numery. I nie tylko na voxfm.pl, ale również za pośrednictwem naszej voxowej mobilnej aplikacji. Polecam.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
6: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Przed Tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi Cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
9: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
7: Reklama.
10: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
11: Anna Wadowska, zapraszam. Na niebie możliwe lekkie zachmurzenie. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 34 stopnie.
10: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
12: Vox FM jest impreza.
11: Woman Art Power 2 to tytuł wystawy, którą możemy zobaczyć w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Ekspozycja pokazuje różnorodne spojrzenie na współczesną kobiecość i siłę artystycznej wypowiedzi, mówi Łukasz Rudecki z Elektrowni.
13: Oddajmy głos 20 wyjątkowym artystkom, które, mówiąc krótko, mówią o rzeczach ważnych dla nich.
11: Wystawa będzie czynna do 6 września.
7: Vox FM.
14: Radom.

0: Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz dwa kupony po 50 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Vox FM Radom.
4: Rzecznik rządu krytykuje prezydenta. Pałac tłumaczy decyzję Karola Nawrockiego. Chodzi o ułaskawienie starucha, to na początek. W wiadomościach więzienie zamiast grzywny dla kierowców łamiących zakaz prowadzenia pojazdów. A na koniec smutne wiadomości. Nie żyje dziennikarz Andrzej Morozowski, odszedł w wieku 69 lat.
5: Na zegarze 17. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
4: Prezydent pod ostrzałem rządzących po ułaskawieniu starucha. Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd 2-letnim tak zwanym zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Zaznacza jednak, że nie jest tym ruchem zaskoczony.
6: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem staruchem pan prezydent ma.
4: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada krótko.
7: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
4: Poza staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL Adama Morawskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kara więzienia, a nie grzywny. To ma zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
8: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
9: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie.
8: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
9: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
8: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
4: Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę. To w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Sytuacja jest monitorowana. A już wczoraj Węgry w związku z wysychającym Dunajem wyłączyły swoją jedyną elektrownię jądrową. Woda z rzeki jest używana do chłodzenia reaktorów. W samym Budapeszcie na przykład przestała działać część fontan. Do takiego stanu rzeczy nam jeszcze na szczęście daleko, uspokaja prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. W rozmowie z nami przestrzega jednak, że w związku z mało optymistycznymi prognozami konieczności ograniczenia zużycia wody w naszym kraju nie można wykluczyć.
10: Czy jest coś w ogóle, co instytucje, co ludzie mogą robić, żeby te tendencje jakoś odwrócić?
11: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest efekt zmian klimatu. To nie ulega wątpliwości. Ilość wody

0: co do zasady się nie zmienia, natomiast zmienia się jej obrót w przyrodzie i zmienia się rozkład opadów i to jest druga informacja. No i trzecia, wraz ze wzrostem temperatury niestety zwiększa się też pojemność atmosfery, która może przyjąć więcej wody. I to jest ten powód, który widzimy w postaci też suszy hydrologicznej. Każdy z nas oczywiście może przede wszystkim oszczędzać wodę i do tego namawiamy wszystkich jako Wody Polskie. To jest pierwszy krok, który możemy zrobić. Drugi krok już, jeżeli chodzi o instytucje, czyli zarówno instytucje rządowe, jak i samorządowe, możemy tą wodę retencjonować i też to róbmy.
1: Mówił w rozmowie z Mateuszem Chłystą prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Na koniec jeszcze smutne informacje. W wieku 69 lat odszedł dziennikarz Andrzej Morozowski. Był jedną z najbardziej znanych twarzy telewizji TVN24. Publicysta od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.
2: A na termometrach, drodzy Państwo, dzisiaj od 20 stopni w Ustce w tym momencie do maksymalnie 38 prawie stopni w Opolu. Już teraz ciepło to bardzo mało powiedziane. Ale jeżeli chodzi o jutro, no to możemy powiedzieć troszeczkę więcej, bo 38 stopni, drodzy Państwo, to będzie tylko w cieniu. I te 38 stopni zobaczymy w Lublinie, w Rzeszowie, w Krakowie również. Najchłodniej w Suwałkach, tam 29 stopni. Uwaga na deszcz i uwaga na burzę. Uwaga również na burzę z gradem, bo te... Kasiula, to będzie twoja kwestia.
1: Te są możliwe, zwłaszcza na zachodzie kraju. One pojawią się jutro od tak kujawsko-pomorskiego na zachód, więc tam musimy na siebie uważać.
2: Dokładnie tak. A jeżeli chcielibyście, żeby wszystko płynęło dobrze, niezależnie od pogody, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. Wystarczy tylko delikatnie zrobić głośniej, bo na przykład Mario Biskin i Right Here Waiting za moment na naszej antenie. Weekend za każdą chwilę z tobą również będzie. A tymczasem mamy 5 minut po godzinie 17. Czekamy na Kasię Pilewską.
1: Do usłyszenia.
2: O 18 kolejna porcja newsów od Kasi. No to co? Będzie dobrze, co?
1: Lecimy.
2: Lecimy. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam raz jeszcze. Mario Biskin rozkręca nam teraz lato.

17 minut po 17 to Anne Wisborn i Everything I Do w Vox FM, a ja już teraz mam świetną wiadomość do przekazania, słuchajcie. Jutro w Vox FM będę miała ogromną przyjemność gościć Sławomira, Kajrę i Łukasza Sienickiego. Tak, to właśnie oni przyjdą do studia Vox FM. Spotkamy się przy okazji kawałka Uno Momento, które już możecie usłyszeć na naszej antenie. Przy nim można zorganizować niezłe bailando. A propos bailando, to już teraz robimy głośniej. Enrique Iglesias i Sean Paul w Vox FM.

0: Jeżeli tak ktoś to pytanie, co ty mi dasz, chciałby skierować prosto do Vox FM, no to w imieniu całego Vox FM odpowiadam. Zapas wafelków i 2000 zł. A za co? A to też odpowiadam. Za wtopę. Dokładnie tak. Jeżeli coś nie poszło tak, jak powinno, to bardzo dobrze, bo jest szansa na to, że od Vox FM za waszą wakacyjną wtopę zgarniecie 2000 zł właśnie i wafelki. A konkretnie ich cały zapas tylko na voxfm.pl. Najpierw tą wtopą trzeba się pochwalić.
1: Autopromocja.
2: Wreszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato.
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
6: Telewizor TCL. 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
7: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
8: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi radą Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Ercato. Drzwi radą Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
13: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
14: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
1: Reklama.

0: sport, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
0: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
0: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
0: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Przed Tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi Cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
3: Reklama.
4: Vox FM.
3: Vox FM Radom.
4: Vox FM Radom.
5: Elektrownie ograniczają pracę. Wszystko przez ekstremalne temperatury. Od tego zaczniemy. W wiadomościach najnowsze informacje w sprawie Ceuty. Emigranci zostali już zawróceni. A na koniec jeszcze ważne przypomnienie od leśników. To po ataku żubra. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację, informują przedstawiciele firmy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla dostaw energii. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
5: Po wprowadzeniu ograniczeń ubytek mocy jest znaczący, komentuje autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech.
7: To ograniczenie sięgnęło już ponad 1 gigawata, natomiast no, jest to środek w tym momencie konieczny, jeżeli chodzi o zapewnienie normalnego funkcjonowania tych elektrowni. Na szczęście mamy jeszcze w odwodzie inne jednostki.
5: Reagują też polskie sieci elektroenergetyczne. Wprowadziły okres przywołania na rynku mocy. Sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę. Wyniki tych badań będą kluczowe dla śledztwa. Kilka zakładów medycyny sądowej w kraju zajmuje się szczątkami kilkudziesięciu płodów znalezionych na prywatnej posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Dlaczego badania trzeba prowadzić w kilku ośrodkach?
8: Chodzi o liczbę i stan zabezpieczonych szczątków. Śledczym, jak usłyszałem, zależy na szczegółowej analizie, ale przeprowadzonej w krótkim czasie. To byłoby niemożliwe wyłącznie w jednym ośrodku, dlatego prokuratorzy zwrócili się do kilku zakładów medycyny sądowej, w tym m.in. do Lublina. Śledczy oczekują, że wyniki prowadzonych sekcji i oględzin dotrą do nich do końca sierpnia. Kluczowe dla sprawy będzie ustalenie, jakie dokładnie fragmenty ciał podejrzana zakopała na swojej działce i czy prowadziła wcześniej na nich jakiekolwiek czynności medyczne. Lekarz patomorfolog Magdalena H. usłyszała wcześniej zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów. Kobieta przebywa w areszcie.
5: Przypomnijmy, makabrycznego odkrycia na działce w Lutoryżu dokonali podczas prac budowlanych nowy właściciele posesji, którzy kupili działkę od lekarki. Śledczy znaleźli na posesji szczątki 32 płodów. Większość migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę w Ceucie, została już zawrócona. To informacje ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej. Dziś wzięli udział w wideokonferencji poświęconej sytuacji na hiszpańskiej granicy. Ministrowie zapowiedzieli zacieśnienie współpracy w walce z przemytnikami ludzi, wzmocnienie ochrony granic oraz rozwój systemów wczesnego ostrzegania. Mówił na konferencji prasowej unijny komisarz Magnus Bronner. Chodzi o pełne wdrożenie naszych nowych przepisów. To kluczowe. Procedury graniczne i szybsze powroty. Państwa członkowskie muszą lepiej wykorzystywać narzędzia, takie jak nowa koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego, która umożliwia przeprowadzenie procedur azylowych poza Unią Europejską. W Ceucie ponad 70 tysięcy osób przekroczyło granicę w ciągu kilku godzin, a ponad 70 migrantów zginęło. To był szantaż ze strony Maroka skierowany w Hiszpanię, twierdzi dr Karol Wilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych w Krakowie.
9: Marokańskie służby zachęcały i prawdopodobnie płaciły nawet za to części osób, żeby przekroczyły w taki sposób nieregularne granice drogą morską. Dodatkowo rozpowszechniano informacje w social mediach, szczególnie wśród młodych osób, że to jest takie wyzwanie, że przekroczycie granicę, już tam na was czekają promy. O tym mówił premier Sanchez.
5: Ceuta to hiszpańska eksklawa u wybrzeży Maroka. Według Brukseli żaden z migrantów nie przedostał się na teren Unii Europejskiej. Żubr zaatakował mężczyznę rogiem i powalił go na ziemię. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Z relacji świadków wynika, że ofiara podeszła za blisko zwierzęcia. Na odległość zaledwie kilka metrów jest to szczególnie niebezpieczne teraz, kiedy żubry mają okres rui.

Ochotnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i niezbliżanie się do dzikich zwierząt. Pogoda. 37 stopni w tym momencie w Legnicy, tam jest najcieplej, i 20 w Ustce, najchłodniej, jeśli można o chłodach mówić. Ostrzeżenia w niemal całej Polsce, one informują nas o upałach drugiego i trzeciego stopnia. Upały najbardziej dotkną mieszkańców południa, centrum i wschodu kraju. Możliwe są też burze. Tak będzie dziś, jutro i jeszcze w czwartek. Uważajmy na siebie. Robi lato.

sit together on the sofa with the music way down.

0: więcej.
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
2: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
3: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
2: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
3: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
2: Ale ja bym cię nie podrywała.
3: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
1: Reklama.

0: 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Reklama. Vox FM. Radom.
3: Śmierć wolontariusza na Ukrainie jest oficjalnym komunikatem z ZAT-u, to na początek. W wiadomościach poważny wypadek w Starej Kornicy, ranna została 5-latka. A na koniec jeszcze sport, zbliża się spotkanie Chwylińska-Gibson, posłuchajcie. Jest 19, zapraszam na najnowsze informacje Vox FM. Katarzyna Pilewska. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Tragiczne informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co dokładnie się wydarzyło.
4: MSZ nie informuje o szczegółach. Przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Pierwsze informacje o jego śmierci pojawiły się 30 lipca w mediach społecznościowych, dokładnie na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że kilka dni wcześniej zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
3: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Wypadek w gospodarstwie na terenie gminy Stara Kornica w powiecie Łosickim na wschodzie Mazowsza. Dziś przed południem maszyna zmiażdżyła nogę 5-letniej dziewczynce, mówi aspirant Weronika Wujek z policji w Łosicach.
5: Podczas prac w silosie pionowym noga dziecka dostała się do ślimaka podającego zboże. Dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń kończyny dolnej. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: 5-latkę helikopterem LPR przetransportowano do szpitala. Na miejscu wypadku wykonano czynności pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą wyjaśniali wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Przesłuchanie, analiza dowodów i powoływanie biegłych służby ustalają, jaki materiał wybuchowy przenosiła rakieta, która w czwartek uderzyła w pole we wsi Tarnawa Kolonia w powiecie biłgorajskim. Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
6: Rozpoczynamy etap przesłuchiwania świadków, zabezpieczania materiału dowodowego o charakterze nieosobowym, a także po analizie zebranego materiału dowodowego będą powoływani biegli z różnych specjalności.
3: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W kilka dni po incydencie pojawiają się pytania o szybkość i skuteczność zabezpieczenia znalezionych fragmentów rakiety. Do tego odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: No tak, w takich sytuacjach to oczywiście tego typu szczątki trzeba od razu przekazać do odpowiednich służb i tak jak zawsze żandarmeria wojskowa takie rzeczy zabezpieczy. Prokuratura pracuje w reżimie takim, że zabezpiecza dowody takie, które są potrzebne do prowadzenia postępowania.
3: Z ustaleń śledczych wynika, że w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk CH-101. Wyprodukowano go w drugim kwartale tego roku w zakładach w obwodzie moskiewskim. Apteki znów będą mogły się reklamować. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w prawie farmaceutycznym. To po wyroku unijnego wymiaru sprawiedliwości, który uznał obowiązujący w Polsce całkowity zakaz promocji takich punktów za niezgodne z prawem Unii. Jednocześnie zasady reklamy będą restrykcyjne, a kary za łamanie przepisów dwa razy wyższe.
8: W naszej ocenie te zmiany, które są zaproponowane, mają bardzo dużo dobrych rzeczy, a więc przede wszystkim zakazy stosowania zachęt dla pacjentów. Tego, co widzimy w ostatnich miesiącach, a więc na przykład ktoś, kto ma kupon czy paragon z jakiegoś sklepu, może dostać zniżkę na leki. Pamiętajmy, że wcześniej były to na przykład wędliny dodawane do recept. Przede wszystkim pacjent powinien stać tutaj jako cel, ten najważniejszy. I to jego trzeba chronić.
3: Mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Apteki nie będą mogły jednak oferować klientom dodatkowych korzyści w zamian za zakupy. Zakazana będzie też promocja z wykorzystaniem osób publicznych czy lekarzy.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Na początek tenis. Przed nami spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. Maja Chwelińska zmierzy się z Tanią Gibson. To spotkanie wystartuje za 40 minut. Jagiellonia Białystok Rangers to spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. To pierwsze wyzwanie piłkarza Adriana Siemieńca w europejskich pucharach w tym sezonie. To spotkanie w czwartek o 18. Zagrają dwie drużyny polskie i dwie zagraniczne. W Lublinie odbędzie się piąta edycja siatkarskiego turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Spotkania zostaną rozegrane 10 i 11 października w lubelskiej hali Globus. Przed nami bardzo, bardzo ciepła noc. Będzie nawet do 22 stopni, to na południu kraju. Tam również nie powinno padać, natomiast na zachodzie i północy burze z deszczem. Tak zapowiada się najbliższa noc. Jeśli chodzi o kolejny dzień, czyli o środę, znowu bardzo, bardzo ciepło, nawet do 38 stopni na południu kraju. Tam bez deszczu głównie słońce, na północy i w centrum 32, ale tym upałom towarzyszą deszcz i burze.
1: Jest Harris, jest impreza.
9: Vox DJ.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Przed tobą dni pełne wędrówek? Niezależnie od tego, dokąd prowadzi cię droga, zadbaj o komfortowy odpoczynek po dniu pełnym kilometrów. W Decathlon Radom znajdziesz namiot, który rozłożysz w zaledwie 2 sekundy. W cenie już od 269 zł. Odwiedź Decathlon Radom. Wybierz namiot, dobierz ciepły śpiwór, wygodny materac lub matę samopompującą i ruszaj w drogę. Bądź gotowy na każdą wędrówkę z Decathlon Radom.
5: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
6: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom PL Róg Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Erkato. Drzwi Radom PL Róg Cuk. Radom 1905 roku 9.

0: Welcome to Central Bay.
1: Proud Lovers DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Trzy, dwa, jeden.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you.
3: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pel Rukcuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Erkato. Drzwi Radom Pel Rukcuk. Radom 1905 roku 9.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Robi lato.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No jak

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
1: Vox

0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

Robbie Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Fox FM. Fox DJ Mix. Fox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: Grał dla was DJ Harris.
1: Autopromocja.
0: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Wiesław Wiszniewski. W latach 90. razem ze wspólnikami brutalnie atakowali mieszkanki Warszawy. Posłuchajcie szokującej historii zabójcy staruszek.
0: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent pod ostrzałem rządzących po ułaskawieniu starucha. Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd 2-letnim tak zwanym zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Zaznacza jednak, że nie jest tym ruchem zaskoczony.
1: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem staruchem pan prezydent ma.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada krótko.
2: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: Poza staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL, Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech, na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację. Informują przedstawiciele firmy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla dostaw energii. Po wprowadzeniu ograniczeń ubytek mocy jest znaczący, komentuje autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech.
3: To ograniczenie sięgnęło już ponad 1 gigawata. Natomiast jest to środek w tym momencie konieczny, jeżeli chodzi o zapewnienie

0: Nam rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak do tragedii doszło w sobotę podczas domowej awantury. W czasie zatrzymania 19-latek zaatakował policjantów, został przez nich postrzelony i trafił do szpitala, gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe.
1: Podejrzany przyznał się do zadania ciosów mieczem ojcu, nie przyznał się do próby zabójstwa policjanta i gróźb wypowiadanych wobec sąsiada.
0: Michałowi H. grozi dożywociem. To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci, tłumaczy i ostrzega w rozmowie z naszym reporterem prezes Wód Polskich. Mimo że stan większości rzek nie osiągnął jeszcze alarmująco niskich poziomów, według prognoz na najbliższe tygodnie niewykluczone, że tak się stanie. Wtedy może to odczuć każdy z nas.
2: Północ Polski nie jest objęta tymi ostrzeżeniami hydrologicznymi o występowaniu zjawiska suszy. Tam nawet stany niektórych rzek są w stanach wysokich. Południe Polski rzeczywiście w taka sytuacja występuje.
3: Tak doraźnie i na bieżąco, z czym to się może wiązać dla mieszkańców?
2: Widać to przede wszystkim w samych rzekach, czyli widzimy, że ten stan jest rzeczywiście niższy. My apelujemy, żeby jednak nie wchodzić do rzeki i nie próbować na przykład Wisły w Warszawie przekraczać pieszo. Druga rzecz to jest ograniczone korzystanie z rzek choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają i takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kara więzienia, a nie grzywny. To ma zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Zmianę przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. A więcej w tym temacie Krzysztof Płowecki.
4: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
5: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie.
4: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
4: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
0: Te informacje zebrał dla Was nasz reporter Krzysztof Płowecki. Koniec ze scrollowaniem na przerwach. Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i w przedszkolach. Nowe przepisy, które podpisał już prezydent, oznaczają, że uczniowie będą musieli schować telefony nie tylko na czas lekcji, ale także na czas przerw.
6: Co uczeń ma zrobić z telefonem po przekroczeniu progu szkoły?
7: Z całą pewnością nie powinien go używać. Może go posiadać, może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom. Będziemy się przyglądać, jak w praktyce te mechanizmy się będą przedstawiać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony, woreczki, etui. Tego na razie jeszcze nie.
0: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu lub na wyraźne polecenie nauczyciela podczas zajęć. Będziemy musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Według danych GUS łączne zbiory owoców w tym roku będą o niemal 19% niższe niż przed rokiem, a to oznacza, że produkty będą droższe. O tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
8: Słabe zbiory to skutek wiosennych przymrozków, długotrwałych susz i czerwcowych fal upału. Ze względu na wysokie ceny nawozów i paliw, wielu rolników musiało też ograniczyć nawożenie swoich upraw. Jak podkreśla Adrian Wawrzyniak, rzecznik NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, na tej sytuacji nie skorzystają ani oni, ani kupujący.
9: W skupach te ceny nie są podnoszone. Po raz kolejny na tej sytuacji skorzystają przede wszystkim duże sieci handlowe, które będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
8: Mimo tego klienci mówią, że ich zakupy się nie zmienią.
10: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy. I kupuję.
11: Nie wiem, owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik. Kwestia importu, eksportu.
8: Problem słabych zbiorów dotyczy w tym roku także warzyw i zbóż.
0: Relacjonowała nasza reporterka Małgorzata Zawada. Schronisko w Zgierzu wstrzymało spacery swoich podopiecznych z wolontariuszami. To wina wysokich temperatur. Czworonogom można jednak pomóc innymi sposobami. A o więcej zapytał nasz reporter Daniel Tekliński.
2: Jakie macie sposoby, żeby po prostu przetrwać?
12: Zapewniamy im to, żeby miały schłodzone boksy, tak? Agnieszka Kuster, jestem opiekunem zwierząt. Mamy podkręcane mgiełki, dostęp do wody regularnie uzupełniamy, zmieniamy, żeby ta woda była jak najchłodniejsza, żeby mogły się nawodnić.

0: właściwie.
1: Czy w jakiś sposób możemy pomóc w schronisku?
0: Jakieś baseniki, maty chłodzące, jeśli ktoś by miał do oddania, też by się przydały. A najbardziej wstrzymać się spacerów i dać im jednak być w tym swoim chłodniejszym miejscu. Na ten moment, na te upały, taką pomocą niewidzialną, ale bardzo, bardzo potrzebną.
2: Gdy wysokie temperatury nieco ustąpią, Zgierskie Schronisko zaprasza wolontariuszy na spacery każdego dnia, z wyjątkiem poniedziałków. Już wkrótce Noc Spadających Gwiazd. Z 12 na 13 sierpnia czeka nas kulminacja roju Perseidów, zapowiada astronom Stanisław Rokita z toruńskiego planetarium.
3: Wszyscy kojarzą to jako spadające gwiazdy, choć oczywiście samo zjawisko nie ma nic wspólnego z gwiazdami. No może tyle, że obserwujemy je w nocy. Spadające gwiazdy, czyli meteory, albo jak twierdzili starożytni Grecy, zawieszone w przestrzeni, w powietrzu. I w sumie jest to bardzo trafne określenie, ponieważ widzimy taki świetlisty ślad, który nagle pojawia się na niebie, szybko znika i po całym zjawisku.
2: Alkohol i wypoczynek nad wodą to niebezpieczne połączenie, ostrzegają służby. W świętokrzyskiej Sielpi zatrzymano już sporo osób, które nietrzeźwe wybrały się na rowery wodne.
4: Od początku sezonu wakacyjnego funkcjonariusze ujawnili 29 nietrzeźwych kierujących rowerkami wodnymi. Podczas minionego weekendu nad zalewem Sielpi funkcjonariusze ujawnili kolejnych 12 nietrzeźwych użytkowników rowerków wodnych. Zostali ukarani mandatami karnymi. Niechlubnym rekordzistą okazał się 29-latek, który kierował rowerkiem wodnym, mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Mówi Marta Przygocka, oficer prasowy Policji w Końskich. Za takie wykroczenie grozi mandat do 500 zł. Policja apeluje o rozsądek.
4: Pamiętajmy, że aktywnemu wypoczynkowi nad wodą powinny towarzyszyć umiar i rozsądek. Plażowanie i kąpiele wodne to nie tylko sposób na miłe spędzenie czasu, ale przede wszystkim duża odpowiedzialność za siebie i innych. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii.
2: Mundurowi zapowiadają, że taryfy ulgowej nie będzie, a kontrole będą prowadzone regularnie przez cały sezon. Jest lepiej z kozicami w Tatrach. Przyrodnicy podsumowali wiosenną akcję liczenia kozic w górach, zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. W Polsce zaobserwowano 335 kozic, w tym 47 tegorocznych. W całych Tatrach naliczono 786 kozic, z czego 95 młodych, a to najlepszy wynik od 2021 roku. Równocześnie przyrodnicy odnaleźli prawdopodobną przyczynę spadku populacji w ostatnich latach, mówi Jarosław Rabisz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Ten okres załamania to był 18-19 rok, a to się akurat pokrywa z tym boomem skiturowym po okresie covidowym. Okres zimowy dla zwierząt jest szczególnie trudny, jeżeli dodatkowe są czynniki, które powodują zwiększenie wydatku energetycznego. Może to w istotny sposób powodować zmniejszenie populacji.
2: Obecność narciarzy, zwłaszcza w terenach poza wyznaczonymi szlakami, powoduje płoszenie zwierząt, ich ucieczkę w głębokim śniegu, a co za tym idzie, utratę tak cennej zimą energii. Najlepszy jak dotąd wynik kozic zanotowano w 2018 roku, aż 1431 kozic w całych Tatrach. Kolejne liczenie kozic w Tatrach odbędzie się jesienią. Kunszt, facht i średniowieczna codzienność w samym sercu Krakowa. W Barbakanie ruszył cykl pokazów historycznych, podczas których rekonstruktorzy pokazują, jak pracowali dawni rzemieślnicy. W każdym sobotę, za wyjątkiem 15 sierpnia, do końca wakacji, od godziny 10.30 do godziny 18.00, można przyjść do Barbakanu i przenieść się w czasie. Więcej o samym motywie przewodnim tegorocznego cyklu opowie Szymon Jarosiński, pracownik Muzeum Krakowa.
6: Czasami jak patrzy się na technologię wykonania różnych obiektów z dawnych wieków, to można dojść do wniosku, że ludzkość chyba więcej zapomniała, niż się nauczyła nowego. Jako Muzeum Miejskie bardzo mocno podkreślamy ten nasz mieszczański rodowód, a mieszczanie głównie właśnie rzemiosłem się trudnili i do tego typu aktywności najmocniej zapraszamy w tym roku.
2: Odwiedzający będą mogli podejść do fachowca i wspólnie z nim wykonać średniowieczne rękodzieło, które będzie można zabrać ze sobą do domu. Udział możliwy jest w ramach wstępu biletu do Barbakanu. A na koniec jeszcze odwiedzamy Rzeszów. Chwała upałów zmienia organizację pracy w części urzędów. Magistrat skrócił godziny pracy, ale mieszkańcy nie muszą obawiać się zamkniętych drzwi.
7: Urząd nie zostaje zamknięty. Pozostają dyżurujący pracownicy, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli na bieżąco załatwiać swoje sprawy.
2: Mówi Marzena Kłaczek-Krawiec, rzeczniczka prezydenta Rzeszowa. Pracownicy Urzędu Miasta mają ponadto zapewniony dostęp do wody oraz klimatyzacji oraz wentylatorów. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent pod ostrzałem rządzących po ułaskawieniu Starucha. Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd dwuletnim tak zwanym zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Zaznacza jednak, że nie jest tym ruchem zaskoczony.
1: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem Staruchem pan prezydent ma.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada krótko.
2: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: Poza Staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL, Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech, na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację. Informują przedstawiciele firmy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla dostaw energii. Po wprowadzeniu ograniczeń ubytek mocy jest znaczący, komentuje autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech.
3: To ograniczenie sięgnęło już ponad 1 gigawata. Natomiast jest to środek w tym momencie konieczny, jeżeli chodzi o zapewnienie normalnego funkcjonowania tych elektrowni. Na szczęście mamy jeszcze w odwodzie inne jednostki.
0: Reagują też polskie sieci elektroenergetyczne. Wprowadziły okres przewołania na rynku mocy. Sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę. Jest areszt tymczasowy dla 19-letniego Michała H. z wielkopolskiej Trzcianki. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo ojca i próbę zabójstwa policjanta podczas sobotniej interwencji. Ciało starszego mężczyzny znaleziono przed budynkiem. Sprawca zaatakował też interweniujących funkcjonariuszy.
4: Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Prokurator powoła w tej sprawie biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny.
0: Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Do tragedii doszło w sobotę podczas domowej awantury. W czasie zatrzymania 19-latek zaatakował policjantów, został przez nich postrzelony i trafił do szpitala, gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe.
4: Podejrzany przyznał się do zadania ciosów mieczem ojcu, nie